Jednak najsławniejszym utworem Dolly Parton będzie prawdopodobnie Jolene z 1974 roku. Opowiada historię gospodyni domowej, która musi zmierzyć się z piękną uwodzicielką, którą podejrzewa o romans z jej mężem. Podobną inspiracją dla Jolene była ruda kasjerka pracująca w banku. Dolly podejrzewała swojego męża o to, że o niej fantazjuje, ponieważ często zaczął chodzić do banku. Oficjalnie jednak, jak mówiła sama artystka, prawdziwą inspiracją była mała ruda dziewczynka, która po jednym z koncertów poprosiła artystkę o autograf i powiedziała, że ma na imię właśnie Jolene.

0: Mąż Dolly Parton, Carl Dean, zmarł w marcu ubiegłego roku. Byli małżeństwem przez niemal 60 lat. Dolly Parton była jedną z najbardziej uwielbianych gwiazd USA. W ramach działalności charytatywnej między innymi przekazała dzieciom w różnych częściach świata ponad 300 milionów książek. Życie pełne blasku i cekinów, które świeciło tak mocno, że mógł cały świat je dostrzec. Dolly na zawsze pozostanie inspiracją. Nie tylko dzięki swojej ponadczasowej muzyce i niezwykle bogatej twórczości kompozytorskiej, ale także dzięki swojemu dowcipowi, ciepłu i dobroci, które sprawiły, że wszyscy czuliśmy się jak rodzina. Tak oświadczył jej zespół do spraw promocji. Dla jej najbliższej rodziny zostanie zorganizowana niewielka, prywatna uroczystość pożegnalna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z byłych wydziałów tamtejszego Urzędu Miasta. Chodzi o nieprawidłowości w Biurze Ładu Korporacyjnego, które zlikwidowano w lipcu. Jego dyrektorem była żona prezydenta Krzysztofa Matejeszczyka. Zawiadomienie o nieprawidłowościach złożył jeden z miejskich radnych. Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i przesłuchaniu zawiadamiającego zdecydowano o wszczęciu śledztwa, mówi prokurator Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Śledztwo zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy, polegającego na zlecaniu pracownikom tego urzędu wykonywania czynności nienależących do ich obowiązków służbowych, a w trakcie ich normalnej pracy, a świadczonych na rzecz Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy oraz Komitetu Wyborczego Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk.
0: W sprawie jeszcze nikt nie usłyszał zarzutów, zlecono dalsze czynności dowodowe, które prowadzić będzie policja. To nie pierwsze śledztwo prokuratury, które dotyczy częstochowskiego magistratu. Od ponad 2 lat katowicka prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym prezydent Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk. Po ponad 2 miesiącach po zawaleniu się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłosił przetarg na odbudowę przeprawy nad Knajką. To droga powiatowa łącząca Dębowiec z Ochabami i dalej z drogą krajową nr 81. Most zawalił się 18 czerwca i od tego czasu kierowcy korzystają z objazdów. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami samorządu, wykonawca będzie musiał najpierw zbudować przeprawę tymczasową, wyjaśnia starosta cieszyńska Janina Żagan.
3: Cały czas szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli możliwie szybko przywrócić przejazd, a jednocześnie nie opóźni budowy docelowego mostu. Takie rozwiązanie mamy. Wykonawca najpierw zbuduje przeprawę tymczasową, a równolegle będzie projektował nowy most.
0: Tymczasowa przeprawa ma być gotowa w ciągu 8 tygodni od wyboru wykonawcy i podpisania umowy. Sprawą zawalenia się mostu zajmuje się także prokuratura rejonowa w Cieszynie. Śledczy ustalają bezpośrednią przyczynę katastrofy. Jedna z badanych wersji zakłada przeciążenie konstrukcji. Na moście obowiązywało ograniczenie do 3,5 tony. W nocy zachmurzenie będzie duże ze słabym deszczem w centrum i na południu, ale nad ranem na północy się rozpogodzi. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni. Z kolei w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, na południu pojawi się miejscami słaby deszcz, a na termometrach zobaczymy do 23 krasek.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Ja. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura informuje o przełomie w śledztwie dotyczącym afery zwalny. Waldemar Żurek na razie nie może ujawniać szczegółów, ale sprawdzane są związki polityków z przedstawicielami Zonda Krypto.
6: Czy brali pieniądze od Zonda, za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy właśnie dofinansowanie fundacji pana Ziobry, czy też dofinansowanie...

0: Finansowanie fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na kształt polskiej legislacji, bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony. Więc my musimy wszystkie te wątki rozwiązać. Nie będę mówił o szczegółach, jeżeli będą już kolejne czynności dokonane, żeby ich nie spalić, to wtedy zwołam konferencję prasową i państwa poinformuję.
1: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości kwestionuje wiarygodność prezesa Zondy Krypto. Jak powiedział Przemysław Kral, współtworzył przepisy ustawy dotyczące uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce, o czym informują prawicowe media.
2: Wygląda na to, że nie ma w tym elementarnej logiki. Zakładam, bo informacje, argumenty na to, że uczestniczył w konsultacjach, a nawet właśnie w przygotowaniu tego aktu prawnego, więc rozumiem, że na tym etapie nie działał przeciwko swoim interesom, tylko zgodnie ze swoimi interesami, tak mi podpowiada logika. Więc teraz no jakby zaangażowanie go w drugą stronę wydaje mi się z tymi działaniami sprzeczne.
1: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się na Westerplatte, mówi pułkownik Piotr Jary.
3: Około godziny 4:42 u stóp pomnika obrońców Wybrzeża w głównym miejscu uroczystości zostanie złożony meldunek panu prezydentowi o gotowości wojskowej asysty honorowej. 4:45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach, przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4:46 tak naprawdę rozpocznie się już uroczysty apel. Wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
1: 1 września na Westerplatte odbędzie się również uroczyste zapalenie znicza pokoleń i odczytanie apelu pamięci. W Kutnie powstaną 2 schrony dla ludności cywilnej dla kilkuset osób. Pierwszy w kategorii S1 powstanie tuż obok jednostki Straży Pożarnej. To budowla, która wytrzymała falę uderzeniową, odłamki i wstrząsy. Drugi będzie schronem z prawdziwego zdarzenia, mówi starosta powiatu kutnowskiego Daniel Kowalik.
4: Będzie to schron kategorii S2 na 300 osób. Działka zlokalizowana jest nieopodal szpitala, między szpitalem a magazynem ochrony ludności, który powstał ostatnimi czasy.
1: Schron w kategorii S2 to budynek podziemny, który o wiele lepiej zniesie bombardowanie, ostrzał czy promieniowanie po wybuchu jądrowym. Ukraina chce zwiększenia tranzytu swojego zboża przez Polskę. Trwają rozmowy w tej sprawie, powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, który zaznaczył, że jednocześnie jego resort sprzeciwia się temu pomysłowi.
5: Mamy swoje doświadczenia z 2022-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem, wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych.
1: Wjazd ukraińskich produktów rolnych na polski rynek pozostaje zablokowany od września 2023 roku. Przepisy dopuszczają jednak przewóz tranzytowy. Atak żubra na Mazurach. Do szpitala trafiła kobieta w zaawansowanej ciąży. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Żubr uderzył głową w nogi turystki z Francji. Kobieta z podejrzeniem złamania nogi została przetransportowana do szpitala w Giżycku. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska przypomina, by uważać na dzikie zwierzęta.
6: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze swobodnego odejścia.
1: Dorosły żubr może ważyć nawet 800 kg i biega z prędkością do 60 km na godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 12 na zachodzie. W środę od 19 na północy, 22 w centrum, do 24 na zachodzie i na południu kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżuz nad Skandynawii, Bałtyku i Polski utrzymuje się. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr wschodni 3 do 4, miejscami do

0: temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-wschodni 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, miejscami 3, temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Pomorska, wiatr wschodni do północno-wschodniego 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr północno-wschodni do wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska, wiatr północny do północno-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr wschodni do północno-wschodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 w porywach do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. Odeszła ta, którą kochała cała Ameryka. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z wydziałów Częstochowskiego Urzędu Miasta, którym kierowała żona prezydenta. Po 2 miesiącach od zawalenia się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów, aktorka i filantropka. Poinformowała o tym rodzina artystki. Jak dodano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Dolly Parton to autorka ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak 9 to 5. Working 9 to 5. Dolly Parton napisała też utwór I Will Always Love You i to w 1973 roku. Wiele lat zanim stał się ponownie sławny dzięki Whitney Houston i filmowi Bodyguard. Jednak najsławniejszym utworem Dolly Parton będzie prawdopodobnie Jolene z 1974 roku. Opowiada historię gospodyni domowej, która musi zmierzyć się z piękną uwodzicielką, którą podejrzewa o romans z jej mężem. Podobną inspiracją dla Jolene była ruda kasjerka pracująca w banku. Dolly podejrzewała swojego męża o to, że o niej fantazjuje, ponieważ często zaczął chodzić do banku. Oficjalnie jednak, jak mówiła sama artystka, prawdziwą inspiracją była mała ruda dziewczynka, która po jednym z koncertów poprosiła artystkę o autograf i powiedziała, że ma na imię właśnie Jolene.

0: Mąż Dolly Parton, Carl Dean, zmarł w marcu ubiegłego roku. Byli małżeństwem przez niemal 60 lat. Dolly Parton była jedną z najbardziej uwielbianych gwiazd USA. W ramach działalności charytatywnej między innymi przekazała dzieciom w różnych częściach świata ponad 300 milionów książek. Życie pełne blasku i cekinów, które świeciło tak mocno, że mógł cały świat je dostrzec. Dolly na zawsze pozostanie inspiracją. Nie tylko dzięki swojej ponadczasowej muzyce i niezwykle bogatej twórczości kompozytorskiej, ale także dzięki swojemu dowcipowi, ciepłu i dobroci, które sprawiły, że wszyscy czuliśmy się jak rodzina. Tak oświadczył jej zespół do spraw promocji. Dla jej najbliższej rodziny zostanie zorganizowana niewielka, prywatna uroczystość pożegnalna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z byłych wydziałów tamtejszego Urzędu Miasta. Chodzi o nieprawidłowości w Biurze Ładu Korporacyjnego, które zlikwidowano w lipcu. Jego dyrektorem była żona prezydenta Krzysztofa Matejeszczyka. Zawiadomienie o nieprawidłowościach złożył jeden z miejskich radnych. Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i przesłuchaniu zawiadamiającego zdecydowano o wszczęciu śledztwa, mówi prokurator Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Śledztwo zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy, polegającego na zlecaniu pracownikom tego urzędu wykonywania czynności nienależących do ich obowiązków służbowych, a w trakcie ich normalnej pracy, a świadczonych na rzecz Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy oraz Komitetu Wyborczego Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk.
0: W sprawie jeszcze nikt nie usłyszał zarzutów, zlecono dalsze czynności dowodowe, które prowadzić będzie policja. To nie pierwsze śledztwo prokuratury, które dotyczy częstochowskiego magistratu. Od ponad 2 lat katowicka prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym prezydent Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk. Po ponad 2 miesiącach po zawaleniu się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłosił przetarg na odbudowę przeprawy nad Knajką. To droga powiatowa łącząca Dębowiec z Ochabami i dalej z drogą krajową nr 81. Most zawalił się 18 czerwca i od tego czasu kierowcy korzystają z objazdów. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami samorządu, wykonawca będzie musiał najpierw zbudować przeprawę tymczasową, wyjaśnia starosta cieszyńska Janina Żagan.
3: Cały czas szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli możliwie szybko przywrócić przejazd, a jednocześnie nie opóźni budowy docelowego mostu. Takie rozwiązanie mamy. Wykonawca najpierw zbuduje przeprawę tymczasową, a równolegle będzie projektował nowy most.
0: Tymczasowa przeprawa ma być gotowa w ciągu 8 tygodni od wyboru wykonawcy i podpisania umowy. Sprawą zawalenia się mostu zajmuje się także prokuratura rejonowa w Cieszynie. Śledczy ustalają bezpośrednią przyczynę katastrofy. Jedna z badanych wersji zakłada przeciążenie konstrukcji. Na moście obowiązywało ograniczenie do 3,5 tony. W nocy zachmurzenie będzie duże, ze słabym deszczem w centrum i na południu, ale nad ranem na północy się rozpogodzi. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni. Z kolei w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, na południu pojawi się miejscami słaby deszcz, a na termometrach zobaczymy do 23 krasek.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna, europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej, usłyszał zarzuty za negowanie zbrodni nazistowskich. Mają one związek z wypowiedziami polityka, w których zaprzeczał istnieniu komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.
6: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o tę sprawę, podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby Grzegorz Braun przed sądem odpowiedział za swoje słowa.
7: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę. To musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem.
6: Obrońca polityka, mecenas Jacek Wilk, mówił z kolei, że kontekst wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
8: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst, chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu, natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania.
6: Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy. Politykowi grożą 3 lata więzienia. Przemysław Lis, Polskie Radio.
5: Śledztwo w sprawie wypowiedzi Grzegorza Brauna rozpoczęło się 14 lipca ubiegłego roku i wszczął je prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Na polską granicę trafi amerykański sprzęt o wartości ponad $2 milionów. Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych o podpisaniu umowy z amerykańskim Departamentem Stanu. Zastępca szefa misji w ambasadzie USA w Warszawie Stephanie Holmes podkreśliła, że polska Straż Graniczna chroni całą wschodnią flankę NATO i jest gwarantem bezpieczeństwa transatlantyckiego, napisano w komunikacie. 5,8% wynosi bezrobocie w Polsce, jest takie samo jak w lipcu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marek Zuber z Akademii WSB mówi, że zwykle latem notuje się najniższy odczyt.
9: Odczyt w tych miesiącach, które zazwyczaj są najlepsze z punktu widzenia poziomu bezrobocia, czyli jest ono na najniższe, czyli oczywiście w okresie sezonowości, czyli w lecie mamy pracę w budownictwie, mamy pracę w rolnictwie. Pewnie pod koniec roku to bezrobocie nam nieco wzrośnie, pewnie znowu w okolice 6%.
5: Ekspert dodaje, że polski rynek pracy jest specyficzny. Z jednej strony bezrobocie jest podwyższone, ale z drugiej strony jest cała masa branż, w których brakuje pracowników.
9: Problem polega na tym oczywiście, żeby dostosować tych, którzy nie mają pracy, do tego, gdzie ta praca dzisiaj jest. No to oczywiście wymaga często bardzo poważnych szkoleń i nie zawsze jest to oczywiście możliwe, a też nie zawsze chcą tego bezrobotni. Też trzeba oczywiście dodać, że często jest to kosztowne. No i druga rzecz to jest kwestia oczywiście miejsca, gdzie te wakaty się pojawiają. Jeżeli mówimy tutaj choćby o inwestycjach energetycznych, no to miejsca pracy są tam, gdzie są te inwestycje. To też jest pewien problem dla wielu osób, które poszukują pracy.
5: Dane są nieco lepsze niż szybki szacunek ministerstwa, które spodziewało się bezrobocia o 0,1% wyższego. Dyrektor CIA John Ratcliffe spędził 4 godziny w Moskwie. To jego pierwsza znana wizyta w Rosji, a jej cel pozostaje nieujawniony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
10: Samolot wojskowy C-17 przyleciał z Rygi na lotnisko Wnukowo pod Moskwą. Maszynę wypatrzyli internauci śledzący ruch lotniczy. Nie wiadomo, z kim Ratcliffe rozmawiał. Jego formalnym odpowiednikiem jest szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin. Obaj rozmawiali po raz pierwszy w marcu ubiegłego roku i zapowiedzieli wtedy stały kontakt. CIA odmówiła komentarza. Zdaniem analityków wizyta mogła służyć przekazaniu ostrzeżenia samemu Władimirowi Putinowi. Mogło chodzić o sygnał, iż Waszyngton wie o jakichś rosyjskich planach. Wall Street Journal pisał wcześniej, że amerykański wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do mobilizacji i o zamiarze przetestowania determinacji NATO. Innym możliwym tematem jest rozejm z Iranem i rosyjskie wsparcie dla Teheranu. Poprzedni szef CIA William Burns poleciał do Moskwy w 2021 roku, żeby ostrzec Putina przed inwazją na Ukrainę. Rosja zaatakowała 3 miesiące później. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: 14-latek wjechał rowerem pod nadjeżdżający samochód w Giżycku. Chłopiec trafił do szpitala. Bezpieczeństwo na drodze zależy również od nas samych, przypomina aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
11: Rowerzysta przejeżdżając przez zwykłe przejście dla pieszych powinien zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę. Nie wjeżdżajmy na przejście, nie zakładajmy, że kierowca zdąży nas zauważyć i zatrzymać samochód. Pamiętajmy również o drogach dla rowerów i drogach dla pieszych i rowerów. Jeżeli mamy wyznaczoną drogę dla rowerów, korzystajmy z niej. Tam, gdzie jej nie ma, wybieramy rozwiązanie zgodne z przepisami i przede wszystkim bezpieczne.
5: Policjanci przypominają też o zachowaniu ostrożności na przejściach dla pieszych. Przy niewyznaczonych przejazdach dla rowerów należy zejść z pojazdu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Na krańcach południowych lokalnie opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie, a w dzień 19 na północy, 22 stopnie w centrum do 24 na zachodzie i południu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: Tu Radio Dźwięk.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na pole.

0: Jest 23. Odeszła ta, którą kochała cała Ameryka. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z wydziałów Częstochowskiego Urzędu Miasta, którym kierowała żona prezydenta. Po 2 miesiącach od zawalenia się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów, aktorka i filantropka. Poinformowała o tym rodzina artystki. Jak dodano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Dolly Parton to autorka ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak 9 to 5. Working 9 to 5. Dolly Parton napisała też utwór I Will Always Love You i to w 1973 roku. Wiele lat zanim stał się ponownie sławny dzięki Whitney Houston i filmowi Bodyguard. Jednak najsławniejszym utworem Dolly Parton będzie prawdopodobnie Jolene z 1974 roku. Opowiada historię gospodyni domowej, która musi zmierzyć się z piękną uwodzicielką, którą podejrzewa o romans z jej mężem. Podobną inspiracją dla Jolene była ruda kasjerka pracująca w banku. Dolly podejrzewała swojego męża o to, że o niej fantazjuje, ponieważ często zaczął chodzić do banku. Oficjalnie jednak, jak mówiła sama artystka, prawdziwą inspiracją była mała ruda dziewczynka, która po jednym z koncertów poprosiła artystkę o autograf i powiedziała, że ma na imię właśnie Jolene.

0: Mąż Dolly Parton, Carl Dean, zmarł w marcu ubiegłego roku. Byli małżeństwem przez niemal 60 lat. Dolly Parton była jedną z najbardziej uwielbianych gwiazd USA. W ramach działalności charytatywnej między innymi przekazała dzieciom w różnych częściach świata ponad 300 milionów książek. Życie pełne blasku i cekinów, które świeciło tak mocno, że mógł cały świat je dostrzec. Dolly na zawsze pozostanie inspiracją. Nie tylko dzięki swojej ponadczasowej muzyce i niezwykle bogatej twórczości kompozytorskiej, ale także dzięki swojemu dowcipowi, ciepłu i dobroci, które sprawiły, że wszyscy czuliśmy się jak rodzina. Tak oświadczył jej zespół do spraw promocji. Dla jej najbliższej rodziny zostanie zorganizowana niewielka, prywatna uroczystość pożegnalna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z byłych wydziałów tamtejszego Urzędu Miasta. Chodzi o nieprawidłowości w Biurze Ładu Korporacyjnego, które zlikwidowano w lipcu. Jego dyrektorem była żona prezydenta Krzysztofa Matejeszczyka. Zawiadomienie o nieprawidłowościach złożył jeden z miejskich radnych. Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i przesłuchaniu zawiadamiającego zdecydowano o wszczęciu śledztwa, mówi prokurator Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Śledztwo zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy, polegającego na zlecaniu pracownikom tego urzędu wykonywania czynności nienależących do ich obowiązków służbowych, a w trakcie ich normalnej pracy, a świadczonych na rzecz Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy oraz Komitetu Wyborczego Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk.
0: W sprawie jeszcze nikt nie usłyszał zarzutów. Zlecono dalsze czynności dowodowe, które prowadzić będzie policja. To nie pierwsze śledztwo prokuratury, które dotyczy częstochowskiego magistratu. Od ponad 2 lat katowicka prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym prezydent Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk. Po ponad 2 miesiącach po zawaleniu się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłosił przetarg na odbudowę przeprawy nad Knajką. To droga powiatowa łącząca Dębowiec z Ochabami i dalej z drogą krajową nr 81. Most zawalił się 18 czerwca i od tego czasu kierowcy korzystają z objazdów. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami samorządu, wykonawca będzie musiał najpierw zbudować przeprawę tymczasową, wyjaśnia starosta cieszyńska Janina Żagan.
3: Cały czas szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli możliwie szybko przywrócić przejazd, a jednocześnie nie opóźni budowy docelowego mostu. Takie rozwiązanie mamy. Wykonawca najpierw zbuduje przeprawę tymczasową, a równolegle będzie projektował nowy most.
0: Tymczasowa przeprawa ma być gotowa w ciągu 8 tygodni od wyboru wykonawcy i podpisania umowy. Sprawą zawalenia się mostu zajmuje się także prokuratura rejonowa w Cieszynie. Śledczy ustalają bezpośrednią przyczynę katastrofy. Jedna z badanych wersji zakłada przeciążenie konstrukcji. Na moście obowiązywało ograniczenie do 3,5 tony. W nocy zachmurzenie będzie duże ze słabym deszczem w centrum i na południu, ale nad ranem na północy się rozpogodzi. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni. Z kolei w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, na południu pojawi się miejscami słaby deszcz, a na termometrach zobaczymy do 23 krasak.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Jest szansa, że osoby pokrzywdzone w aferze Zonda Krypto otrzymają swoje pieniądze, uważa Roman Giertych. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć do pokrycia roszczeń pokrzywdzonych w tej sprawie, uważa obrońca prezesa Zonda Krypto, poseł Koalicji Obywatelskiej. Adwokat podkreślał w TVP Info, że nie wszyscy pokrzywdzeni zgłaszają się do prokuratury.
6: To jest ogromny sukces prokuratury kierowanej przez pana ministra Żurka. To jest ogromny też sukces prokuratury katowickiej pod szefostwem pana prokuratora Marka Wełny, prokuratora referenta. Zabezpieczono bardzo dużą kwotę pieniędzy i myślę, że ta sprawa będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat, albowiem nie wszystkie osoby, które są pokrzywdzone, się zgłosiły.
5: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy weryfikują również informacje dotyczące finansowania przez Zonda Krypto Fundacji Zbigniewa Ziobry, a także Telewizji Republika i jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Wakacje powoli dobiegają końca, a uczniowie już w przyszłym tygodniu wrócą do szkolnych ławek. W związku z tym policjanci zwrócili się z apelem do dzieci i młodzieży o bezpieczne wykorzystanie pozostałego wolnego czasu. Na co uważać, o tym powie nasz reporter Artur Zubek.
7: Przede wszystkim nie powinniśmy ulegać presji otoczenia. Jeżeli jakaś sytuacja budzi niepokój, mamy pełne prawo powiedzieć nie i się wycofać. Nie pozwólmy, żeby pośpiech, emocje albo chęć zaimponowania innym decydowały za nas. Uważajmy również nad wodą czy podczas wycieczek rowerowych. Przecenienie własnych umiejętności może być opłakane w skutkach. Jeśli wracamy do domu późno, zadbajmy wcześniej o bezpieczny sposób powrotu i poinformujmy bliskich, gdzie jesteśmy. Pamiętajmy też o innych. W grupie jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Nie bądźmy obojętni wobec bezpieczeństwa znajomych. A w sytuacji kryzysowej nie wahajmy się poprosić o pomoc.
5: Mundurowi przypominają też o ograniczonym zaufaniu do tzw. znajomości internetowych. Sztuczna inteligencja wygrywa z korepetycjami, pisze Rzeczpospolita, powołując się na dane firmy Oferteo. Wynika z nich, że zainteresowanie zajęciami językowymi spadło w tym roku o 42%, a informatyką o 55%. Trend spadkowy potwierdzają też coraz niższe ceny korepetycji. Portal e-korepetycje.net poinformował, że średnia cena takich zajęć z informatyki spadła z niecałych 70 zł w zeszłym roku do 67 w tym. Zaostrza się amerykańsko-kanadyjska wojna celna. To pokłosie fiaska negocjacji obu krajów w tej sprawie. Donald Trump poinformował, że poważnie rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. To nawiązanie do jego wcześniejszej decyzji z początku drugiej kadencji o przemianowaniu Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Przywódca Stanów Zjednoczonych w ten sposób odpowiedział na wcześniejsze słowa premiera kanadyjskiej prowincji Ontario.
8: Premier Doug Ford publicznie stwierdził, cytując, że ma tak duże cztery litery, iż amerykański prezydent może go w to miejsce pocałować. W odpowiedzi Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych zmodyfikowaną mapę jeziora Ontario i okolicznych terenów. Udostępniona mapa przedstawia to wielkie jezioro z przekreśloną oficjalną nazwą Lake Ontario. W jej miejsce widnieje napis Lake America, czyli Jezioro Ameryka, wykonany większą czcionką w kolorze złotym oraz grafika przedstawiająca amerykańską flagę. Podobnie jak Zatoka Meksykańska, jezioro Ontario jest wspólną drogą wodną o charakterze międzynarodowym, nadzorowaną przez szereg organów międzynarodowych, federalnych i regionalnych. Jezioro jest podzieloną granicą amerykańsko-kanadyjską, a stan Nowy Jork oraz prowincja Ontario zarządzają odpowiednio swoimi częściami dna i linii brzegowej. Podobnie jak w przypadku zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej, Trump może jednostronnie zmienić nazwę geograficzną na potrzeby oficjalnego użytku przez rząd federalny USA, tak jak uczynił to wówczas w drodze rozporządzenia wykonawczego. Nie ma jednak uprawnień, by narzucać innym państwom czy organizacjom międzynarodowym, jak mają ją nazywać. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Dwie produkcje Polskiego Radia nominowane w prestiżowym konkursie Prix Europa. O nagrodę w kategorii audio serial powalczy podcast zatytułowany 12 tysięcy dni Katastrofa promu Jan Heweliusz. Jego współautorka Anna Dudzińska nie kryje radości.
9: Samo właśnie nominowanie to jest niezwykłe, myślę, docenienie tej pracy, dlatego że to nie są tylko polskie nominacje, ale to przede wszystkim już są wybrane reportaże te z tych wszystkich, które zostały tam do Berlina, bo konkurs Prix Europa od 40 lat odbywa się w Berlinie.
5: W kategorii muzyka nominowany został dokument zatytułowany Zeszyt Josimy autorstwa Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Laureatów konkursu Prix Europa poznamy w połowie października. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum do 12 na zachodzie, a w dzień od 19 na północy, 22 w centrum do 24 na zachodzie i południu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
10: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. Odeszła ta, którą kochała cała Ameryka. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z wydziałów Częstochowskiego Urzędu Miasta, którym kierowała żona prezydenta. Po 2 miesiącach od zawalenia się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów, aktorka i filantropka. Poinformowała o tym rodzina artystki. Jak dodano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Dolly Parton to autorka ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak 9 to 5. Working 9 to 5. Dolly Parton napisała też utwór I Will Always Love You i to w 1973 roku. Wiele lat zanim stał się ponownie sławny dzięki Whitney Houston i filmowi Bodyguard. Jednak najsławniejszym utworem Dolly Parton będzie prawdopodobnie Jolene z 1974 roku. Opowiada historię gospodyni domowej, która musi zmierzyć się z piękną uwodzicielką, którą podejrzewa o romans z jej mężem. Podobną inspiracją dla Jolene była ruda kasjerka pracująca w banku. Dolly podejrzewała swojego męża o to, że o niej fantazjuje, ponieważ często zaczął chodzić do banku. Oficjalnie jednak, jak mówiła sama artystka, prawdziwą inspiracją była mała ruda dziewczynka, która po jednym z koncertów poprosiła artystkę o autograf i powiedziała, że ma na imię właśnie Jolene.

0: Mąż Dolly Parton, Carl Dean, zmarł w marcu ubiegłego roku. Byli małżeństwem przez niemal 60 lat. Dolly Parton była jedną z najbardziej uwielbianych gwiazd USA. W ramach działalności charytatywnej między innymi przekazała dzieciom w różnych częściach świata ponad 300 milionów książek. Życie pełne blasku i cekinów, które świeciło tak mocno, że mógł cały świat je dostrzec. Dolly na zawsze pozostanie inspiracją. Nie tylko dzięki swojej ponadczasowej muzyce i niezwykle bogatej twórczości kompozytorskiej, ale także dzięki swojemu dowcipowi, ciepłu i dobroci, które sprawiły, że wszyscy czuliśmy się jak rodzina. Tak oświadczył jej zespół do spraw promocji. Dla jej najbliższej rodziny zostanie zorganizowana niewielka, prywatna uroczystość pożegnalna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jednego z byłych wydziałów tamtejszego Urzędu Miasta. Chodzi o nieprawidłowości w Biurze Ładu Korporacyjnego, które zlikwidowano w lipcu. Jego dyrektorem była żona prezydenta Krzysztofa Matejeszczyka. Zawiadomienie o nieprawidłowościach złożył jeden z miejskich radnych. Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i przesłuchaniu zawiadamiającego zdecydowano o wszczęciu śledztwa, mówi prokurator Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Śledztwo zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy, polegającego na zlecaniu pracownikom tego urzędu wykonywania czynności nienależących do ich obowiązków służbowych, a w trakcie ich normalnej pracy, a świadczonych na rzecz Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy oraz Komitetu Wyborczego Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk.
0: W sprawie jeszcze nikt nie usłyszał zarzutów, zlecono dalsze czynności dowodowe, które prowadzić będzie policja. To nie pierwsze śledztwo prokuratury, które dotyczy częstochowskiego magistratu. Od ponad 2 lat katowicka prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym prezydent Częstochowy Krzysztof Matejaszczyk. Po ponad 2 miesiącach po zawaleniu się mostu w Dębowcu jest plan przywrócenia ruchu na drodze do Ochab. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłosił przetarg na odbudowę przeprawy nad Knajką. To droga powiatowa łącząca Dębowiec z Ochabami i dalej z drogą krajową nr 81. Most zawalił się 18 czerwca i od tego czasu kierowcy korzystają z objazdów. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami samorządu, wykonawca będzie musiał najpierw zbudować przeprawę tymczasową, wyjaśnia starosta cieszyńska Janina Żagan.
3: Cały czas szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli możliwie szybko przywrócić przejazd, a jednocześnie nie opóźni budowy docelowego mostu. Takie rozwiązanie mamy. Wykonawca najpierw zbuduje przeprawę tymczasową, a równolegle będzie projektował nowy most.
0: Tymczasowa przeprawa ma być gotowa w ciągu 8 tygodni od wyboru wykonawcy i podpisania umowy. Sprawą zawalenia się mostu zajmuje się także prokuratura rejonowa w Cieszynie. Śledczy ustalają bezpośrednią przyczynę katastrofy. Jedna z badanych wersji zakłada przeciążenie konstrukcji. Na moście obowiązywało ograniczenie do 3,5 tony. W nocy zachmurzenie będzie duże, ze słabym deszczem w centrum i na południu, ale nad ranem na północy się rozpogodzi. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni. Z kolei w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, na południu pojawi się miejscami słaby deszcz, a na termometrach zobaczymy do 23 krasek.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Komisja Europejska ogłosi w najbliższych miesiącach drugi nabór na pożyczki z funduszu na dozbrajanie SAFE opiewającego na 150 miliardów euro. Polska jest zainteresowana i zgłosiła chęć przejęcia części niewykorzystanej puli.
6: Na razie nie wiadomo, jak duża będzie pula pożyczek do rozdysponowania w drugiej turze. Rzecznik komisji Tom Arenie poinformował, że wszystko zależy od wyniku rozmów z Włochami. Umowa pożyczkowa jest obecnie negocjowana i nie wiadomo, czy władze w Rzymie będą w stanie wykorzystać całą, prawie 15-miliardową pulę. Pytanie też, co z Węgrami, które mają otrzymać ponad 16 miliardów euro, ale jako jedyne nie mają jeszcze zielonego światła ze strony Brukseli. Ewentualne niewykorzystane pieniądze muszą być rozdysponowane jeszcze w tym roku. Polska jest największym beneficjentem funduszu na dozbrajanie. Otrzyma ponad 43 miliardy euro, ale chce jeszcze więcej. Mówił o tym w Polskim Radiu przed miesiącem wiceminister obrony Paweł Zalewski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Minister sprawiedliwości mówi o przełomie w śledztwie w sprawie afery Zonda Krypto. Jak zaznaczył, nie może na razie zdradzać szczegółów postępowania ze względu na jego dobro.
7: Proszę bardzo Państwa o cierpliwość i całą opinię publiczną, żeby tak poważne sprawy dochodziły do jakiegoś końca. My musimy pozwolić służbom, pozwolić policji, prokuraturze działać w taki sposób, jak pragmatyki wskazują.
5: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, jak podaje portal Onet. Szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Straty klientów upadłej giełdy kryptowalut szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć na pokrycie roszczeń pokrzywdzonych. Tak w TVP Info mówił jego obrońca, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Prokuratura w Krośnie przygotowała wniosek o przejęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Procedurę uruchomiono w oparciu o podpisaną 70 lat temu umowę dwustronną. Jej zapisy pozwalają na przejęcie materiału dowodowego i przewiezienie do kraju sprawcy wypadku, tłumaczy Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
8: Wniosek będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
5: W wypadku zginęło 12 osób. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych będą musieli rozstać się ze swoimi telefonami komórkowymi, ale też z zegarkami smart na czas pobytu w placówce. Zakaz ma obowiązywać nie tylko podczas lekcji, ale również w czasie przerw. Dyrektor szkoły numer 2 w Opolu zamierza przypomnieć uczniom o zasadzie obowiązującej od 20 lat.
9: Oznacza to tyle, że jeżeli dziecko wyciągało, bawiło się telefonem, nauczyciel zabierał, dzwoniliśmy do rodziców, a rodzice ze zrozumieniem przychodzili źli na dzieci, że mają kłopot, ale przychodzili i odbierali te telefony i decydowali, czy dziecku oddać ten telefon, czy nie. Nie będzie żadnych szafek. Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć, włożyć do tornistra i go nie używać, ale pewnie w wielu szkołach będzie ten pomysł realizowany z szafkami, dlatego że dostaje mnóstwo ofert z całej Polski na temat różnych szafek, rozwiązań, pomysłów. Nas to nie dotyczy.
5: Każda placówka indywidualnie ustala przechowywanie urządzeń elektronicznych oraz egzekwowanie zakazu. Ślady historii odnalezione w Warszawie zakończyły się prace archeologiczne w rezerwacie Morysin. Archeolodzy odkryli i zbadali fundamenty zabytkowych ruin budynków znajdujących się w rezerwacie, w domu stróża i pałacu z rotundą. Doktor Rafał Solecki wyjaśnia, że odkryto nieznane dotąd elementy zabytkowych ruin.
10: Udało się odsłonić i ściany, i fundamenty i okazało się, że pod ziemią znajduje się dość duże tej tkanki architektonicznej. Zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra i te fundamenty są w dobrym stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stiukowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione.
5: Trzeci zabytkowy obiekt w rezerwacie Morysin, drewniana gajówka, zostanie poddana konserwacji i wyremontowana, by w przyszłości mogła stać się centrum naukowo-edukacyjnym. Zmarła Dolly Parton, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country, miała 80 lat. Od kilkunastu miesięcy zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów, a jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Była też aktorką i filantropką. Na jej cześć prezydent Donald Trump zarządził, by amerykańskie flagi zostały na tydzień opuszczone do połowy masztu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Przelotne opady deszczu na krańcach południowych, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do 12 na zachodzie, a w dzień 19 stopni na północy, 22 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
1: Jedynka.
11: Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Płonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę przy

0: Wybiła północ. Majątek prezesa Zonda Krypto pokryje roszczenia pokrzywdzonych, tak twierdzi reprezentujący go Roman Giertych. Tragiczny finał nocnego zajścia w Bytomiu. Policjanci zatrzymali 51-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnych obrażeń u innego mężczyzny. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć do pokrycia roszczeń pokrzywdzonych w sprawie, uważa obrońca prezesa Zonda Krypto, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. W TVP Info adwokat podkreślał, że nie wszyscy pokrzywdzeni zgłaszają się do prokuratury.
2: To jest ogromny sukces prokuratury. Prokuratury kierowanej przez pana ministra Żurka. To jest ogromny też sukces prokuratury katowickiej. Pod szefostwem pana prokuratora Marka Wełny, prokuratora referenta, zabezpieczono bardzo dużą kwotę pieniędzy i myślę, że ta sprawa będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat, albowiem nie wszystkie osoby, które są pokrzywdzone, się zgłosiły.
0: Roman Giertych reprezentuje Przemysława Krala pro bono. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy weryfikują również informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto, między innymi fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Sprawdzane są też informacje dotyczące finansowania przez Zonda Krypto działań podejmowanych przez osoby pomagające byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Wcześniej obrońcą Przemysława Krala był mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Śledztwem w sprawie Zonda Krypto zajmuje się Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Duże wocie może grozić 51-latkowi, który zaatakował innego mężczyznę. Do tragedii doszło w nocy tydzień temu na terenie Bytomia. Tamtejsi kryminalni ustalili, że ofiarą jest 50-latek. Mężczyzna na skutek zadawanych ciosów zmarł. Chwilę po zdarzeniu policjanci namierzyli i zatrzymali sprawcę. Podejrzanego 51-latka doprowadzono do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Odpowie za spowodowanie obrażeń skutkujących ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i śmiercią. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Bytomiu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w drzewostanach spowodowanymi wichurą, która miała miejsce w miniony weekend, podkreśla Krystyna Jagiełło-Leńczuk z Nadleśnictwa w Brynku.
3: Uszkodzenia obejmują około 12 hektarów lasu. Wstępnie mówimy też o 5 tysiącach metrów sześciennych uszkodzonego drewna. I teraz dokładnie sprawdzamy wszystko w terenie. W najbliższych dniach będziemy oceniać skalę szkód i planować usuwanie powalonych i uszkodzonych drzew.
0: Nadleśnictwo zaapelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. Pierwszy w Gliwicach sektor ekologiczny powstał na cmentarzu lipowym w dzielnicy Zatorze. To miejsce przeznaczone do pochówku z wykorzystaniem tzw. biodegradowalnych urn. Zamiast tradycyjnych nagrobków znajduje się tu wspólne miejsce pamięci. Imiona i nazwiska zmarłych będą umieszczane na kamiennej tablicy pamiątkowej. Sektor ma 200 metrów kwadratowych i znajduje się w nowej części cmentarza. Przy wejściu przygotowano miejsce do zadumy i organizacji ceremonii. Ze względu na ekologiczne charakter miejsca. Kwiaty oraz znicze będzie można zostawiać tylko w wyznaczonej strefie. Nocą na niebie nad regionem sporo chmur, a rozpogodzenie pojawią się dopiero nad ranem na północy województwa. Miejscami w centrum i na południu spadnie słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni. W ciągu dnia zobaczymy z kolei maksymalnie do 23 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Radia.
5: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Komisja Europejska ogłosi w najbliższych miesiącach drugi nabór na pożyczki z funduszu na dozbrajanie SAFE opiewającego na 150 miliardów euro. Polska jest zainteresowana i zgłosiła chęć przejęcia części niewykorzystanej puli.
6: Na razie nie wiadomo, jak duża będzie pula pożyczek do rozdysponowania w drugiej turze. Rzecznik Komisji Tom Arenie poinformował, że wszystko zależy od wyniku rozmów z Włochami. Umowa pożyczkowa jest obecnie negocjowana i nie wiadomo, czy władze w Rzymie będą w stanie wykorzystać całą, prawie 15-miliardową pulę. Pytanie też, co z Węgrami, które mają otrzymać ponad 16 miliardów euro, ale jako jedyne nie mają jeszcze zielonego światła ze strony Brukseli. Ewentualne niewykorzystane pieniądze muszą być rozdysponowane jeszcze w tym roku. Polska jest największym beneficjentem funduszu na dozbrajanie. Otrzyma ponad 43 miliardy euro, ale chce jeszcze więcej. Mówił o tym w Polskim Radiu przed miesiącem wiceminister obrony Paweł Zalewski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Minister Sprawiedliwości mówi o przełomie w śledztwie w sprawie afery Zonda Krypto. Jak zaznaczył, nie może na razie zdradzać szczegółów postępowania ze względu na jego dobro.
7: Proszę bardzo Państwa o cierpliwość i całą opinię publiczną, żeby tak poważne sprawy dochodziły do jakiegoś końca. My musimy pozwolić służbom, pozwolić policji, prokuraturze działać w taki sposób, jak pragmatyki wskazują.
5: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, jak podaje portal Onet. Szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Straty klientów upadłej giełdy kryptowalut szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć na pokrycie roszczeń pokrzywdzonych. Tak w TVP Info mówił jego obrońca, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Prokuratura w Krośnie przygotowała wniosek o przejęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Procedurę uruchomiono w oparciu o podpisaną 70 lat temu umowę dwustronną. Jej zapisy pozwalają na przejęcie materiału dowodowego i przewiezienie do kraju sprawcy wypadku, tłumaczy Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
8: Wniosek będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
5: W wypadku zginęło 12 osób. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych będą musieli rozstać się ze swoimi telefonami komórkowymi, ale też z zegarkami smart na czas pobytu w placówce. Zakaz ma obowiązywać nie tylko podczas lekcji, ale również w czasie przerw. Dyrektor szkoły numer 2 w Opolu zamierza przypomnieć uczniom o zasadzie obowiązującej od 20 lat.
9: Oznacza to tyle, że jeżeli dziecko wyciągało, bawiło się telefonem, nauczyciel zabierał, dzwoniliśmy do rodziców, a rodzice ze zrozumieniem przychodzili źli na dzieci, że mają kłopot, ale przychodzili i odbierali te telefony i decydowali, czy dziecku oddać ten telefon, czy nie. Nie będzie żadnych szafek. Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć, włożyć do tornistra i go nie używać, ale pewnie w wielu szkołach będzie ten pomysł realizowany z szafkami, dlatego że dostaje mnóstwo ofert z całej Polski na temat różnych szafek, rozwiązań, pomysłów. Nas to nie dotyczy.
5: Każda placówka indywidualnie ustala przechowywanie urządzeń elektronicznych oraz egzekwowanie zakazu. Ślady historii odnalezione w Warszawie zakończyły się prace archeologiczne w rezerwacie Morusin. Archeolodzy odkryli i zbadali fundamenty zabytkowych ruin budynków znajdujących się w rezerwacie, w domu stróża i pałacu z rotundą. Doktor Rafał Solecki wyjaśnia, że odkryto nieznane dotąd elementy zabytkowych ruin.
10: Udało się odsłonić i ściany, i fundamenty i okazało się, że pod ziemią znajduje się dość duże tej tkanki architektonicznej. Zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra i te fundamenty są w dobrym stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stiukowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione.
5: Trzeci zabytkowy obiekt w rezerwacie Morysin, drewniana gajówka, zostanie poddana konserwacji i wyremontowana, by w przyszłości mogła stać się centrum naukowo-edukacyjnym. Zmarła Dolly Parton, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country, miała 80 lat. Od kilkunastu miesięcy zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów, a jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Była też aktorką i filantropką. Na jej cześć prezydent Donald Trump zarządził, by amerykańskie flagi zostały na tydzień opuszczone do połowy masztu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Przelotne opady deszczu na krańcach południowych, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do 12 na zachodzie, a w dzień 19 stopni na północy, 22 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

gotowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

a ty dalej swoje. Idioto, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi.

zapisz, idiota. Co ty teraz zrobisz?

stole, że są tacy jak oni. Idioto. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Witajcie w Radiu Katowice, Paweł Nadrowski.
2: Zaczęła się rozbudowa terminalu przylotów na lotnisku w Pyrzowicach. Chodzi o inwestycje w terminalu C. Efektem ma być więcej powierzchni, dodatkowe karuzele odbioru bagaży i nowa strefa kontroli paszportowej. Oddanie powiększonego terminalu do użytku zaplanowano w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym. Dziś na stacjach paliw maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 58 groszy. To więcej niż we wtorek. Benzyna 98 bez zmian kosztuje maksymalnie 7 zł i 40 groszy za litr. Olej napędowy jest nieco tańszy niż wczoraj. Kosztuje maksymalnie 7 zł i 54 grosze. Nowoczesny system Versius pomaga już lekarzom w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Za nimi pierwsze operacje z użyciem platformy chirurgii robotycznej, która pozwala zwiększyć precyzję. Sprzęt wart 8 milionów złotych zakupiono z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejny krok do wpisania historycznego kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do Ministerstwa Kultury trafił wniosek o wstępną ocenę. Historyczny kompleks tworzą wchodzące w skład Muzeum Górnictwa Węglowego Kopalnia Królowa Luisa, główna kluczowa sztolnia dziedziczna i kopalnia Guido.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Komisja Europejska ogłosi w najbliższych miesiącach drugi nabór na pożyczki z funduszu na dozbrajanie SAFE, opiewającego na 150 miliardów euro. Polska jest zainteresowana i zgłosiła chęć przejęcia części niewykorzystanej puli.
5: Na razie nie wiadomo, jak duża będzie pula pożyczek do rozdysponowania w drugiej turze. Rzecznik Komisji Tomas Renie poinformował, że wszystko zależy od wyniku rozmów z Włochami. Umowa pożyczkowa jest obecnie negocjowana i nie wiadomo, czy władze w Rzymie będą w stanie wykorzystać całą, prawie 15-miliardową pulę. Pytanie też, co z Węgrami, które mają otrzymać ponad 16 miliardów euro, ale jako jedyne nie mają jeszcze zielonego światła ze strony Brukseli. Ewentualne niewykorzystane pieniądze muszą być rozdysponowane jeszcze w tym roku. Polska jest największym beneficjentem funduszu na dozbrajanie. Otrzyma ponad 43 miliardy euro, ale chce jeszcze więcej. Mówił o tym w Polskim Radiu przed miesiącem wiceminister obrony Paweł Zalewski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Minister Sprawiedliwości mówi o przełomie w śledztwie w sprawie afery Zonda Krypto. Jak zaznaczył, nie może na razie zdradzać szczegółów postępowania ze względu na jego dobro.
6: Proszę bardzo Państwa o cierpliwość i całą opinię publiczną, żeby tak poważne sprawy dochodziły do jakiegoś końca. My musimy pozwolić służbom, pozwolić policji, prokuraturze działać w taki sposób, jak pragmatyki wskazują.
4: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, jak podaje portal Onet. Szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Straty klientów upadłej giełdy kryptowalut szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć na pokrycie roszczeń pokrzywdzonych. Tak w TVP Info mówił jego obrońca, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Prokuratura w Krośnie przygotowała wniosek o przejęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Procedurę uruchomiono w oparciu o podpisaną 70 lat temu umowę dwustronną. Jej zapisy pozwalają na przejęcie materiału dowodowego i przewiezienie do kraju sprawcy wypadku, tłumaczy Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
7: Wniosek będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
4: W wypadku zginęło 12 osób. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych będą musieli rozstać się ze swoimi telefonami komórkowymi, ale też z zegarkami smart na czas pobytu w placówce. Zakaz ma obowiązywać nie tylko podczas lekcji, ale również w czasie przerw. Dyrektor szkoły numer 2 w Opolu zamierza przypomnieć uczniom o zasadzie obowiązującej od 20 lat.
0: Oznacza to tyle, że jeżeli dziecko wyciągało, bawiło się telefonem, nauczyciel zabierał, dzwoniliśmy do rodziców, a rodzice ze zrozumieniem przychodzili źli na dzieci, że mają kłopot, ale przychodzili i odbierali te telefony i decydowali, czy dziecku oddać ten telefon, czy nie. Nie będzie żadnych szafek. Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć, włożyć do tornistra i go nie używać, ale pewnie w wielu szkołach będzie ten pomysł realizowany z szafkami, dlatego że dostaje mnóstwo ofert z całej Polski na temat różnych szafek, rozwiązań, pomysłów. Nas to nie dotyczy.
4: Każda placówka indywidualnie ustala przechowywanie urządzeń elektronicznych oraz egzekwowanie zakazu. Ślady historii odnalezione w Warszawie zakończyły się prace archeologiczne w rezerwacie Morysin. Archeolodzy odkryli i zbadali fundamenty zabytkowych ruin budynków znajdujących się w rezerwacie w domu Stróża i pałacu z Rotundą. Doktor Rafał Solecki wyjaśnia, że odkryto nieznane dotąd elementy zabytkowych ruin.
8: Udało się odsłonić i ściany, i fundamenty i okazało się, że pod ziemią znajduje się dość dużo tej tkanki architektonicznej. Zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra i te fundamenty są w dobrym stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stiukowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione.
4: Trzeci zabytkowy obiekt w rezerwacie Morysin, drewniana gajówka, zostanie poddana konserwacji i wyremontowana, by w przyszłości mogła stać się centrum naukowo-edukacyjnym. Zmarła Dolly Parton, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country, miała 80 lat. Od kilkunastu miesięcy zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów, a jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Była też aktorką i filantropką. Na jej cześć prezydent Donald Trump zarządził, by amerykańskie flagi zostały na tydzień opuszczone do połowy masztu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
4: Przelotne opady deszczu na krańcach południowych, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do 12 na zachodzie, a w dzień 19 stopni na północy, 22 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
9: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Marcin, słuchamy. Ruch na drogach regionu z każdą chwilą coraz większy. Widać to przede wszystkim w miejscach, gdzie pracują drogowcy. Tak jest między innymi na południu regionu, na drodze S1. Tam mamy roboty pomiędzy węzłem Żywiec-Browar, a węzłem Węgierska Górka. No i w ramach tego zadania ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna, a miejscowo wymienione będą też głębsze warstwy konstrukcyjne. Trwają też prace pomiędzy Rajczą a Zwardoniem i w obu tych lokalizacjach mamy ruch wahadłowy i tak ma być do połowy września. Na południu regionu wolniej jedziemy też już drogą 52 przez Kozy. Podobnie jest na autostradzie A1 w rejonie Dobieszowic. Tu także mamy drogowców i zmianę w organizacji ruchu. Nogę z gazu ściągamy także na DK94 w Piekarach Śląskich, ale ciaśniej też jest na tej trasie w Dąbrowie Górniczej przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. A w północnej części regionu najbardziej dokuczliwy jest już przejazd drogą 46 przez Blachownię. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
10: To już wszystko? Mm-hmm. To bardzo prosimy o zawsze krótki serwis.
1: Będziemy taki się starać.
10: Taki bez korków, także kierowcy muszą się postarać. O. Dzięki, Marcin. 6.30.
11: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
12: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
2: To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą funky lodem, ale niby która z nich.

0: Odrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem. Za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto. Nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą. Szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność. I swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, mazuj, miziaj mnie, drap, mazuj, miziaj mnie.

0: siad zaraz, kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Gość w Radiu Katowice, Paweł Nadrowski.
2: Zaczęła się rozbudowa terminalu przylotów na lotnisku w Pyrzowicach. Chodzi o inwestycje w terminalu C. Efektem ma być więcej powierzchni, dodatkowe karuzele odbioru bagaży i nowa strefa kontroli paszportowej. Oddanie powiększonego terminalu do użytku zaplanowano w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym. Dziś na stacjach paliw maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 58 groszy. To więcej niż we wtorek. Benzyna 98 bez zmian kosztuje maksymalnie 7 zł i 40 groszy za litr. Olej napędowy jest nieco tańszy niż wczoraj. Kosztuje maksymalnie 7 zł i 54 grosze. Nowoczesny system Versius pomaga już lekarzom w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Za nimi pierwsze operacje z użyciem platformy chirurgii robotycznej, która pozwala zwiększyć precyzję. Sprzęt wart 8 milionów złotych zakupiono z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejny krok do wpisania historycznego kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do Ministerstwa Kultury trafił wniosek o wstępną ocenę. Historyczny kompleks tworzą wchodzące w skład Muzeum Górnictwa Węglowego Kopalnia Królowa Luiza, główna kluczowa sztolnia dziedziczna i kopalnia Guido.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
4: Prokuratura pracuje nad zabezpieczeniem majątku Zonda Krypto i zapewnieniu ludziom odszkodowań, mówi minister sprawiedliwości. W Moskwie był szef CIA, wizyta Johna Radcliffe'a w Rosji jest jednak tajna, łamana przez poufną. Zarzut zaprzeczenia nazistowskim zbrodniom usłyszał Grzegorz Braun. O przełomie w śledztwie w sprawie Zonda Krypto poinformował prokurator generalny. Waldemar Żurek dodał, że śledczy pracują też nad zabezpieczeniem majątku firmy i zapewnieniem poszkodowanym odszkodowań.
5: Dla nas priorytetem jest karanie przestępców, ale najważniejsze, żeby polscy obywatele odzyskali środki. I tutaj ta intensywność działań prokuratury i policji naprawdę jest bardzo dobra. W tym śledztwie nastąpił przełom, jest bardzo intensywna praca od miesięcy prokuratury. Są nowi prokuratorzy, którzy zajmują się tą sprawą, są nowe dowody, są nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą.
4: Według medialnych doniesień szef Zonda Krypto Przemysław Kral uzyskał status świadka koronnego i składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. W Moskwie gościł szef CIA. To pierwsza, o której wiadomo, wizyta w Rosji Johna Radcliffe'a, ale nic nie wiadomo, jaki konkretnie był jej cel. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Samolot wojskowy C-17 przyleciał z Rygi na lotnisko Wnukowo pod Moskwą. Maszynę wypatrzyli internauci śledzący ruch lotniczy. Nie wiadomo, z kim Radcliffe rozmawiał. Jego formalnym odpowiednikiem jest szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin. Obaj rozmawiali po raz pierwszy w marcu ubiegłego roku i zapowiedzieli wtedy stały kontakt. Zdaniem analityków wizyta mogła służyć przekazaniu ostrzeżenia samemu Władimirowi Putinowi. Mogło chodzić o sygnał, iż Waszyngton wie o jakichś rosyjskich planach. Wall Street Journal pisał wcześniej, że amerykański wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do mobilizacji i o zamiarze przetestowania determinacji NATO. Innym możliwym tematem jest rozejm z Iranem i rosyjskie wsparcie dla Teheranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Wizyta dyrektora CIA związana była z kontaktami rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych. Taką informację przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że nie doszło do spotkania Radcliffe'a z Władimirem Putinem. Zarzut zaprzeczenia nazistowskim zbrodniom usłyszał Grzegorz Braun. W wywiadzie dla prasy lider Konfederacji Korony Polskiej zakwestionował obecność komór gazowych w Auschwitz. Tym samym publicznie i wbrew faktom zaprzeczył zbrodni ludobójstwa, w tym obozie zagłady, mówi prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Robert Janicki.
7: Stwierdzenia, które padły z ust pana europosła w ocenie prokuratora są w sposób oczywisty sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną, ale opartą na dokumentach, relacjach świadków, wyjaśnieniach sprawców, a także ustaleniach poczynionych w czasie śledztwa, które było prowadzone w Oddziałowej Komisji w Krakowie w sprawie ludobójstwa w KL Auschwitz.
4: Po przesłuchaniu europoseł poinformował, że nie przyznał się do winy. Jego obrońca Jacek Wilk mówił, że kontekst wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
8: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania. A zatem sami jesteśmy tak naprawdę ciekawi.
4: Śledztwo w tej sprawie trwa od ponad roku. Grzegorzowi Braunowi grożą 3 lata więzienia. szkołach przybywa psychologów, ale w 12% gmin nie zatrudniono żadnego specjalisty, wynika z raportu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 102 gminach uczniowie w kryzysie psychicznym mają ograniczony dostęp do pomocy. Są duże różnice regionalne i białe plamy na mapie Polski, mówi Dominik Kuc, współautor raportu.
9: To przede wszystkim województwo podlaskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Te trzy regiony Polski to aż niemalże 50% białych plam, tylko te trzy regiony. W związku z czym chcemy, aby ta opieka docierała niezależnie od kodu pocztowego, niezależnie od tego, gdzie młody człowiek mieszka i do jakiej szkoły uczęszcza.
4: W ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii rozszerza program przeciwdziałania zachowaniom samobójczym w szkołach, tzw. SOS. W tym roku do 160 szkół dołączyły kolejnych 300 placówek. Podcast Polskiego Radia 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Jan Heweliusz został nominowany w prestiżowym konkursie Pri Europa. Autorami podcastu są dziennikarze Trójki, Anna Dudzińska i Michał Matus we współpracy z Zuzanną Olbińską. Anna Dudzińska na naszej antenie nie kryła radości, że jej praca została doceniona.
10: Samo właśnie nominowanie to jest niezwykłe, myślę, docenienie tej pracy, dlatego że to nie są tylko polskie nominacje, ale to przede wszystkim już są wybrane reportaże te, z tych wszystkich, które zostały tam do Berlina, bo konkurs Pri Europa od 40 lat odbywa się w Berlinie.
4: W konkursie Pri Europa w kategorii muzyka nominowany został również dokument Zeszyt Josimy autorstwa Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 5 po 7, to czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
12: Dzień dobry Państwu. Węgierki pokonane, Łotyszki także, Słowenki, a jakże też. I to 3-0. Reprezentacja polskich siatkarek wygrała trzeci mecz na Mistrzostwach Europy. Wczorajsze spotkanie podsumuje liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
13: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu i jestem bardzo dumna z zespołu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc fajnie ta siatkówka wyglądała i to jest fajne, to cieszy na pewno, bo potrzebny taki mecz w naszych głowach i do powrót do naszej dobrej siatkówki.
12: Polki zapewniły sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek, ale nie wiadomo jeszcze z którego miejsca. Obecnie zajmują drugą lokatę za Turczynkami, a przed Niemkami, z którymi w kolejnym meczu zagrają jutro. Oczy światowego tenisa zwrócone są na Nowy Jork, gdzie w niedzielę rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Obecnie trwają kwalifikacje. Do drugiej rundy tychże awansowały Martyna Kubka i Linda Klimowicowa. Odpadli za to Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. Trwa także turniej par mieszanych. Odpadli już Serena Williams i Carlos Alcaraz. Amerykanka i Hiszpan musieli uznać wyższość Włocha Kobollego i Szwajcarki Bencic. Polegli także Białorusinka Ryna Sabalenka i Serb Nowak Dżokowicz. W piłce nożnej Kamil Grabara został piłkarzem Juventusu Turyn. Polak został wypożyczony do starej damy z Wolfsburga, który w tym sezonie będzie walczył o powrót do Bundesligi. Nie może wówczas reprezentant Polski wróci. Teraz powalczy o miejsce między słupkami Bianconerich. Juventus w tym sezonie europejskich pucharów wystąpi w Lidze Europy, choć marzył o Lidze Mistrzów. O te elitarne rozgrywki walczą w ostatniej rundzie kwalifikacji. W fazie grupowej Champions League zagra Tymoteusz Puchacz. Azerski Sabah Baku, w którym gra, wyeliminował Hapoel Berszewa. 5-2 rewanżu, asysta Polaka i bramy do raju rozstąpiły się. Sabach powstał 7 lat temu. Awans wywalczył także LASK. Austriacy przegrali w pierwszym meczu z Celticiem w Glasgow 0-3, ale odrobili straty, wygrali 5-1 i awansowali, podobnie jak Bodo Glimt z Norwegii. I jeszcze kolarstwo i wygrana po samotnej ucieczce na czwartym etapie Słoweńca Tadeja Pogaczara. Słoweniec jest oczywiście liderem Vuelta a España.
11: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Gęsta mgła o poranku może dawać się we znaki kierowcom na północy kraju. Według prognoz do 9:00, później będzie słonecznie na północy, bo południe Polski dziś ma być pochmurne. Dziś będzie też, jeśli chodzi o temperaturę, od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 24 na południowym zachodzie.
11: Sponsorem audycji było Invigo.
14: Tu Radio Dźwięk.
15: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy je od Katowic. Jak informuje nasz reporter, w rejonie skrzyżowania ulicy Sądowej z Mikołowską mamy zepsuty autobus, co generuje spory korek na Sądowej, ale też na Geppert-Meyer. Poza tym w stolicy województwa śląskiego ciasno jest też m.in. na węźle Mikołowska, na drodze 86 przy węźle Murckowska jadąc w stronę Tychów, ale też na Ceglanej czy na 73. Pułku Piechoty. I wracamy na 86, która zwalnia w Czułowie jadące w kierunku Sosnowca, ale też w Będzińskiej Syberce, jadąc od Siewierza. DK44 ze spowolnieniem ruchu jest tradycyjnie w Bieruniu Nowym oraz w Tyskich Urbanowicach. Krajowa 1 lekko przytyka się na wysokości Pszczyny. Mocniej za to korkuje się S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz między Rajczą a Zwardoniem. Na południu województwa śląskiego ciasno jest też w Kozach, na drodze krajowej numer 52, gdzie jeszcze obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Podobnie jest na drodze wojewódzkiej 945 w miejscowości Pewel Mała.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 8. W ostatnim tygodniu wakacji pamiętajmy o bezpieczeństwie. Apelują o to do dzieci i młodzieży śląscy policjanci. Czy Gliwice powinny ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu? Dziś ruszają konsultacje społeczne w tej sprawie. Bielskie Studio Filmów Rysunkowych zbiera pamiątki i wspomnienia związane z wytwórnią. Powstanie z nich archiwum społeczne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Końcówkę wakacji warto spędzić bezpiecznie, radzą najmłodszym mieszkańcom regionu śląscy policjanci. Uczniowie już w przyszłym tygodniu wrócą do szkolnych ławek. Na co uważać do tego czasu? O tym już teraz opowie Artur Zubek.
2: Przede wszystkim nie powinniśmy ulegać presji otoczenia. Jeżeli jakaś sytuacja budzi niepokój, mamy pełne prawo powiedzieć nie i się wycofać. Nie pozwólmy, żeby pośpiech, emocje albo chęć zaimponowania innym decydowały za nas. Uważajmy również nad wodą czy podczas wycieczek rowerowych. Przecenienie własnych umiejętności może być opłakane w skutkach. Jeśli wracamy do domu późno, zadbajmy wcześniej o bezpieczny sposób powrotu i poinformujmy bliskich, gdzie jesteśmy. Pamiętajmy też o innych. W grupie jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Nie bądźmy obojętni wobec bezpieczeństwa znajomych, a w sytuacji kryzysowej nie wahajmy się poprosić o pomoc.
0: Mundurowi przypominają też o ograniczonym zaufaniu do tzw. znajomości internetowych i zadbaniu o swoją higienę cyfrową. Czy Gliwice powinny dołączyć do grona miast z nocnymi ograniczeniami w sprzedaży alkoholu? Od dziś mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie. Ruszyły konsultacje społeczne. Miasto rozważa wprowadzenie częściowego zakazu w godzinach od 22 do 6. Proponowane rozwiązanie dotyczyłoby sklepów i stacji paliw. Nie obejmowałoby restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych. Jako argument za wprowadzeniem ograniczeń miasto wskazuje dane gliwickich służb. Znaczna część interwencji policji, straży miejskiej i ratowników medycznych przypada właśnie na godziny nocne. Konsultacje potrwają do 16 września. Na platformie internetowej Decydujmy Razem zostanie udostępniona elektroniczna ankieta. Opinie można też wyrazić papierowo, m.in. w Urzędzie Miejskim.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej tworzy archiwum społeczne. Cel to gromadzenie i zachowanie wspomnień związanych z historią wytwórni. Adelina Gołębiowska zachęca do dzielenia się swoimi pamiątkami.
3: Zależy nam nie tylko na opowieściach, chociaż jesteśmy jak najbardziej chętni je archiwizować i nagrywać, ale też właśnie na pamiątkach wszelkiego rodzaju, ponieważ to nie są tylko zdjęcia, ale czasem to są, nie wiem, proporczyki z jakichś wydarzeń. Dużo ludzi ma wspomnienia z celu
0: Pamiątki udostępnione w ramach archiwum społecznego zostaną zeskanowane, sfotografowane i zwrócone właścicielom. Można je zgłaszać mailowo albo osobiście w trakcie specjalnych dyżurów. Dziś można przyjść między 10 a 12. W kalendarzu święto Matki Bożej Częstochowskiej. To tak zwany drugi szczyt pielgrzymkowy. Wśród pątników, którzy przybyli na Jasną Górę, jest pielgrzymka tarnowska, która wczoraj zgromadziła ponad 7 tysięcy osób. Jednocześnie od wczoraj na Jasnej Górze obraduje Rada Stała Episkopatu Polski. Tradycyjnie weźmie ona udział w dzisiejszych uroczystościach, mówi biskup Marek Marczak.
4: Mszy świętej na jasnogórskim szczycie przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.
0: Autorem tekstu ślubów był kardynał Stefan Wyszyński. Główna suma odprawiona zostanie o 11 przed jasnogórskim szczytem. Tego poranka może jeszcze padać deszcz na południu regionu, ale będą to opady lokalne. Poza tym dziś pochmurno, z temperaturą do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy je od Katowic. Jak informuje nasz reporter, w rejonie skrzyżowania ulicy Sądowej z Mikołowską mamy zepsuty autobus, co generuje spory korek na Sądowej, ale też na Geppertmeyer. Poza tym w stolicy województwa śląskiego ciasno jest też m.in. na węźle Mikołowska, na drodze 86 przy węźle Murckowska jadąc w stronę Tychów, ale też na Ceglanej czy na 73. pułku piechoty. I wracamy na 86, która zwalnia w Czułowie jadące w kierunku Sosnowca, ale też w będzińskiej Syberce, jadąc od Siewierza. DK44 ze spowolnieniem ruchu jest tradycyjnie w Bieruniu Nowym oraz w Tyskich Urbanowicach. Krajowa 1 lekko przytyka się na wysokości Pszczyny, mocniej za to korkuje się S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz między Rajczą a Zwardoniem. Na południu województwa śląskiego ciasno jest też w Kozach, na drodze krajowej numer 52, gdzie jeszcze obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Podobnie jest na drodze wojewódzkiej 945 w miejscowości Pewel Mała.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 26 sierpnia, jest 8. To czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
9: Poseł PiS Michał Moskal spotkał się rok temu na Ibizie z Przemysławem Kralem, podają TVN24 i Wirtualna Polska. Po tragicznym wypadku w Krakowie apel do samorządów o realne przebudowy stref spokojnego ruchu. Kanada nakłada cła odwetowe na amerykańskie towary. O przełomie w śledztwie w sprawie zonda krypto poinformował prokurator generalny. Waldemar Żurek dodał, że badane są m.in. związki polityków z przedstawicielami upadłej giełdy.
10: Czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy właśnie dofinansowanie fundacji pana Ziobry, czy też dofinansowanie fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na kształt polskiej legislacji? Bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony. Więc my musimy wszystkie te wątki rozwiązać.
9: Poseł PiS Michał Moskal spotkał się rok temu na Ibizie z Przemysławem Kralem, podają TVN24 i Wirtualna Polska. Po tej wizycie członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji, poseł Janusz Kowalski, złożył 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Krzysztof Lipiec z Rozwoju Plus mówił rano w Polskim Radiu, że żaden polityk jego ugrupowania nie ma nic wspólnego z Michałem Moskalem.
11: Te informacje są po prostu dla mnie zaskakujące. Jestem tym nawet, można powiedzieć, zaskoczony, bo przecież tak naprawdę, jeśli chodzi o ustawę w sprawie rynku kryptowalut, to był to projekt rządowy, który był konsultowany, a jego współautorem był właśnie pan Kral.
9: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekazał, że Michał Moskal nie poinformował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiSu. Nasza formacja nigdy nie prowadziła interesów z Przemysławem Kralem, podkreślił rzecznik ugrupowania. Sam znak ograniczenia prędkości nie powstrzyma brawury za kółkiem, jeśli ulica nie zostanie zwężona, mówią eksperci. Po tragicznym wypadku w Krakowie jest apel do samorządów o realne przebudowy stref uspokojonego ruchu i uszczelnienie automatycznego nadzoru nad piratami drogowymi. O szczegółach Piotr Durys.
12: W miejscu krakowskiej tragedii obowiązywało 30, a kierowca pędził ponad 70 km na godzinę. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski wskazuje, że samo stawianie znaków to za mało.
13: Tam trzeba zmienić drogę, ją zwęzić, szykanować w rozmaite sposoby, żeby fizycznie kierowcy nie mogli się tam rozpędzić i żeby podświadomie nie chcieli.
12: Równie kluczowa jest nieuchronność kary, ale polski system fotoradarowy wciąż jest dziurawy.
13: Musimy ten nadzór automatyzować. To jest największa bolączka Polski. Jeśli my przez 20 lat w Polsce zbudowaliśmy 500 fotoradarów, no to Chorwaci w rok budują 1500.
12: Władze Krakowa zapowiedziały już pilną przebudowę ulicy Solnej, by fizycznie uspokoić ruch. Piotr Durys, Polskie Radio.
9: Rząd i prezydent powinni porozumieć się w kwestii szybkiego uchwalenia przepisów chroniących pacjentów przed oszustami. Rozmawiali o tym uczestnicy konferencji Zero Tolerancji dla Dezinformacji w Medycynie. Obecne przepisy nie dają wystarczającej ochrony prawnej osobom, które ucierpiały w wyniku terapii pseudolekarskich, mówi szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Artur Drobniak.
14: Dezinformacja medyczna to coś, z czym chyba walczymy od wielu lat i niestety problem narasta. Dochodzi do coraz większej liczby przypadków zgonów, śmierci albo bardzo pokrzywdzonych ludzi przez tak zwanych szarlatanów czy ludzi uprawiających pseudoterapię. Były różne rozwiązania prawne, nad którymi pracowały poprzednie rządy, nad którymi szczególnie intensywnie pracował obecny rząd, projekt ustawy Lex Szarlatan.
9: O potrzebie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży mówiła z kolei Anna Hernik-Solarska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
15: Żeby uczyć młodzież krytycznego myślenia, żeby nauczyli się umieć rozsądzać, żeby zobaczyć, gdzie są źródła sprawdzonej wiedzy, żeby nauczyć się chociażby czegoś takiego jak rozumienie statystyki, bo bardzo często szarlatani też manipulują badaniami. I oczywiście są to jakieś badania, które zostały przeprowadzone, ale ich wyniki są przedstawiane w taki sposób, żeby działać na korzyść szarlatanów, a nie na korzyść pacjentów.
9: Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta, tak zwaną ustawę Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie przedstawił własną inicjatywę, czyli projekt nowelizacji kodeksu karnego. Kanada nałożyła cła odwetowe na amerykańskie towary, m.in. stal, sprzęt AGD i maszyny rolnicze. Najwyższa stawka sięga 50%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
16: Kanadyjskie cła wejdą w życie 8 września. Lista objętych nimi produktów liczy ponad 800 pozycji, a stawki wynoszą od 15 do 50%. Najwyższą obłożono wyroby ze stali i aluminium, a także meble oraz odzież. 25% stawkę zapłacą importerzy nabiału, sera, ryb i sprzętu domowego. Cła obejmują także owoce morza, kosmetyki i papier toaletowy. W weekend weszły w życie amerykańskie 50% cła na kanadyjskie towary, po tym jak rozmowy handlowe pomiędzy Ottawą i Waszyngtonem się załamały. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Raz, dwa, trzy. Jak na meczu siatkówki, tam zabiera nas Adam Malecki.
17: Czytałeś mój serwis. 3-0 Polska pokonała Słowenię. Było to trzecie z rzędu zwycięstwo reprezentacji siatkarek na Mistrzostwach Europy. Po mało przekonującej wygranej z Łotyszkami, to ze Słowenkami było już popisowe. A to bardzo ważne, choćby dla morale drużyny, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
18: Po takim meczu myślę, że dużo pozytywów przede wszystkim, zwłaszcza nastawienie, z jakim wyszłyśmy na to spotkanie. No i cieszy fakt, że w końcu zagrałyśmy dobry mecz od początku do końca tak naprawdę. Potrzebowałyśmy go bardzo, że teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry. Uważam, że naprawdę momentami naprawdę fajnie to wyglądało i to byśmy chciały utrzymać.
17: Polki w tabeli zajmują drugie miejsce za Turcją, z którą zagrają w piątek, i przed Niemkami, z którymi zmierzą się jutro. Ale biało-czerwony awans z grupy już mają zapewniony, nie wiadomo jeszcze z którego miejsca. Nie zapewnił awansu swojej drużynie Robert Lewandowski. Chicago Fire z Polakiem w składzie przegrało w ćwierćfinale rozgrywek Leagues Cup z Monterrey 1-2. Jak wypadł Lewy?
19: Polak niestety niczym specjalnym się w tym spotkaniu nie wyróżnił. Warto podkreślić, że nasz zawodnik był znakomicie pilnowany przez rywali. Nie miał praktycznie żadnej okazji, żeby się wykazać. Mecz odbył się w Chicago, ale formalnie jego gospodarzami byli Meksykanie. Decydująca bramka padła w 83 minucie. W środku pola niedokładnie podawał Lewandowski, z czego poszła kontra, a na listę strzelców pisał się Orbelin Pineda. Tym samym piłkarze Fire kończą rozgrywki na ćwierćfinale. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
17: Z wątków piłkarskich dodam, że nowym bramkarzem Juventusu Turyn został Kamil Grabara, który przeszedł z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia, a do fazy grupowej Ligi Mistrzów z kwalifikacji awansowały austriacki LASK, norweski Bodø/Glimt i azerski Sabah Bachu. Dzisiaj kolejne mecze ostatniej rundy kwalifikacji. Kwalifikacje trwają także przed tenisowym wielkoszlemowym US Open. Z naszych reprezentantów powody do zadowolenia mają Martyna Kubka i Linda Klimowicowa, które awansowały do drugiej rundy. Ta sztuka nie udała się Katarzynie Hawie i Maxowi Kaśnikowskiemu, którzy przegrali swoje mecze i odpadli. Nie wie, co to porażka Tadej Pogacar. Słoweński kolarz znowu urwał się rywalom i samotnie triumfując wjechał na metę 4. etapu Vuelta a España, wyścigu, którego jest liderem. Ma już 3 minuty przewagi nad swoim rodakiem Primożem Rogliczem.
20: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Dziś będzie od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 24 na południowym zachodzie kraju, w centrum około 22. Prognoza mówi też o przelotnych opadach deszczu, ale mapa meteo tego nie potwierdza, więc no, ewentualnie na wszelki wypadek jakiś parasol może warto ze sobą zabrać, jeśli za oknem widać chmury. Te chmury dziś przede wszystkim na południu Polski, na północy powinno być słonecznie.
20: Sponsorem audycji było Invigo.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 8. W ostatnim tygodniu wakacji pamiętajmy o bezpieczeństwie. Apelują o to do dzieci i młodzieży śląscy policjanci. Czy Gliwice powinny ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu? Dziś ruszają konsultacje społeczne w tej sprawie. Bielskie Studio Filmów Rysunkowych zbiera pamiątki i wspomnienia związane z wytwórnią. Powstanie z nich archiwum społeczne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Końcówkę wakacji warto spędzić bezpiecznie, radzą najmłodszym mieszkańcom regionu śląscy policjanci. Uczniowie już w przyszłym tygodniu wrócą do szkolnych ławek. Na co uważać do tego czasu? O tym już teraz opowie Artur Zubek.
2: Przede wszystkim nie powinniśmy ulegać presji otoczenia. Jeżeli jakaś sytuacja budzi niepokój, mamy pełne prawo powiedzieć nie i się wycofać. Nie pozwólmy, żeby pośpiech, emocje albo chęć zaimponowania innym decydowały za nas. Uważajmy również nad wodą czy podczas wycieczek rowerowych. Przecenienie własnych umiejętności może być opłakane w skutkach. Jeśli wracamy do domu późno, zadbajmy wcześniej o bezpieczny sposób powrotu i poinformujmy bliskich, gdzie jesteśmy. Pamiętajmy też o innych. W grupie jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Nie bądźmy obojętni wobec bezpieczeństwa znajomych, a w sytuacji kryzysowej nie wahajmy się poprosić o pomoc.
0: Mundurowi przypominają też o ograniczonym zaufaniu do tzw. znajomości internetowych i zadbaniu o swoją higienę cyfrową. Czy Gliwice powinny dołączyć do grona miast z nocnymi ograniczeniami w sprzedaży alkoholu? Od dziś mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie. Ruszyły konsultacje społeczne. Miasto rozważa wprowadzenie częściowego zakazu w godzinach od 22 do 6. Proponowane rozwiązanie dotyczyłoby sklepów i stacji paliw. Nie obejmowałoby restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych. Jako argument za wprowadzeniem ograniczeń miasto wskazuje dane gliwickich służb. Znaczna część interwencji policji, straży miejskiej i ratowników medycznych przypada właśnie na godziny nocne. Konsultacje potrwają do 16 września. Na platformie internetowej Decydujmy Razem zostanie udostępniona elektroniczna ankieta. Opinie można też wyrazić papierowo, m.in. w Urzędzie Miejskim.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej tworzy archiwum społeczne. Cel to gromadzenie i zachowanie wspomnień związanych z historią wytwórni. Adelina Gołębiowska zachęca do dzielenia się swoimi pamiątkami.
3: Zależy nam nie tylko na opowieściach, chociaż jesteśmy jak najbardziej chętni je archiwizować i nagrywać, ale też właśnie na pamiątkach wszelkiego rodzaju, ponieważ to nie są tylko zdjęcia, ale czasem to są, nie wiem, proporczyki z jakichś wydarzeń. Dużo ludzi ma wspomnienia z celuloidami.
0: Pamiątki udostępnione w ramach archiwum społecznego zostaną zeskanowane, sfotografowane i zwrócone właścicielom. Można je zgłaszać mailowo albo osobiście w trakcie specjalnych dyżurów. Dziś można przyjść między 10 a 12. W kalendarzu święto Matki Bożej Częstochowskiej. To tak zwany drugi szczyt pielgrzymkowy. Wśród pątników, którzy przybyli na Jasną Górę, jest pielgrzymka tarnowska, która wczoraj zgromadziła ponad 7 tysięcy osób. Jednocześnie od wczoraj na Jasnej Górze obraduje Rada Stała Episkopatu Polski. Tradycyjnie weźmie ona udział w dzisiejszych uroczystościach, mówi biskup Marek Marczak.
4: Mszy świętej na jasnogórskim szczycie przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.
0: Autorem tekstu ślubów był kardynał Stefan Wyszyński. Główna suma odprawiona zostanie o 11 przed jasnogórskim szczytem. Tego poranka może jeszcze padać deszcz na południu regionu, ale będą to opady lokalne. Poza tym dziś pochmurno, z temperaturą do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 26 sierpnia, na zegarach 9. A w studiu Trójki Romuald Wójcik, czas na serwis.
9: Piąta transza KPO coraz bliżej. Komisja Europejska daje zielone światło. Chodzi o prawie 8 miliardów euro. Śledczy powinni zbadać tę sprawę, mówi rzecznik rządu o spotkaniu na Ibizie posła PiS z szefem Zonda Krypto. W Olsztynie rusza kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Dziś oczekiwana jest zgoda unijnych krajów na wypłatę Polsce piątej transzy z Krajowego Planu Odbudowy, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka. Chodzi o 7 miliardów 900 milionów euro. Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty kilkanaście dni temu.
10: Dzisiaj zgodę ma dać Unijny Komitet Polityki Gospodarczej. Później jeszcze będzie musiał to zrobić Komitet Finansowo-Ekonomiczny i pieniądze będą mogły trafić na polskie konto. Komisja wstępnie zgodziła się na wypłatę piątej transzy, bo Polska zrealizowała program Laptop dla Nauczyciela. Ponad 500 000 polskich nauczycieli otrzymało bon na zakup laptopów. Ponadto kilkanaście tysięcy szkół podstawowych i średnich zostało wyposażonych w laptopy i tablety do celów edukacyjnych. Realizacja Krajowego Planu Odbudowy dobiega już końca, a Polska jest na dobrej drodze, by wykorzystać wszystkie bezzwrotne granty w wysokości ponad 25 miliardów euro. Cała pula dla Polski z KPO, łącznie z tanimi pożyczkami, to prawie 55 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: Śledczy powinni zbadać tę sprawę, tak rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje doniesienia o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że doszło do niego rok temu na Ibizie. Po tej wizycie członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji Janusz Kowalski z PiS złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach.
11: Ciekawy wątek, który pewnie będzie badany, co komu było potrzebne. Czy politycy PiS lobbystą jakiejś konkretnej firmie o niejasnych powiązaniach po to, żeby tak przygotowywać regulacje, żeby im się łatwo pracowało? Widzieliśmy to zaangażowanie posłów PiSu Beata Nawrockiego. Czy jakiś taki mechanizm finansowy był potrzebny politykom, żeby tworzyć operacje finansowe?
9: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiS. Nasza formacja nigdy nie prowadziła interesów z Przemysławem Kralem, podkreślił rzecznik ugrupowania. Do Olsztyna wraca Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Wydarzenie skierowane do młodych ludzi jest miejscem spotkań z politykami, naukowcami i działaczami społecznymi. Weźmie w nim udział ponad 1000 osób.
12: Rozpoczynający się dziś Kampus Polska Przyszłości ma koncentrować się wokół bezpieczeństwa i zagadnień, które są bliskie młodym ludziom. Gośćmi kampusu będą m.in. premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem politologa Bartłomieja Biskupa, kampus ma budować świadomość społeczną i pobudzać młodych ludzi do działania.
13: To ma takie znaczenie właśnie aktywizujące, formacyjne, wymiana trochę myśli, trochę spotkania właśnie z politykami przede wszystkim.
12: Imprezę skierowaną do młodych organizuje również prezydent Karol Nawrocki. Odbędzie się ona w Juracie na Półwyspie Helskim. Zdaniem Bartłomieja Biskupa wydarzenia organizowane przez Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego będą miały zupełnie inny charakter.
13: Będzie zdecydowanie mniejszy ten zakres inicjatywy prezydenta Nawrockiego niż Kampus Polska, który jest dosyć taką dużą imprezą.
12: Spotkanie prezydenta z młodymi potrwa od 29 do 30 sierpnia. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
9: Osoby głuche w Polsce napotykają wiele trudności, w tym bariery komunikacyjne i marginalizację społeczną, a dostęp do kultury jest szczególnie utrudniony. Z pomocą przychodzi Fundacja Kultura Bez Barier, która 19 września w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie organizuje koncert dla osób głuchych. O szczegółach mówiła w Trójce Alicja Szurkiewicz, tłumaczka języka migowego.
14: Oprócz samego tłumaczenia na polski język migowy, będzie też pętla indukcyjna, będą napisy na żywo. Pętla indukcyjna to jest taki specjalny, magiczny kabelek, który umożliwia osobie, która ma aparat, że jest podłączony on do mikrofonu. Czyli człowiek, który korzysta z pętli indukcyjnej, może śmiało słyszeć każdy głos, każde słowo, które jest wypowiedziane do mikrofonu.
9: 13 października startuje 14. edycja Festiwalu Kultury Bez Barier. To najbardziej otwarte wydarzenie w Polsce. Będą spektakle, pokazy filmowe, wystawy i koncerty w 90 miejscach w kraju.
8: Klimat.
9: W większości kraju jakość powietrza jest dziś dobra lub bardzo dobra. Większość prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł kopalnych. 13% ze słońca, 6% z wiatru, 3% z wody. Do 18 zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Później sieć może być przeciążona. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna, a w większości lasów zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5 po 9, czas na sport. Adam Malecki.
15: Piłka nożna tym razem na początek serwisu sportowego i przenosimy się za ocean. Robert Lewandowski nie pomógł Chicago Fire w awansie do półfinału rozgrywek League's Cup, w których rywalizują drużyny z League MLS i meksykańskich. Polak zagrał słabo, a jego straty piłki bezwzględnie wykorzystali rywale z Monterrey i wygrali 2-1. Swoją szansę między słupkami Juventusu Turyn postara się wykorzystać Kamil Grabara. Polak na zasadzie wypożyczenia przeniósł się z Wolfsburga do Serie A. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów trwa walka w kwalifikacjach o awans do fazy grupowej. Wczoraj ta sztuka udała się Austriakom z Lasku, Azerom z Polakiem Tymoteuszem Puchaczem z Sabachu Baku i Norwegom z Bodø Glimt. Dzisiaj kolejne mecze i kolejna drużyna z Norwegii ma szansę. Viking Stavanger podejmie Dynamo. W Zagrzebie było 2-2. AEK Ateny zagra z Lewskim Sofia. W pierwszym meczu było 0-0. 1-1 było przed tygodniem w spotkaniach Celje ze Słowanem Bratysława i Olimpiku Lyon z Fenerbahce. Dzisiaj rewanże w Słowenii i Francji. A na Stadionie Narodowym w Warszawie w najbliższą sobotę odbędzie się drużynowy Puchar Świata na żużlu. Impreza odbywa się raz na 3 lata, a tytuł bronić będzie reprezentacja Polski. Znamy skład biało-czerwonych. Selekcjoner Stanisław Chomski postawił na Bartosza Zmarzlika, Macieja Janowskiego, Patryka Dudka, Dominika Kuberę i rezerwowego Kacpra Borynę. Ten ostatni rwie się do jazdy.
16: Wszyscy, myślę, pracują nad tym, aby prezentować wysoką i równą formę. No ale każdy robi swoje i czekamy po prostu z niecierpliwością na ten event.
15: Rywalami Polaków będą Australijczycy, Duńczycy i Brytyjczycy. Żużel w sobotę, a już dzisiaj kolejne, jedne z ostatnich, emocje lekkoatletyczne w Szczecinie. Na stadionie przy Litewskiej odbędzie się 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka. W zawodach wystąpi ponad 200 lekkoatletów w 10 konkurencjach, w tym m.in. biegach na 100, 200, 400 i 800 metrów oraz w skoku wzwyż kobiet i skoku o tyczce mężczyzn. Jedną z gwiazd będzie wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda. Po raz ostatni w tym sezonie wystartuje w biegu na 100 metrów.
17: Trzeba się postarać na ten ostatni start. Dam z siebie wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 2 dni temu było 11.00, więc jak na końcówce sezonu, to się troszeczkę nie spodziewałam, także mam nadzieję, że jeszcze coś zostało. Ja pomimo tego zmęczenia już psychicznego całym sezonem, to jak pewnie usłyszę kibiców i wejdę na start, no to będę z uśmiechem, myślę, kończyć ten sezon.
15: Początek memoriału o 16.35, zakończenie wraz z biegiem na 100 metrów właśnie o 19.49, a kolejny sport w trójce kilka minut po 16.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, powiedział Romek Wójcik i super, i o to chodzi i tego się trzymajmy. Na północy powinno być dziś przeważnie słonecznie, na południu pochmurno, a termometry pokażą od 18 stopni w rejonach podgórskich Karpat i na północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

to już któryś raz. W poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie, to się...

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez

0: poproszę, wiecie o co chodzi, poproszę.
1: No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Na zegarach 10. Nocna akcja policji w Żorach. Padły strzały, a jeden z funkcjonariuszy został potrącony. Dziś do Polski wrócą ciała 12 ofiar wypadku autokaru, do którego doszło na Węgrzech w połowie sierpnia. W kolejny etap wkroczy niedługo przebudowa targowiska miejskiego w Tychach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nocna strzelanina w Żorach. Policja zatrzymała dwie osoby. Około 22 na osiedlu Pawlikowskiego policjanci z Rybnika razem z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu zatrzymali 32-letniego mężczyznę i 31-letnią kobietę. W czasie interwencji ucierpiał jeden z funkcjonariuszy, mówi rzeczniczka rybnickiej policji Bogusława Kobeszko.
2: Kierujący nagle ruszył osobówką i potrącił jednego z interweniujących policjantów. Podczas dalszych czynności wykorzystano broń palną w celu unieruchomienia pojazdu. Ponadto śledczy zabezpieczyli narkotyki.
0: Jak ustaliło Radio Katowice, potrącony policjant nie wymagał hospitalizacji. Trwają dalsze czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku. Ciała 12 ofiar wypadku autokaru, do którego doszło w połowie sierpnia na Węgrzech, wracają dziś do Polski. Na zlecenie prokuratury w Krośnie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 najbardziej poszkodowane osoby.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Przebudowa targowiska miejskiego przy Alei Bielskiej w Tychach niebawem wkroczy w kolejny etap. Ogłoszono przetarg na ostatnią fazę prac, która ma poprawić komfort sprzedawców i kupujących, mówi Małgorzata Wawak z Urzędu Miasta.
3: W tym etapie powstanie 12 nowych wiat handlowych oraz wiata na odpady i zaplecze magazynowe. Uporządkowana zostanie także przestrzeń wokół samego targowiska. Najważniejsza informacja dla mieszkańców i handlujących jest taka, że targowisko cały czas będzie działać, zakupy będzie można robić tak jak do tej pory, czyli w środy i soboty, a prace będą prowadzone etapami, tak żeby ograniczyć utrudnienia i zapewnić bezpieczeństwo.
0: Po wyborze wykonawcy będzie mieć on 4 miesiące na realizację prac. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Z tej okazji schronisko dla zwierząt w Bytomiu zaprasza na spacer ze swoimi podopiecznymi. Niepełnoletni, ale mający więcej niż 16 lat powinni dostarczyć do schroniska zgodę rodziców na udział w wydarzeniu. Psy wydawane będą na spacer od 13:30 do 16:30. Dziś w regionie będzie pochmurno, z postępującymi od północy przejaśnieniami. W ciągu dnia jednak bez opadów deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie około 21-23 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 26 dzień sierpnia, jest 10. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
6: Do kraju wracają trumny z ciałami ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech. Kolejne doniesienia wskazują na rozwojowość sprawy zonda krypto versus politycy, komentuje rzecznik rządu. Ukraina atakuje Rosję dronami, są zabici i ranni. Ciała 12 ofiar wypadku autokaru, do którego doszło ponad tydzień temu na Węgrzech, wracają dziś do Polski. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wczoraj zakończono procedury związane z przewiezieniem zwłok, m.in. przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgony. Miejscem docelowym lotu jest Kraków. W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 najbardziej poszkodowane osoby. Prokuratura bada możliwość popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem przez zonda krypto m.in. Fundacji Przemysława Wiplera i Zbigniewa Ziobry. Dziś pojawiły się doniesienia o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem giełdy zonda krypto Przemysławem Kralem. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że doszło do spotkania w sierpniu zeszłego roku na Ibizie. Po tej wizycie członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił dziś w TVP Info, że kolejne doniesienia wskazują na rozwojowość sprawy.
7: Tych wątków jest coraz więcej. Te wątki zostały połączone w jedno śledztwo. Mamy pana Suszka, mamy finansowanie polityków, mamy bardzo poważne nazwiska, jeśli chodzi o polityków, mamy Ziobrę, mamy udział w konferencji SIPAC Karola Nawrockiego, mamy 3 weta, mamy pana posła Moskala, teraz się okazuje, mamy pana posła Wiplera, mamy Ziobrę, mamy fundację, gdzieś tam jest Romanowski.
6: A rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiSu. Rosja kolejny raz zmaga się ze skutkami ukraińskich ataków dronowych. Minionej nocy bezzałogowce eksplodowały w rejonach Lipiecka i Tambowa. Dwie osoby nie żyją.
4: Gubernator Lipiecka Igor Artamanow poinformował, że ukraińskie drony uderzyły w kamienicę, powodując pożar. Zginęły dwie osoby, a kolejne dwie są w szpitalu. Bezzałogowce zaatakowały również magazyny Wildberries w Kotowsku w rejonie Tambowa. Ewakuowano pracowników. Nad miejscem eksplozji unosi się dym. W związku z zanieczyszczeniem powietrza mer Aleksiej Płachotnikow wezwał mieszkańców do ograniczenia przebywania na powietrzu i szczelnego zamykania okien. Ukraińskie serwisy monitoringowe podały, że płonie również rafineria w obwodzie Nizhno-Nowogrodzkim, jednak do tej pory nie ma potwierdzenia lokalnych władz. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: W Nowosadach koło Hajnówki do końca roku powstanie miejsce składowania wyposażenia potrzebnego podczas sytuacji kryzysowych. Starosta Andrzej Skiepko powiedział, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał na ten cel starostwu powiatowemu w Hajnówce ponad 1,5-hektarową działkę.
8: Ta działka będzie przeznaczona przede wszystkim jako miejsce składowania, a więc musi być utwardzona. Hala, która zostanie wybudowana, prawie 400 metrów kwadratowych, będzie służyła do magazynowania towarów na potrzeby właśnie obrony cywilnej i ochrony ludności.
6: Na działce są prowadzone prace przygotowawcze przed podłączeniem wody i prądu. Specjalne rządowe środki na budowę infrastruktury i zakupy niezbędnego wyposażenia na wypadek różnych zagrożeń to efekt realizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ulewny deszcz, grad i liczne wyładowania atmosferyczne nad Londyn nadciągają gwałtowne burze. Met Office ostrzega przed lokalnymi podtopieniami i poważnymi utrudnieniami na drogach.
9: Największym zagrożeniem są nagłe podtopienia. Woda może zalać londyńskie ulice, tunele, przejścia podziemne, piwnice oraz niżej położone budynki. Możliwe są korki, czasowe zamknięcia dróg, a także opóźnienia i odwołane kursy autobusów oraz pociągów. Niewykluczone są również krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu. Kierowcy poruszający się po Londynie powinni zachować szczególną ostrożność. Po długim okresie suchej pogody jezdnie mogą być wyjątkowo śliskie, a podczas intensywnej ulewy widoczność może gwałtownie się pogorszyć. Służby zalecają mieszkańcom Londynu, aby przed wyjściem z domu sprawdzili aktualną prognozę pogody oraz sytuację na drogach i w komunikacji miejskiej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: A u nas deszcz możliwy na razie tylko na krańcach południowych. W ciągu dnia deszczowe chmury pojawią się też na północnym wschodzie. Na termometrach właśnie tam najmniej, od 19 stopni, w centrum około 22 do 24 stopni na południowym zachodzie kraju.
11: Sponsorem audycji było
12: Tu Radio Dźwięk.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Bruklińska Rada Żydów.

Tu Radio Dźwięk.

ma wszystko, tylko nie ma sobie równych. Stworzył wszechświat, zobacz ile planet cudnych. Stworzył człowieka i tyle gatunków różnych. O, lecz potrzebuję twoich

dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

0: ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relax. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak na przykład spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 11. Nocna akcja policji w Żorach. Zatrzymano dwie osoby. Padły strzały, a jeden z funkcjonariuszy został potrącony. Katowicki Urząd Miasta przypomina, że kupcy poszkodowani w weekendowym pożarze targowiska przy ulicy Mickiewicza mogą liczyć na wsparcie. Służby ratunkowe ćwiczą dziś na zalewie w Poraju w powiecie myszkowskim. Na miejscu jest około 100 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji został potrącony przez samochód w czasie nocnej akcji na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach. W jej trakcie zatrzymano dwie osoby w sprawie narkotykowej. Komisarz Paweł Żukiewicz z CBŚP relacjonuje, że osoby, które miały zostać zatrzymane, próbowały odjechać samochodem. Funkcjonariusz wykorzystał służbową broń i oddał strzały w kierunku pojazdu. Auto udało się zatrzymać i dwie jadące nim osoby zostały zatrzymane. To kobieta i mężczyzna. W pojeździe znaleziono narkotyki. Potrącony funkcjonariusz nie wymagał hospitalizacji. Rybnicka policja dodaje, że zatrzymani to 32-letni mężczyzna i 31-letnia kobieta. Czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Rybniku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Katowicki Urząd Miasta przypomina, że kupcy poszkodowani w weekendowym pożarze targowiska przy ulicy Mickiewicza mogą liczyć na wsparcie. Teren należy do prywatnego właściciela, ale magistrat zaoferował poszkodowanym możliwość dalszego handlu na targowiskach miejskich. Jak dowiedziało się Radio Katowice, na razie nikt nie skorzystał z tego rozwiązania. W pożarze, który pojawił się przy ulicy Mickiewicza z piątku na sobotę, spłonęło 15 budek i straganów. Dziś ponownie wybrała się tam z mikrofonem nasza reporterka.
2: Wiem, że chłopak ze Zabrza, 23 lata, ale nic więcej nie wiem. Ale chcą tutaj zostać, to ja wiem, nie?
3: No, to widzimy. Ja tylko czytam, że to było podpalenie. Wandalizm to jest gorsze nawet jak złodziejstwo dla mnie. Okropne.
4: Bieda. Będą mieli teraz, no bez pieniędzy, bez niczego, nie? No bo swój dobytek tu stracili.
5: To już wszyscy wiedzą, co się wydarzyło. A tego to my nie wiemy na dzień dzisiejszy, co dalej. My nie chcemy się przenosić, bo mamy wypracowanych klientów tutaj. Jesteśmy zżyci wszyscy, no i chcemy pracować tutaj, gdzie jesteśmy, odbudować to, co zostało spalone i być tutaj, dalej handlować, bo tu klienci do nas przychodzą. Gdzie będą nas szukać? Po innych targowiskach.
0: W sprawie pożaru zatrzymano 23-letniego mieszkańca Zabrza. Przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Na zalewie w Poraju w powiecie myszkowskim trwają wodne ćwiczenia służb ratowniczych. Biorą w nich udział strażacy z Częstochowy, Myszkowa, a także policjanci oraz WOPR i GOPR. Scenariusz zakłada udzielenie pomocy łodziom, którymi poruszają się harcerze, mówi młodszy brygadier Grzegorz Paul, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
6: Nagłe i gwałtowne załamanie pogody. Jedna łódka przewraca się do wody, jedna o własnych siłach wypływa do brzegu. Jedna osoba też w stanie szoku pod wpływem zdarzenia udaje się do lasu. I na tle tego wszystkiego będziemy te wszystkie służby zgrywać i będziemy chcieli to sprawnie przeprowadzić.
0: Pracy służb na miejscu ćwiczeń przyglądał się wojewoda śląski Marek Wójcik.
7: To są ćwiczenia, które pozwalają na doskonalenie właśnie współpracy i reakcji w różnych sytuacjach kryzysowych. Dzisiejsze ćwiczenia są bardzo realistyczne. Natomiast oprócz scenariusza zawsze przy okazji tego typu ćwiczeń realizowane są różnego rodzaju takie niespodzianki, więc myślę, że dziś pomiędzy służbami różnego rodzaju takich podgrywek też będzie całkiem sporo.
0: W ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego na zalewie w Poraju bierze udział około 100 osób. Nowe okna pojawią się w szpitalu Joannitas w Pszczynie. Prace obejmują oddział chorób wewnętrznych. Celem jest poprawa warunków pacjentów i personelu. Marcela Grzywacz ze starostwa w Pszczynie podkreśla, że to kolejny element modernizacji placówki.
8: W ubiegłym roku powiat pszczyński zakończył pierwszy etap przebudowy budynku szpitala o wartości 12 milionów złotych. Z kolei w sierpniu oddano do użytku zmodernizowane 8 i 9 piętro, przygotowane na potrzeby zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Wartość tej inwestycji przekracza 20 milionów złotych, z czego ponad 17 milionów stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Prace związane z wymianą okien mają potrwać do końca października. Ich koszt to prawie 180 tysięcy złotych. Fundusze na ten cel przekazała gmina Czechowice-Dziedzice i powiat pszczyński. Dziś w regionie będzie pochmurno, a na termometrach maksymalnie około 21-23 stopni. Koniec sierpnia to czas pylenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy, bylicy i ambrozji. W powietrzu są też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Mocniej przykorkowała się o tej porze autostrada A1 na wysokości miejscowości Kamieńskie Młyny. Zwalniamy jadąc w kierunku Łodzi. Na A1C przykorkowaną mamy też okolice Dobieszowic, gdzie trwają prace związane z usuwaniem fal Dunaju. Tutaj przypomnę, mamy zmienioną organizację ruchu. Wolniej o tej porze poruszamy się też krajową drogą numer 46 w Blachowni, gdzie mamy drogowców. Ekipy remontowe pojawiły rano się też na drodze 86 w Katowicach. W rejonie węzła Murckowska. Na jezdni w stronę Tychów wyłączony z użytku mamy lewy pas i tutaj również trzeba nieco mocniej nacisnąć na hamulec. Ciasno jest również na DK94 w Piekarach Śląskich, gdzie także mamy prace drogowe. Te skutecznie spowalniają ruch też na S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, jak również pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. Na południu regionu z utrudnieniami trzeba liczyć się też w miejscowości Pewel Mała w ciągu drogi wojewódzkiej 945, a także na drodze krajowej numer 52 w Kozach.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 26 dzień sierpnia, minęła już 11. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
13: To kolejny zakup w ramach programu Safe. Polska otrzyma 4 samoloty do tankowania w powietrzu. PiS się odżegnuje, premier komentuje. Są polityczne reakcje na spotkanie posła Moskala z prezesem Zonda Krypto. A w tym serwisie też przypominajka dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Trwa nabór wniosków do programu Dobry Start. Do 2030 roku Polska otrzyma 4 samoloty do tankowania i transportu Airbus A330, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na portalu X napisał, że wczoraj rząd Hiszpanii wydał zgodę na procedowanie wspólnie z Polską zakupu co najmniej 7 tych maszyn w ramach unijnego programu SAFE. Podkreślił, że to niezbędny sprzęt dla polskich sił powietrznych, które są w trakcie przyjmowania na wyposażenie samolotów F-35. To ważna decyzja dotycząca bezpieczeństwa NATO i bezpieczeństwa Polski, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Tak premier Donald Tusk komentuje ostatnie doniesienia medialne na temat afery Zonda Krypto. Szef rządu napisał, że pieniądze z upadłej giełdy kryptowalut miały być przeznaczone na media sympatyzujące z prawicą i wyborcze imprezy. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal spotkał się z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie w sierpniu zeszłego roku. Krótko po tym spotkaniu Michał Moskal i Janusz Kowalski złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach.
14: Swojego zaskoczenia tą sprawą nie krył Krzysztof Lipiec z Rozwoju Plus, który powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że żaden polityk jego ugrupowania nie ma nic wspólnego z Michałem Moskalem.
15: Te informacje są po prostu dla mnie zaskakujące, bo przecież jeśli chodzi o ustawę w sprawie rynku kryptowalut, to był to projekt rządowy, który był konsultowany, a jego współautorem był właśnie Kral.
14: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o tym wyjeździe i nie reprezentował tam PiS. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela w radiowej Jedynce poddał to w wątpliwość.
16: Takim dziwnym trafem politycy PiS-u dostawali pieniądze od Krala albo z Kralem się spotykali, a później blokowali przepisy, które miały chronić portfele obywateli.
14: Michał Moskal oświadczył, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. Podkreślił, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od Zonda Krypto. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
13: Strzelanina w Żorach. Doszło do niej podczas próby zatrzymania. Rzeczniczka rybnickiej policji Bogusława Kobeszko mówi, że jeden z blokujących drogę funkcjonariuszy został potrącony przez uciekający samochód. Inny policjant sięgnął po broń i oddał strzały w kierunku pojazdu.
17: Kierujący nagle ruszył osobówką i potrącił jednego z interweniujących policjantów. Podczas dalszych czynności wykorzystano broń palną w celu unieruchomienia pojazdu. Ponadto śledczy zabezpieczyli narkotyki.
13: Samochód i przebywające w nim osoby zostały zatrzymane. Potrącony policjant został przebadany. Udzielono mu pomocy, nie wymagał hospitalizacji. Do kraju wracają dziś trumny z ciałami 12 ofiar wypadku, do którego doszło ponad tydzień temu na Węgrzech. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie sekcja zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O szczegółach Anna Orzeł.
18: Samolot ląduje w Budapeszcie i tu na pokład zabierze 12 trumien. Miejsce, do którego transportowane są ciała, to Kraków. Tym samym kończy się skomplikowana procedura, w której bliskich ofiar wspierały służby wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul.
19: Wczoraj już w godzinach popołudniowych zostały wydane zgody, zaświadczenia przez służby konsularne na transport ciał do Polski. Tą sprawę koordynuje prokuratura z Krosna, bo prowadzi już postępowanie.
18: W polskich szpitalach nadal pozostają trzy najbardziej poszkodowane osoby. Anna Orzeł, Polskie Radio.
13: To już ostatnie dni wakacji. Rodzicom przypominamy, że trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia do wyprawki szkolnej. Wniosek warto złożyć jeszcze w sierpniu, radził w Informatorze Ekonomicznym w Trójce wiceprezes ZUS-u Paweł Jaroszek.
20: Jeżeli taki wniosek wpłynie do nas do końca sierpnia, to te środki to 300 zł na każde dziecko Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci do końca września. Natomiast jeżeli ktoś spóźni się, no to drugim takim niezwykle istotnym terminem jest 30 listopada, bo do tego dnia można tylko i wyłącznie składać wniosek o przyznanie takiego świadczenia.
13: Wnioski należy składać elektronicznie, a wypłata odbywa się na wskazane konto bankowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
21: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
13: Dziś sporo słońca, przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach południowo-wschodnich i na północnym wschodzie kraju. Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie.
1: Sponsorem audycji był...
9: Tu Radio Dźwięk.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio.
2: Jesteś pytany.

0: panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteśmy.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł. Przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jest.

0: Jest 12. Nocna akcja policji w Żorach. Zatrzymano dwie osoby, a jeden z funkcjonariuszy został potrącony. Zagospodarowanie terenów pogórniczych na Górnym Śląsku mogłoby przebiegać szybciej. Tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Dla górnika z Katowic to okazja, aby wierszami zachęcać do adopcji czworonogów.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nocna strzelanina w Żorach. Policja zatrzymała dwie osoby w sprawie narkotykowej. O szczegółach reporter Radia Katowice.
2: Akcja miała miejsce około 22 na osiedlu Pawlikowskiego. Policjanci z Rybnika razem z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu zatrzymali 32-letniego mężczyznę i 31-letnią kobietę. W trakcie interwencji kierowca gwałtownie ruszył, wskutek czego potrącił jednego z funkcjonariuszy. Jak powiedziała mi rzeczniczka rybnickiej policji, podkomisarz Bogusława Kobeszko, policjanci oddali strzały.
3: Wykorzystano broń palną w celu unieruchomienia pojazdu.
2: Potrąconemu policjantowi udzielono pomocy, nie wymagał jednak dalszej hospitalizacji. W samochodzie mundurowi znaleźli narkotyki. Trwają dalsze czynności w tej sprawie. Nadzoruje je prokuratura rejonowa w Rybniku.
0: Relacjonował Artur Zubek. Policjanci wyjaśniają okoliczności pożaru w miejscowości Niewiesze w powiecie gliwickim. Wczoraj około godziny 16 nad jeziorem Pławniowice zapaliły się domki letniskowe. Nie ma osób poszkodowanych, mówi rzecznik Gliwickiej Straży Pożarnej starszy kapitan Damian Dudek.
4: Łącznie na miejscu pracowało 10 zastępów Straży Pożarnej, 43 strażaków. W wyniku pożaru spaleniu uległo 7 domków letniskowych, kolejne 10 uległo zniszczeniu w związku z dużym oddziaływaniem cieplnym.
0: Nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przekazała, że wstępne ustalenia nie wskazują, że ktoś podłożył ogień. Zagospodarowanie terenów pogórniczych na Górnym Śląsku mogłoby przebiegać szybciej, tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny. Jak dodaje, mamy wiele pozytywnych przykładów takich działań. To Katowicka Strefa Kultury, Szaftka w Katowicach czy nowoczesny akcelerator biznesowy Xenon, który powstaje w Bytomiu na terenach po dawnej kopalni Centrum. Jego zdaniem zmiany regulacyjne i instytucjonalne mogłyby ten proces przyspieszyć.
5: Moim zdaniem można by było regulacyjnie, instytucjonalnie uprościć, pozwolić z większą elastycznością zarówno postępować z elementem pomocy publicznej, jak i ewentualnym przekazywaniem tych terenów tym, którzy mogliby te tereny łatwiej, szybciej oferować inwestycyjnie.
0: Przeciąganie inwestycji do terenów pogórniczych to jeden z tematów konferencji branżowej Future Mining Forum and Expo, która na początku września odbędzie się w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 26 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Psa. W tym dniu warto pomyśleć o czworonogach, które w schroniskach czekają na nowych właścicieli. Górnik i poeta z Katowic, Michał Radomski, pisze wiersze o psach z katowickiego przytuliska, które później wyśpiewuje sztuczna inteligencja. W ten sposób chce zachęcać do adopcji.
6: Sen dziś miałem o psie takim, który spacery wręcz koch.
7: Zawsze dostaję informacje o psie, o którym mam napisać. Poznaję je i wiem, że właśnie ludzie często wracają do tych piosenek, tych piesków, które zaadoptowali. Głównym moim celem jest wyciśnięcie najlepszych cech tych psiaków, żeby pokazać, że to jest takie radosne adopcja.
8: I ten krąg jest w chronisku.
9: Ciągle
0: Chronisko podkreśla, że cieszy się z każdej adopcji, ale prosi o odpowiedzialne decyzje. Do końca dnia będzie pochmurno, z postępującymi od północy przejaśnieniami. Do tego wiatr słaby ze wschodu. Temperatura do 23 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na autostradzie A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. Na A1 drogowcy także w Woźnikach. Tu z powodu prac droga korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają też ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach. Pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także pomiędzy Rajczą a Zwardowicą. W Sosnowcu zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Dęblińskiej. W związku z tym kierowcy muszą korzystać z objazdów. Nie dojedziemy bowiem do osiedla Naftowa, jadąc od strony ulicy Dęblińskiej. Wjazd możliwy jest wyłącznie od strony ulicy Ostrogórskiej. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionalnych.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu Radio Dźwięk.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dwie wojskowe kasy z ciałami ofiar niedawnego wypadku na Węgrzech wkrótce wylądują w Krakowie. Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku, mówi minister finansów przed spotkaniem G20. Co dyrektor CIA robił w Moskwie? John Ratcliffe przyleciał do Rosji wczoraj, a po spotkaniu nie pojawił się żaden komunikat. Z Węgier do Polski transportowane są ciała wszystkich 12 ofiar niedawnego wypadku polskiego autokaru. W węgierskich szpitalach nadal pozostaje troje najbardziej poszkodowanych.
13: Dwie wojskowe kasy około godziny 11 przed południem odleciały z budapesztańskiego lotniska Ferihegy do Krakowa. Wcześniej do Budapesztu przywieziono z Miszkolca na wschodzie Węgier 12 trumien z ciałami ofiar wypadku polskiego autokaru. Według nieoficjalnych informacji, jakie udało się uzyskać Polskiemu Radiu, przekazanie ciał odbyło się sprawnie i w sposób godny. Na miejscu polskie władze reprezentował konsul generalny Marcin Bobiński. W dwóch szpitalach w Egerze i Miszkolcu nadal przebywa troje najbardziej poszkodowanych w niedawnym wypadku. Ich stan jest na tyle poważny, że w tym momencie nie da się określić nawet przybliżonego terminu, kiedy będą mogli powrócić do Polski. Kilka dni temu na Węgrzech przebywali lekarze z Polski, którzy bardzo dobrze ocenili pracę węgierskich medyków. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
12: Poszkodowani w wypadku autokaru i bliscy ofiar nadal wymagają pomocy. Wsparcie psychologiczne zapewnia im Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Tak długo, jak to będzie konieczne, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
14: Mamy numer telefonu, pod który można w każdej chwili zadzwonić i do domu, do tych osób, do rodzin, do osób poszkodowanych, ale też do ich rodzin bliskich kierujemy psychologa. Mamy listę psychologów, którzy się zgodzili na to, aby taką pomoc świadczyć.
12: Już w pierwszej dobie po tragedii na Węgry pojechała psycholożka, by zaopiekować się rannymi i ich rodzinami. Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku, mówi minister finansów. Andrzej Domański podkreśla, że szansą na to jest uczestnictwo naszego kraju w pracach grupy G20, także w nadchodzących latach, o co zabiega rząd. Pod koniec sierpnia ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów wchodzących w skład grupy G20 spotkają się w Asheville w Karolinie Północnej. W spotkaniu weźmie udział Polska, którą będą reprezentować minister Domański i prezes NBP Adam Glapiński. Minister finansów poinformował, że ma zaplanowane bilateralne spotkania m.in. z krajami, które w nadchodzących latach będą pełnić prezydencję w grupie, czyli z Wielką Brytanią i Koreą Południową. Rosyjskie media próbują ustalić, co dyrektor CIA robił w Moskwie. John Ratcliffe przyleciał do Rosji wczoraj i po 8 godzinach jego samolot odleciał z lotniska Wnukowo. To pierwsza od 5 lat wizyta przedstawiciela amerykańskich służb, po której nie pojawił się żaden komunikat.
15: Obecność Johna Ratcliffe'a w Moskwie potwierdził rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow powiedział, że chodziło o kontakty rosyjskich i amerykańskich służb. Niezależna telewizja Deszcz zwróciła uwagę na internetowe wpisy dziennikarzy pracujących na Kremlu, którzy poinformowali, że odwołano jedno z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć. Może to oznaczać, że w związku z wizytą szefa CIA Władimir Putin zmienił plan dnia. Magazyn Moscow Times napisał, że przed przylotem Ratcliffe'a do Rosji prezydent podpisał 3 niejawne dekrety. Ich treść nie jest znana. Redaktor naczelny portalu Nowa Gazeta Europa, Kirył Martynow, przypuszcza, że może chodzić o ułaskawienie kogoś, kto przetrzymywany jest w rosyjskim łagrze. Jednak zdaniem dziennikarza najbardziej prawdopodobnym celem wizyty wysokiego rangą urzędnika Stanów Zjednoczonych było podkreślenie, że Waszyngton ma interesy w tej części świata, ma sojuszników i uważnie przygląda się działaniom Kremla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
12: Studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej tworzy archiwum społeczne. Celem jest zgromadzenie i zachowanie wspomnień związanych z historią wytwórni. Adelina Gołębiowska zachęca do dzielenia się swoimi pamiątkami.
16: Zależy nam nie tylko na opowieściach, chociaż jesteśmy jak najbardziej chętni je archiwizować i nagrywać, ale też właśnie na pamiątkach wszelkiego rodzaju, ponieważ to nie są tylko zdjęcia, ale czasem to są, nie wiem, proporczyki z jakichś wydarzeń. Dużo ludzi ma wspomnienia z celuloidami.
12: Pamiątki udostępnione w ramach archiwum społecznego zostaną zeskanowane, sfotografowane i zwrócone właścicielom. Można je zgłaszać mailowo lub osobiście w wybranych godzinach.
17: Klimat.
12: Prawie 60% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do 14 trwają tak zwane zielone godziny. Zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych w celu zużycia nadmiaru energii z OZE. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Na mapie IMGW 94 ostrzeżenia, najwięcej na południu, wschodzie i w Polsce centralnej. To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
19: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
12: Najwięcej chmur dziś na południu i tam może przelotnie popadać. Niewielkie opady możliwe też na Podlasiu. Najcieplej w Zamościu. Przed godziną termometry pokazały tam prawie 22 stopnie, a najchłodniej w Zakopanem 14,5 stopnia.
19: Sponsorem audycji był...
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu Radio Dźwięk.

Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji trzeci groszyk dla młodzieży. Na straży macierzy, Prusków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze czwarty groszyk na pomniki tworzący.

0: Wszyscy artyści to psie krwie. Czy tego chcesz, czy nie?
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Jest 12. Nocna akcja policji w Żorach. Zatrzymano dwie osoby, a jeden z funkcjonariuszy został potrącony. Gospodarowanie terenów pogórniczych na Górnym Śląsku mogłoby przebiegać szybciej. Tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Dla górnika z Katowic to okazja zachęcać do adopcji czworonogów.
3: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
2: Paweł Naram. Nocna w Żorach. Policja zaczęła w sprawie narkotykowej. O szczegółach reporter Radia Katowice.
4: Akcja miała miejsce około 22 na osiedlu Pawlikowskiego. Policjanci z Rybnika razem z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu zatrzymali 32-letniego mężczyznę i 31-letnią kobietę. W trakcie interwencji kierowca gwałtownie ruszył, wskutek czego potrącił jednego z funkcjonariuszy. Jak powiedziała mi rzeczniczka rybnickiej policji, podkomisarz Bogusława Kobeszko, policjanci oddali strzały.
5: Wykorzystano broń palną w celu unieruchomienia pojazdu.
4: Potrąconemu policjantowi udzielono pomocy, nie wymagał jednak dalszej hospitalizacji. W samochodzie mundurowi znaleźli narkotyki. Trwają dalsze czynności. Nadzoruje je prokuratura rejonowa w Rybniku.
2: Relacjonował Artur Zubek. Policjanci wyjaśniają okoliczności pożaru w miejscowości Niewiesze w powiecie gliwickim. Wczoraj około godziny 16 nad jeziorem Pławniowice zapaliły się domki letniskowe. Nie ma osób poszkodowanych, mówi rzecznik Gliwickiej Straży Pożarnej starszy kapitan Damian Dudek.
6: Łącznie na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej, 43 strażaków. W wyniku pożaru spaleniu uległo 7 domków letniskowych, kolejne 10 uległo zniszczeniu w związku z dużym oddziaływaniem cieplnym.
2: Nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przekazała, że wstępne ustalenia nie wskazują, że ktoś podłożył ogień. Zagospodarowanie terenów pogórniczych na Górnym Śląsku mogłoby przebiegać szybciej. Tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny. Jak dodaje, mamy wiele pozytywnych przykładów takich działań. To Katowicka Strefa Kultury, Szaftka w Katowicach czy nowoczesny akcelerator biznesowy Xenon, który powstaje w Bytomiu na terenach po dawnej kopalni Centrum. Jego zdaniem zmiany regulacyjne i instytucjonalne mogłyby ten proces przyspieszyć.
7: Moim zdaniem można by było regulacyjnie, instytucjonalnie uprościć, pozwolić z większą elastycznością zarówno postępować z elementem pomocy publicznej, jak i ewentualnym przekazywaniem tych terenów tym, którzy mogliby te tereny łatwiej, szybciej oferować inwestycyjnie.
2: Przeciąganie inwestycji do terenów pogórniczych to jeden z tematów konferencji branżowej Future Mining Forum and Expo, która na początku września odbędzie się w Katowicach.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: 26 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Psa. W tym dniu warto pomyśleć o czworonogach, które w schroniskach czekają na nowych właścicieli. Górnik i poeta z Katowic Michał Radomski pisze wiersze o psach z katowickiego przytuliska, które później wyśpiewuje sztuczna inteligencja. W ten sposób chce zachęcać do adopcji.
8: Dziś miałem o psie takim, który spacery wręcz kocha.
9: Zawsze dostaję informacje o psie, o którym mam napisać. Poznaję je i wiem, że właśnie ludzie często wracają do tych piosenek, tych piesków.

0: które zaadoptowali. Głównym moim celem jest wyciśnięcie najlepszych cech tych psiaków, żeby pokazać, że to jest takie radosne adopcja.
1: I ten krążnik jest w schronisku. Ciągle idealny.
2: Schronisko podkreśla, że cieszy się z każdej adopcji, ale prosi o odpowiedzialne decyzje. Do końca dnia będzie pochmurno, z postępującymi od północy przejaśnieniami. Do tego wiatr słaby ze wschodu. Temperatura do 23 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na autostradzie A1 do Bieszowice, tam w związku z remontem zamknięta Gliwic. Drogowcy także w Woźnikach, tu z powodu prac droga korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają też ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach, pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. W Sosnowcu został przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Dęblińskiej. W związku z tym kierowcy muszą korzystać z objazdów. Nie dojedziemy bowiem do osiedla Naftowa, jadąc od strony ulicy Dęblińskiej. Wjazd możliwy jest wyłącznie od strony ulicy Ostrogórskiej. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
5: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 sierpnia. Minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Politycy KO składają doniesienie do prokuratury w sprawie posła PiSu Michała Moskala. Stopnie alarmowe przedłużone do końca listopada na części linii kolejowych to alerty trzeciego stopnia. Dziś święto psa, w tym serwisie sprawdzimy, jak świętują brytyjskie pieski. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła PiSu Michała Moskala. To reakcja na ostatnie doniesienia dotyczące jego spotkania z szefem giełdy Zonta Krypto. Doszło do niego na Ibizie w sierpniu zeszłego roku. Krótko po tym Michał Moskal, dyrektor biura prezesa PiSu, wraz z posłem Januszem Kowalskim prezentowali poprawki do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Europoseł Borys Budka mówi, że do wyjaśnienia jest kilka wątków.
7: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści, jak również sprawdzenia wszystkich wpłat, które były dokonywane na rzecz fundacji, która jest powiązana z panem Moskalem.
6: Z Przemysławem Kralem rozmawiałem raz w życiu, mówi w rozmowie z Polskim Radiem poseł PiSu Michał Moskal, komentując ustalenia dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24. Poseł dodaje, że spotkanie na Ibizie nie dotyczyło poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach.
8: Ja nie wiem, jaki był cel Przemysława Krala, wiem, jaki cel był mój. Organizowaliśmy konferencję, której jednym z tematów miał być fintech po tym spotkaniu i również ze względu na to, że ten obszar nie został wypełniony interesującymi partnerami i osobami, które mogłyby się wypowiedzieć. Konferencja, która się odbyła, nie obejmowała tego obszaru i się tym nie zajmowaliśmy.
6: Poseł PiS dopytywany, dlaczego wraz z Januszem Kowalskim prezentował 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach, stwierdził, że to nie on był ich autorem. Premier przedłużył do 30 listopada obowiązywanie 4 stopni alarmowych, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczy to drugiego stopnia Bravo i Bravo CRP w całym kraju. Drugiego stopnia Bravo dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP i trzeciego stopnia Charlie na części linii kolejowych. Zgodnie z ustawą w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z 4 stopni alarmowych Alfa, Bravo, Charlie albo Delta. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw na stacjach. Jutro będzie taniej. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,57 zł za litr. 98 7,39 zł, a limit cen dla oleju napędowego ustalono na 7,47 zł za litr. Ponad 500 000 zł dla lokalnych organizacji pozarządowych.

0: brała Szczecińska Galeria Szpargałek. To miejsce, gdzie przedmioty oddane do ekoportów, czyli punktów zbiórek odpadów, zyskują drugie życie. Za niewielkie pieniądze można kupić meble, lampy, ceramikę, zabawki czy książki. A cały dochód trafia na konta szczecińskich stowarzyszeń i fundacji. Na miejscu była Aneta Łuczkowska.
1: Kupiłem parę lamp takich. Zajmuję się renowacją starych mebli i uważam, że są całkiem fajne.
2: Kinga Krzywicka, prezeska Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Przy każdej sesji otwarcia Galerii Szpargałek płynęły do nas od szczecinian wpłaty różnych wysokości. Najczęściej myśmy korzystali z tych środków przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego.
3: Jestem tak naprawdę miłośniczką Szpargałka i uważam, że to jest fenomenalna inicjatywa. Dzisiejsza edycja bije po prostu wszelkie rekordy.
0: Galeria Szpargałek działa od 8 lat, otwierana jest raz w miesiącu. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. To już nie tylko sympatyczne święto, ale potężny rynek. Brytyjczycy wydają na swoje psy około 10 miliardów funtów rocznie. Pieskie życie? W Wielkiej Brytanii to powiedzenie nabiera nowego znaczenia.
4: Jednym z tegorocznych hitów są piłkarskie koszulki dla psów, do wyboru m.in. barwy Arsenalu, Liverpoolu i Manchesteru United. Na stroju można umieścić imię oraz numer pupila. Modne są też szkockie tartany, tweedy i wzory flag. Niemal we wszystkich sklepach zoologicznych na wyspach panuje duży ruch. A co kupują właściciele psów? Mam już pół koszyka zabawek i ubranek. Kupiłam przytulankę w kształcie pizzy, marchewkę, sznurek, nową smycz, szelki, płaszcz przeciwdeszczowy i kapelusik Sherlocka Holmesa. Mówiła Polskiemu Radiu jedna z klientek sklepu Pets at Home w londyńskiej dzielnicy Brentford. Na zakupach świętowanie się nie kończy, niektóre psy mogą liczyć na prawdziwą ucztę. Jedna z londyńskich restauracji przygotowała dla nich specjalne miski z kurczakiem, kaczką albo gęsią wątróbką. Do tego kolorowe ciasteczka i psie papucino. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Do końca dnia pogodnie z przelotnymi opadami deszczu w górach i na Podlasiu. Na Podlasiu też najchłodniej, 19 stopni, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
6: Sponsorem audycji było...
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Spokojnie. Tu Radio Dźwięk.
1: Jest 14. Długa lista problemów 27-latka, który próbował uciekać przed cieszyńską policją. Wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski podczas dzisiejszych ćwiczeń przypominał o bezpieczeństwie podczas pływania w akwenach. W informacjach także o możliwości zwiedzania cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Nocny pościg w Cieszynie zakończył się zatrzymaniem dwóch mężczyzn. Do sytuacji doszło w niedzielę, tuż po godzinie 4:00. Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę, który gdy tylko ich zobaczył, zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali 27-latka. Okazało się, że obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, mężczyzna był recydywistą, a sam pojazd widniał w bazie jako przywłaszczony. Policjanci sprawdzili także 38-letniego pasażera. Podczas kontroli znaleźli przy nim narkotyki. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut. 38-latkowi grozi do 3 lat więzienia, z kolei jego młodszemu koledze nawet 7,5 roku. Po zakończeniu czynności samochód został zwrócony właścicielowi. Wicewojewoda Adam Zaczkowski przypomina o bezpieczeństwie podczas pływania w akwenach. Dotyczy to zarówno korzystania z łodzi, jak i rowerów wodnych czy kajaków. Wśród największych zagrożeń jest nagła zmiana pogody, przypomina wicewojewoda Adam Zaczkowski.
3: Duża część osób korzystających ze zbiornika nie umie sobie z tymi warunkami poradzić. Czy na rowerkach wodnych, czy na małych jachtach żaglowych bardzo trudno jest walczyć z tymi warunkami. Często jachty przewracają się, rowerki wodne czy deski SUP są znoszone niekoniecznie do miejsca, w którym dany uczestnik chciałby się znaleźć. Często te osoby wpadają do wody również z kajaków i to jest jakby główne zagrożenie.
1: Dziś rano przeprowadzono ćwiczenie ratownictwa wodnego na zalewie w Poraju w powiecie myszkowskim. Wzięło w nich udział około 100 osób. Scenariusz zakładał m.in. udzielanie pomocy harcerzom, którzy wpadli do wody. W akcji brali udział strażacy zawodowi i ochotnicy, a także policja, WOPR i GOPR.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski na Jasnej Górze trwają uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. To największe święto jasnogórskie, o ustanowienie którego Paulini zabiegali kilkakrotnie. Zatwierdzone dopiero w 1904 roku, a po raz pierwszy obchodzone 2 lata później. Dziś do Częstochowy pielgrzymują kolejne grupy pątników. Od 16 sierpnia do wczoraj na Jasną Górę pieszo, biegiem lub na rowerze dotarło około 30 tysięcy osób. Zebranych na jasnogórskim szczycie przywita ojciec Grzegorz Prus, przeor Jasnej Góry.
4: Mszy świętej na jasnogórskim szczycie przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.
1: Czyli dokładnie 70 lat temu. Od dziś można zwiedzać cmentarz żydowski w Tarnowskich Górach. Stowarzyszenie Gliwicka 66 zaprasza do udziału w akcji Środę na Gliwickiej. Wielu osobom cmentarz żydowski w Tarnowskich Górach wciąż kojarzy się tylko z widokiem zamkniętej bramy. Społecznicy chcą to miejsce udostępnić mieszkańcom zainteresowanym historią, ale też przyszłością cmentarza. Między 17 a 19 każdy będzie miał okazję odwiedzić tę nekropolię. Druga połowa dnia na północy regionu przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze przeważać będzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na południu lokalnie spadnie słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na południu do 24 na północy.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: O tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, co na drogach regionu. W roli sprawdzającego Marcin Rudzki.
6: Ruch na głównych drogach w regionie nadal płynny. Utrudnienia mamy głównie w miejscach prac drogowych. Przypominamy, roboty drogowe na jedynce do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. Na jedynce drogowców spotykamy także w Woźnikach. Z powodu prac droga korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe wciąż spowalniają ruch na jedynce w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na 3 odcinkach. Pomiędzy Żywcem a Węgierskim Bielską Górką, Rajczą, a Zwardoniem, a także w Bielsku Białej w rejonie węzła Hałcnów na pasach w stronę Oświęcimia. W Sosnowcu z kolei zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Dęblińskiej. W związku z tym kierowcy muszą korzystać z objazdów. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 5 września. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
8: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 sierpnia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiSu Michała Moskala. 5 kolejnych myśliwców F-35 zmierza do Polski, wylądują za kilkadziesiąt godzin. Na Mazowszu powstał nowy rezerwat przyrody, Dolina Rzeki Małej. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiSu Michała Moskala zapowiedzieli europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Chodzi o podejrzenia przekroczenia uprawnień w celu m.in. nielegalnego wpływania na procesy decyzyjne. Jak informują TVN24 Wirtualna Polska, poseł PiSu Michał Moskal spotkał się w sierpniu zeszłego roku na Ibizie z Przemysławem Kralem. Po spotkaniu Michał Moskal z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński powinien natychmiast odciąć się od Michała Moskala, mówi europoseł Budka.
9: Pan Moskal, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków. Dlatego dzisiaj domagamy się, by natychmiast Jarosław Kaczyński wyszedł i odciął się od pana Moskala. Inaczej będziemy uznawać, że pan Moskal działał w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i w imieniu PiSu.
1: A poseł PiSu dopytywany, dlaczego wraz z Januszem Kowalskim prezentował 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach, stwierdził, że to nie on był ich autorem.
10: Janusz Kowalski prezentował te poprawki, a ja jako osoba, która się pod nimi podpisałem, Janusza Kowalskiego tam wspierałem i dalej potwierdzam, te poprawki były dobre, były potrzebne. Niestety no nie ma dobrej regulacji, a cały ten rynek w taki sposób jest po prostu do zaorania.
1: W wyniku upadku giełdy kryptowalut obywatele stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów złotych. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 zmierza do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Za kilkadziesiąt godzin w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem.
1: Pierwsze trzy F-35 przyleciały do Łasku w maju. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce piątej generacji, którym nadano nazwę Husarz. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał Elonowi Muskowi medal wolności. W prezydenckim dekrecie podkreślono zasługi amerykańskiego przedsiębiorcy w ochronie ludzkiego życia, propagowaniu idei wolności i rozwijaniu kontaktów Kijowa z Waszyngtonem.
12: Ukraińskie agencje przypominają, że dzięki systemowi Starlink Elona Muska Ukraińcy mają satelitarny internet. Dzięki temu funkcjonują cywilne i wojskowe sektory ukraińskiej gospodarki, a cywile mają dostęp do najnowszych urządzeń komunikacyjnych. Jednocześnie ukraińskie media przypominają, że Elon Musk wielokrotnie krytykował wstąpienie Ukrainy do NATO. Amerykański przedsiębiorca sam też był krytykowany przez Ukraińców za to, że długo nie blokował Rosjanom dostępu do swojej sieci Starlink. Ukraińskie media dodają, że trwają również negocjacje z Muskiem, aby ten wyraził zgodę na wykorzystywanie Starlinków do sterowania dronami, które będą uderzały w rosyjskie wyrzutnie rakiet balistycznych oddalone o ponad 200 km od frontu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Islandczycy zadecydują w sobotę, czy ich kraj powinien wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Głosowanie nie dotyczy jeszcze członkostwa. Zagłosuję przeciwko. Zawsze byliśmy zdani na siebie i sami rozwiązywaliśmy problemy. Chcę, żeby każde rozwiązanie było islandzkie, tego czy będzie dobre. Chcę, żebyśmy sami rozwiązali problemy, a nie żeby rozwiązywano je za nas w Unii. Nie wiemy, co znajduje się w tym pakiecie. Partie rządowe prowadzą kampanię na rzecz wznowienia negocjacji, ale nie wiedzą, z czego przyjdzie im zrezygnować.
13: Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. Negocjacje akcesyjne zostały zawieszone 4 lata później, ale wniosek nigdy nie został formalnie wycofany i, jak potwierdziła Bruksela, pozostaje ważny. Dolina Rzeki Małej, tak nazywa się otwarty dziś nowy rezerwat przyrody. Obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria na Mazowszu. Regionalna konserwatorka przyrody w Warszawie, Aneta Adamska, podkreśla, że na terenie rezerwatu jest wiele chronionych gatunków zwierząt.
14: To są te gatunki, które są także chronione w ramach prawa unijnego, czyli to jest kumak nizinny, to jest grzybiuszka, to jest czerwończyk nieparek, to jest zalotka większa. Z ptaków mamy bączka, czy błotniaka stawowego, czy zbożowego, to jest czapla, to jest bocian czarny, którego populacja w województwie mazowieckim w tej chwili spada, więc bardzo dbamy i jak tylko mamy możliwość ochrony tego gatunku, to ustanawiamy strefy.
13: W ciągu ostatnich 2 lat powstało 200 rezerwatów przyrody. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.

0: Do wieczora niewiele chmur, na krańcach południowych okresami opad deszczu, na północnym wschodzie zachmurzenie przejściowo będzie wzrastało do dużego i tam pojawią się krótkotrwałe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 na północnym wschodzie i nad morzem około 22 w centrum do 24 na południowym zachodzie kraju.
1: Sponsorem audycji było Invigo.
2: Tu Radio Dźwięk.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A teraz w Radiu Katowice czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
2: Nocny pościg w Cieszynie zakończył się zatrzymaniem dwóch mężczyzn. 27-letni uciekinier z sądowym zakazem prowadził przywłaszczony samochód. Teraz grozi mu do 7,5 roku więzienia. Z kolei 38-letni pasażer odpowie za posiadanie narkotyków, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Na zalewie w Poraju odbyły się ćwiczenia ratownictwa wodnego z udziałem około 100 przedstawicieli służb i ratowników, którzy ćwiczyli m.in. udzielanie pomocy harcerzom, którzy wpadli do wody podczas burzy. Władze Częstochowy i klub poinformowały, że dzięki wstępnej zgodzie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wyburzenie hal z lat 60. XX wieku rozpocznie się projektowanie stadionu dla Rakowa na terenie zabytkowej fabryki Elanex. Jutro nad odpowiednimi zmianami w budżecie miasta zagłosują radni. Stowarzyszenie Gliwicka 66 zaprasza na akcję Środy na Gliwickiej, w ramach której można dziś zwiedzać cmentarz żydowski w Tarnowskich Górach. Społecznicy udostępniają zazwyczaj zamkniętą nekropolię wszystkim chętnym w godzinach od 17 do 19.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Około 300 cudzoziemców może być zaginionych po gwałtownej powodzi w Nepalu. MSZ sprawdza doniesienia o Polakach. KO poskarży się do prokuratury na posła PiS Michała Moskala, który miał się spotkać z prezesem Zonda Krypto. Władze Prawa i Sprawiedliwości o rozmowie miały nie wiedzieć. Wiedzieliśmy o wizycie szefa CIA w Moskwie, tak mówi prezydent Litwy, ale nie chce zdradzać szczegółów. Około 400 turystów jest zaginionych po gwałtownej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Około 300 to cudzoziemcy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza, czy wśród poszkodowanych są Polacy. Wiadomo, że w Nepalu zginęły co najmniej 22 osoby, z kolei władze po chińskiej stronie granicy informują o dużych stratach w ludziach. Według wstępnych ustaleń wystąpiło tam trzęsienie ziemi, które mogło wywołać lawinę, która z kolei doprowadziła do powodzi. Informacje z Nepalu śledzi Jan Oleński.
5: Wśród zaginionych jest ponad 100 obywateli Indii, 17 Malezyjczyków i 12 Brytyjczyków. Większość turystów zmierzała do miejsca pielgrzymkowego Kailas Manasarovar w Tybecie. Powódź zniszczyła domy, drogi, mosty i elektrownie wodne. W niektórych miejscach śmigłowce ratownicze nie mogą wylądować. Według wstępnych ustaleń trzęsienie ziemi mogło wywołać lawinę, która doprowadziła do powodzi. Jan Oleński, Polskie Radio.
4: Politycy Koalicji Obywatelskiej złożą zawiadomienie do prokuratury na posła PiS Michała Moskala. To pokłosie ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski TVN24, że poseł spotkał się z prezesem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Do rozmowy miało dojść na Ibizie w sierpniu 2025 roku. Krótko po nim Michał Moskal i Janusz Kowalski złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach.
6: Polacy dzięki podejrzanym interesom, podejrzanym kontaktom i służb specjalnych czasów PiS-u po prostu mają zagrożone swoje oszczędności.
4: Tak na konferencji przed siedzibą PiS mówił wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Władze Prawa i Sprawiedliwości nie wiedziały o spotkaniu posła Michała Moskala na Ibizie z szefem Zonda Krypto. Tak z kolei twierdzi wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzajewski.
7: Nie mieliśmy wiedzy na temat tego, że Michał Moskal udał się na Ibizę, natomiast tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
4: Sam Michał Moskal twierdzi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. W wyniku upadku giełdy kryptowalut obywatele stracili co najmniej 350 milionów złotych. Prezydent Litwy zabiera głos po wizycie szefa amerykańskiego wywiadu w Moskwie. John Ratcliffe przyleciał do Rosji wczoraj i po 8 godzinach jego samolot odleciał z lotniska Wnukowo. Gitanas Nausieda powiedział, że władze Litwy wiedziały o spotkaniu. Nasi partnerzy poinformowali nas, że informacje o tym spotkaniu, jego celach i treści zostaną nam przekazane niezwłocznie, czyli w praktyce prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Mogę jedynie przypuszczać, że celem tego spotkania jest zmniejszenie napięć geopolitycznych w naszym regionie i napawa mnie to optymizmem. Była to pierwsza od 5 lat wizyta przedstawiciela amerykańskich służb w Moskwie, po której nie wydano żadnego oficjalnego komunikatu. Gwiazdy Hollywood upominają się o wolność dla Marwana Barhutiego. Jest on nazywany palestyńskim Mandelą. Polityk przetrzymywany jest w izraelskim więzieniu już od prawie 25 lat.
8: Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Mark Ruffalo i Kate Blanchett dołączyli do prawie 400 sygnatariuszy listu z całego świata. Wzywają w nim ONZ i polityków do włączenia się w walkę o uwolnienie Marwana Barhoutiego. 67-letni dziś Barhouti był m.in. sekretarzem Fatahu oraz przywódcą pierwszej i drugiej intifady. Do izraelskiego więzienia trafił w 2002 roku, skazany na wielokrotne dożywocie, m.in. za 5 morderstw. Nie przyznał się do winy. Raport Unii Parlamentarnej wykazał, że nie miał sprawiedliwego procesu, a dowody przeciw niemu były wątpliwej jakości. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
5: Klimat.
4: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Żyrardowie na Mazowszu umiarkowana. Niemal 60% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: W drugiej części dnia nadal sporo pogodnego nieba, opady przelotne możliwe tylko na Podkarpaciu i w regionach północno-wschodnich. Najchłodniej w Zakopanem 17 stopni, 19 w Suwałkach, 22 w Warszawie i Rzeszowie, 23 w Gorzowie Wielkopolskim.
9: Sponsorem audycji było...
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Na wiadomości dla kierowców zaprasza Marcin Rudzki.
10: Ruch na głównych drogach w regionie wciąż płynny. Utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. Przypominam, na Ajowice tam w związku z remontem zamknięta jest dnia w kierunku Gliwic. Na A1 drogowcy także w Woźnikach. Tu z powodu prac droga korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają też ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Tutaj roboty na 3 odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, Rajczą a Zwardoniem, a także w Bielsku Białej broni węzła Hałcnów na pasach w stronę Oświęcimia. W Sosnowcu z kolei zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Dęblińskiej. Z tym kierowcy muszą korzystać z objazdów. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 5 września. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
9: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor z Katowickiego 170. Ganinex, dealer Lip.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radio Dźwięk.

Wszystko się dzieje jak slow motion.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A teraz w Radiu Katowice czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
2: Nocny pościg w Cieszynie zakończył się zatrzymaniem dwóch mężczyzn. 27-letni uciekinier z sądowym zakazem prowadził przywłaszczony samochód. Teraz grozi mu do 7,5 roku więzienia. Z kolei 38-letni pasażer odpowie za posiadanie narkotyków, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Na zalewie w Poraju odbyły się ćwiczenia ratownictwa wodnego z udziałem około 100 przedstawicieli służb i ratowników, którzy ćwiczyli m.in. udzielanie pomocy harcerzom, którzy wpadli do wody podczas burzy. Władze Częstochowy i klub poinformowały, że dzięki wstępnej zgodzie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wyburzenie hal z lat 60. XX wieku rozpocznie się projektowanie stadionu dla Rakowa na terenie zabytkowej fabryki Elanex. Jutro nad odpowiednimi zmianami w budżecie miasta zagłosują radni. Stowarzyszenie Gliwicka 66 zaprasza na akcję Środy na Gliwickiej, w ramach której można dziś zwiedzać cmentarz żydowski w Tarnowskich Górach. Społecznicy udostępniają zazwyczaj zamkniętą nekropolię wszystkim chętnym w godzinach od 17 do 19.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 sierpnia, godzina 16. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
5: Zawiadomienie do prokuratury składają posłowie Koalicji Obywatelskiej. Chcą, żeby śledczy sprawdzili, w jakim celu poseł PiS spotkał się z szefem zonda krypto. Chcielibyśmy, żeby wojna w Ukrainie się skończyła. Tak amerykański prezydent odpowiada na pytanie o przyczyny tajnej wizyty szefa CIA w Moskwie. Harry i Meghan znowu zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich samolot wylądował na wyspach. Posłowie Koalicji Obywatelskiej składają zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania na Ibizie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem zonda krypto Przemysławem Kralem. Według polityków koalicji rządzącej mogło dojść do nielegalnego wpływu na proces legislacyjny, nadużycia uprawnień i otrzymywania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Poseł Moskal w rozmowie z nami odpiera te zarzuty. Te sprawy śledzi nasz reporter Michał Makowski.
6: Kilka tygodni po spotkaniu z Przemysławem Kralem poseł Michał Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie przedsiębiorców z branży kryptowalut. Składał też kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Spotkanie na Ibizie nie dotyczyło tego dokumentu, deklaruje w rozmowie z Polskim Radiem Michał Moskal.
7: Nie wiem, jaki był cel Przemysława Krala, wiem, jaki cel był mój. Organizowaliśmy konferencję, której jednym z tematów miał być fintech.
6: Wirtualna Polska i TVN24 ustaliły, że za lot i zakwaterowanie posła Moskala zapłacił współpracujący z Kralem były agent CBA Artur Chodziński, choć sam poseł miał rozliczyć się z tych wydatków. Poseł KO Jacek Karnowski domaga się wyjaśnienia sprawy.
8: Polacy dzięki podejrzanym interesom, podejrzanym kontaktom i służb specjalnych czasów PiS-u po prostu mają zagrożone swoje oszczędności.
6: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: A więcej o kolejnych wątkach afery zonda krypto już za kilka minut w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Coś może wyniknąć z wizyty szefa CIA w Rosji, mówi amerykański prezydent Donald Trump. Przypomnijmy, wczoraj John Ratcliffe, zarządzający amerykańską agencją wywiadowczą, przyleciał do Rosji, a po 8 godzinach jego samolot odleciał z lotniska Wnukowo. Dzisiaj Trump został zapytany w wywiadzie, czy może wyjaśnić okoliczności wizyty szefa CIA w Rosji i położyć kres spekulacjom. Prowadzący dziennikarz dodał, że spekulacje są szalone od tego, że Putin zamierza sprawdzić determinację NATO albo że zaatakuje Anglię. Nic z powyższych, odpowiedział Trump, jak dodał, szef CIA był w Moskwie z, tu cytat, półrutynową wizytą. Nie lubię rozczarowywać ludzi, chcielibyśmy, żeby wojna w Ukrainie się skończyła, stwierdził prezydent. Jak dodał, w tym momencie obie strony chcą zakończyć wojnę. W restauracjach w centrum Łodzi można za darmo zamówić wodę z kranu. Takie rozwiązanie wprowadzają niektóre lokale przy ulicy Piotrkowskiej. Zdaniem łodzian to dobry pomysł, na którym zyskają restauratorzy i klienci.
9: Ci, którzy będą spragnieni, będą potrzebować, to jak najbardziej. I do tego domówią. Myślę, że to będzie plus dla restauracji.
10: Ludzie dużo piją kranówki, więc myślę, że na pewno będą korzystali.
11: Nawadnianie się jest ważną potrzebą każdego człowieka. W Łodzi mamy świetną głębinową wodę. W domach mamy do niej bardzo niskocenowy dostęp, więc czemu nie wprowadzać tego też w restauracjach? No jeżeli ktoś ma ochotę na bardziej wykwintne napoje, no to przecież ma wybór.
5: Ministerstwo Klimatu proponowało, aby restauracje miały obowiązek oferowania klientom bezpłatnie pół litra wody z kranu. Ostatecznie resort wycofał się z tego pomysłu. Po 6 latach od głośnego rozstania z rodziną królewską, Harry i Meghan znowu zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Przylecieli prywatnym samolotem, wylądowali dzisiaj w Birmingham razem z dziećmi. Archie i Lilibet już za kilka dni rozpoczną naukę w brytyjskiej szkole.
12: Rodzina Sussexów rozpoczyna teraz przeprowadzkę do nowego domu, który według brytyjskich mediów znajduje się w Cotswolds, malowniczym regionie Anglii. Nie wiadomo też, ile dokładnie potrwa ten pobyt. Brytyjskie media piszą o kilku miesiącach, roku, a nawet 2 latach. Do Wielkiej Brytanii sprowadzone zostały także psy Sussexów, Mia i Pula. Para nie rezygnuje z posiadłości w Kalifornii ani z domu w Portugalii. Harry i Meghan chcą dzielić życie między 3 krajami. Ich powrót nie oznacza ponownego wejścia do pierwszego szeregu brytyjskiej monarchii. Pozostaną prywatnymi, niepracującymi członkami rodziny królewskiej. Nie będą reprezentować króla ani łączyć działalności komercyjnej z oficjalną pracą dla pałacu. W lipcu Sussexowie spotkali się z królem Karolem III i królową Kamilą w Highgrove. Monarcha zobaczył wtedy wnuki po raz pierwszy od 4 lat. Na razie nie ma jednak przełomu w relacjach Harry'ego z Williamem. Brytyjska prasa donosi, że bracia nadal nie utrzymują osobistego kontaktu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 po 16, sport w Trójce, Adam Malecki.
13: Dzień dobry Państwu, dzień dobry. W piłce nożnej w Krajowej Ekstraklasie kilka dni temu pracę stracił Kazimierz Moskal. Wieczysta Kraków znalazła już nowego trenera, który poprowadzi drużynę od 6. kolejki. Padło na Zeljko Kopicia. 48-letni trener, w przeszłości był szkoleniowcem Dinama Zagrzeb i Hajduka Split, podpisał kontrakt do końca sezonu. W piłkarskiej Lidze Mistrzów po tym jak wczoraj awans wywalczyły austriacki LASK Azerski Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie i norweski Bodø Glimt, dziś ciąg dalszy grania. Kolejna drużyna z Norwegii ma szansę. Viking Stavanger podejmie Dinamo, w Zagrzebie było 2-2, AEK Ateny zagra z Lewskim Sofia. W pierwszym meczu był bezbramkowy remis, 1-1 było przed tygodniem w spotkaniach Celje ze Slovanem Bratysława i Olimpiku Lyon z Fenerbahce, dzisiaj rewanże w Słowenii i Francji. To teraz sprint kajakowy i Mistrzostwa Świata, które rozpoczęły się na torze regatowym Malta. W imprezie bierze udział ponad 850 zawodników z 79 krajów. W przedpołudniowej sesji dobrze spisali się Polacy, w tym dwukrotny mistrz świata Oleksii Koliadych, który pewnie wygrał swój bieg eliminacyjny w konkurencji na 200 metrów, czy kobieca czwórka na dystansie 500 metrów, która zajęła 2. miejsce. Pierwsze wyścigi medalowe na poznańskim torze odbędą się w piątek. To teraz ciąg dalszy imprez sportowych, które odbywają się w Polsce. Już za pół godziny w Szczecinie rozpocznie się 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka. W zawodach wystąpi ponad 200 lekkoatletów w 10 konkurencjach. Jedną z gwiazd Memoriału będzie wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda. Po raz ostatni w tym sezonie wystartuje w biegu na 100 metrów.
14: Trzeba się postarać na ten ostatni start. Dam z siebie wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 2 dni temu było 11.00, więc jak na końcówce sezonu, to się troszeczkę nie spodziewałam. Także mam nadzieję, że jeszcze coś zostało. Ja pomimo tego zmęczenia już psychicznego całym sezonem, to jak pewnie usłyszę kibiców i wejdę na start, no to będę z uśmiechem, myślę, kończyć ten sezon.
13: Jaki masz wynik na setkę?
15: Ja gdzieś koło pewnie 15 sekund.
13: No to tak jak ja. Początek Memoriału o 16.35, zakończenie wraz z biegiem na 100 metrów właśnie o 19.49.
16: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
15: 15 sekund, ale najpierw stoję i tak jak do 5 doliczę, dopiero potem lecę. Tak to wygląda mniej więcej.
13: No tak, ja mierzę przeważnie na przykład z siatkami ze sklepu, jak deszcz zaczyna padać i muszę dobiec. To najlepszy czas.
15: To koło Usaina Bolta. Tak. Dokładnie tak. Dzisiaj przeważnie pogodnie, dużo pięknego słońca, mało chmur, tylko na krańcach południowych, głównie w Sudetach oraz Tatrach przelotny deszcz. Na północnym wschodzie Polski też może pokropić. Dzisiaj od 19 stopni na Warmii i Mazurach czy Podlasiu i nad morzem, przez 22 w centrum, do 24 stopni w okolicach Dolnego Śląska. No przed nami bardzo ciepły wstęp do weekendu. Jutro co prawda jeszcze jest czwartek, ale w piątek na zachodzie i południu okolice 30.
16: Sponsorem audycji był...
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Inf-
17: informacje dla kierowców. W Radiu Katowice Marcin Rudzki. Ponownie zaczynam od Katowic. Przypomnijmy, DK 86 za salonami meblowymi, pasy w stronę Tychów, tam mieliśmy stłuczkę. Droga w miejscu zdarzenia nadal korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują w miejscach prac drogowych i przypominamy, roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. Na A1 drogowcy także w Woźnikach. Tutaj z powodu prac droga nadal korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają ruch wciąż też na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na trzech odcinkach. Pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, Rajczą a Zwardoniem, a także w Bielsku Białej. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
18: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

pożegnasz już bajkę. Bajkę z dziecięcy.

0: Jest 17. Zatrzymano 50-latka w związku z rasistowskim incydentem w częstochowskim lokalu. Zakończył się pierwszy etap usuwania skutków wichury, jaka przeszła w ubiegłym tygodniu przez Sosnowiec. Czy w Gliwicach zostanie wprowadzona nocna prohibicja? Ruszyły konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Częstochowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał znieważyć obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę w jednej z częstochowskich restauracji. Nieznany mężczyzna podczas rozmowy z 21-letnią kobietą wulgarnie obrażał ją ze względu na jej pochodzenie. Jednocześnie popierał działania Rosji na terenie Ukrainy. Część rozmowy została nagrana i trafiła do internetu. Po jego analizie policjanci postanowili przyjrzeć się sprawie. Podczas gromadzenia materiału dowodowego do jednego z komisariatów zgłosił się mężczyzna z nagrania. To 51-letni częstochowianin. Został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu 5 lat więzienia. W Sosnowcu zakończył się pierwszy etap działań związanych z usuwaniem skutków wichury, jaka przeszła w ubiegłym tygodniu przez dzielnicę Kazimierz Górniczy. Tym samym został otwarty ponownie park imienia Jacka Kuronia. Pracy było sporo, mówi Radiu Katowice Krzysztof Polaczkiewicz z Sosnowieckiego Urzędu Miasta.
2: Usunięto wiatrołomy, usunięto konary, te pozostałości po burzy, które sprawiły, że w ostatnich dniach park nie mógł być dostępny w całości. W tej chwili można już swobodnie przemieszczać się alejkami. Otwarte jest już wejście i do strefy Dino, jak również do tężni solankowej, do Minizo. Jednocześnie prosimy jeszcze o zachowanie ostrożności, ponieważ trwają jeszcze cały czas prace porządkowe dotyczące uporządkowania terenów tam, gdzie jeszcze te gałęzie dość mocno zalegały.
0: A te prace mogą potrwać jeszcze kilka tygodni.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy Gliwic mogą wypowiedzieć się na temat ewentualnego wprowadzenia w mieście nocnej prohibicji. Ograniczenie sprzedaży alkoholu miałoby obowiązywać między godziną 22 a 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Takie rozwiązanie przyniosło pozytywny efekt w innych miastach, przekonuje Mariusz Kopać, rzecznik Urzędu Miasta w Gliwicach.
3: Obserwując sytuację w miastach, które wprowadziły takie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, można się dowiedzieć, że tamte statystyki poprawiły się, a zatem spadły na korzyść interweniujących policjantów, strażników miejskich czy osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień, bądź też doprowadzonych na SOR czy do izby przyjęć szpitali miejskich.
0: Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia nocnej prohibicji w Gliwicach potrwają do połowy września. Dziś rusza 7. edycja Beskidzkiego Festiwalu Klasyki Beskid Classic. Będzie to fascynująca podróż przez muzykę, kulturę i krajobrazy Beskidów, mówi organizator festiwalu i jego dyrektor artystyczny Paweł Kotla.
4: Będziemy w gminie Czernichów w Międzybrodziu Bialskim. Piękny koncert będziemy mieli także w Pałacu Czeczów w Kozach, gdzie w zeszłym roku mieliśmy wspaniały koncert z udziałem Henryka Talara. Także będziemy mieli koncert jeszcze w Szczyrku. Oczywiście przyjedziemy też do Bielska Białej. Co ciekawe, będziemy mieli też bardzo fajny koncert w nowej instytucji kultury, czyli w dworku u Kossaków w Górkach Wielkich.
0: Koncerty potrwają do 11 września. Dzisiejszy, zatytułowany Po ogrodach Iberii, zacznie się o 19 w Międzybrodziu Bialskim. Gwiazdą wieczoru będzie pianistka Katarzyna Musiał. Wstęp wolny. Tej nocy w regionie zachmurzenie będzie małe, jedynie na południu województwa miejscami duże i tam możliwe będą słabe opady deszczu. Nad ranem mogą pojawić się mgły, a na termometrach zobaczymy minimalnie od 11 do 13 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Ponownie zaczynam od Katowic. Przypomnijmy, DK86 za salonami meblowymi, pasy w stronę Tychów, tam mieliśmy stłuczkę, droga w miejscu zdarzenia nadal korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia występują w miejscach prac drogowych i przypominamy, roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic, na A1 drogowcy także w Woźnikach. Tutaj z powodu prac droga nadal korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają ruch wciąż też na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na trzech odcinkach. Pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, Rajczą a Zwardoniem, a także w Bielsku Białej. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, 26 sierpnia, środa. Michał Gardia, skłaniam się ponownie. A serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
8: Prawną krucjatę przeciwko piratom drogowym zapowiada minister sprawiedliwości. Śledczy będą wnioskowali o aresztę dla wszystkich podejrzanych, którzy wcześniej stracili prawo jazdy. Co najmniej 95 ofiar lawiny błotnej i powodzi w Nepalu. MSZ nie ma na razie informacji o poszkodowanych Polakach. Lekarze przypominają o szczepieniach. To dobry moment, żeby to zrobić, zanim zacznie się sezon infekcyjny. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiada prawną krucjatę przeciwko piratom drogowym. To reakcja na sobotnią tragedię na krakowskim Zabłociu. Na ulicy Solnej kierowca samochodu wjechał na chodnik i potrącił 32-letnich rodziców z 8-miesięcznym synem. Dorośli zmarli, a dziecko trafiło do szpitala. Waldemar Żurek powiedział, że wydał prokuratorom wytyczne, aby domagali się tymczasowych aresztowań dla zatrzymanych kierowców, którzy otrzymali wcześniej zakaz prowadzenia.
9: Bo jeżeli ktoś ma wiele zakazów i kolejny raz znajduje samochód, siada za kółko i powoduje śmierć na drodze, to on jest niebezpieczny i należy zrobić wszystko, żeby znalazł się w więzieniu, żeby te zakazy były skuteczne. Rekordzista ma ponad 20 zakazów. Do tej pory ignorowano to. Teraz prokuratorzy wiedzą, że mają chodzić na salę rozpraw, domagać się bezwzględnego pozbawienia wolności. Będziemy też konfiskować samochody.
8: Sprawca wypadku w Krakowie to 26-letni Hubert B. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. Miał jechać dwukrotnie szybciej niż pozwalało na to ograniczenie. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Twierdził, że droga miała złą nawierzchnię. Do 95 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zejścia lawiny błotnej i powodzi w Nepalu. Zaginionych jest co najmniej 400 turystów, w tym 340 cudzoziemców. Nagrania z miejsca katastrofy pokazują potężną skalę zniszczeń. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
10: Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak po nepalskiej stronie lawina skał i błota niszczy znajdujące się na jej drodze budynki, mosty i elektrownie. Część miejscowości została odcięta od świata. Za zaginionych uznaje się około 400 turystów, którzy mogli przebywać w rejonie kataklizmu. Według danych nepalskiego Ministerstwa Turystyki 340 osób to cudzoziemcy z takich państw jak USA, Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa. Akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy. Według wstępnych ustaleń lawinę mogło wywołać trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten region. Nie było ono silne, mogło wystarczyć jednak do naruszenia mas skalnych. To największa katastrofa naturalna w Nepalu od trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w 2015 roku. Jego skutki Nepal odczuwa do dziś. Zginęło wówczas około 9 tysięcy osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
8: Polski MSZ podał, że na razie nie ma informacji o Polakach, którzy mogliby zostać poszkodowani w kataklizmie. Na progu sezonu infekcyjnego eksperci przypominają o szczepieniach. Wkrótce dostępne będą sezonowe szczepionki przeciwko grypie i COVID-owi. Szczepienia są zalecane szczególnie osobom starszym i z chorobami przewlekłymi. Zwraca uwagę Krzysztof Tomasiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
11: Nigdy nie wiemy, jaka infekcja będzie dominowała i kiedy. My nie jesteśmy w stanie wskazać, czy to będzie grudzień, czy to będzie może kwiecień. Dlatego proponuję zaszczepić się we wrześniu lub w październiku przeciwko wszystkim trzem wirusom. Na pewno dla osoby starszej, z osoby ze współchorobowością, podstawą jest grypa i RSV.
8: Profesor zaznaczył, że nawet w sierpniu zdarzają się przypadki grypy, które kończą się hospitalizacją. Służby, samorządy i organizacje przygotowują na sobotę tysiące punktów edukacyjnych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania, podczas którego mieszkańcy będą mogli nauczyć się, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu i gdzie szukać wiarygodnych informacji o zagrożeniu.
12: Ten trening reagowania jest na usystematyzowanie wiedzy, rozpoznanie sygnału dźwiękowego, który możemy usłyszeć, zweryfikowanie go i podjęcie odpowiednich działań. Będzie kwestia przypomnienia, a może niektórych nauczenia, jakie mamy sygnały alarmowe.
8: Zapowiadał Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Podczas sobotnich pikników dużo uwagi ma być poświęcone zagrożeniu, jakie stanowi dezinformacja. Jedną z części treningów będzie też nauka weryfikowania informacji. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 17.04, Sport w Trójce i Adam Malecki.
13: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa oficjalna próba toru przed sobotnim finałem drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Dzisiaj jeżdżą młodzieżowcy. Później przekażą wskazówki swoim starszym kolegom. Selekcjoner Stanisław Chomski zdecydował, że biało-czerwoni pojadą w składzie Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek i Dominik Kubera, jako rezerwowy Kacper Woryna. Liderem jest oczywiście Zmarzlik, który zawody reprezentacji w Pucharze Świata oglądał zawsze, nawet kiedy był mały.
14: To wiadomo, że to cały dom siedział kibicowo i oglądał Puchar Świata i Polskę górą. No i są tu wyjątkowe imprezy, no bez dwóch zdań.
13: Polacy bronią tytułu mistrzowskiego, a w sobotę zmierzą się z Australią, Danią i Wielką Brytanią. A nasze siatkarki po zwycięstwach z Węgrami, Łotwą i Słowenią zapewniły sobie udział w dalszej fazie Mistrzostw Europy, ale nie wiadomo jeszcze, z którego miejsca awansują. Dzisiaj dzień przerwy, ale od jutra decydujące mecze. Najpierw z Niemkami, jutro właśnie, a w piątek z Turczynkami, które są liderkami w tabeli. Polki zajmują drugie miejsce przed Niemkami. A jakiego meczu spodziewa się Sonia Stefanik?
15: Drużyna z Niemiec jest dotychczas najmocniejszą drużyną, z jaką dotychczas grałyśmy. Także musimy się przygotować na pewno bardzo dobry mecz. Tak na tyle uważam, że jesteśmy pewnym siebie zespołem, że jednak to nie będzie dla nas duży problem. Mam taką nadzieję, że zagramy kolejne świetne spotkanie i wyjdziemy z niego z pełnym kompletem punktów.
13: To teraz coś dla miłośników zapasów. W Warszawie odbędą się aż trzy międzynarodowe turnieje. 69. Memoriał Władysława Pytlasińskiego w stylu klasycznym, 30. Poland Open kobiet oraz 35. Memoriał Wacława Ziółkowskiego w stylu wolnym. Będzie się więc działo. Do stolicy przyjadą czołowi zawodnicy, a do tego nasi będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, mówi Andrzej Wroński, dwukrotny mistrz olimpijski z Seulu i Atlanty.
16: To już jeden z ostatnich turniejów przed Mistrzostwami Świata, gdzie mogą zawodnicy się sprawdzić. Taką wizytówką tego turnieju jest to, że tyle państw przyjechało, tylu zawodników, tylu medalistów, wszystkich mistrzostw i tutaj będą rywalizowali. Także to nadaje jakiś poziom tych zawodów. W stylu klasycznym startuje 25 zawodników, jest cała czołówka krajowa seniorów i też młodzieżowców. Będzie startować tutaj i na pewno będą chcieli się pokazać jak najlepszy stan.
13: Impreza odbywa się w hali Osir Włochy przy ulicy Gładki 18, a potrwa do 30 sierpnia.
7: Teraz od 19 na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 24 na zachodzie. Ale jutro i pojutrze będzie cieplej. Czwartek to nawet 26 na południu, a w piątek 30 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. I w Lubuskiem też. Deszcz tylko lokalnie, na przykład na wschodzie i przelotny.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat eks wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liści.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest.

0: Jest 17. Zatrzymano 50-latka w związku z rasistowskim incydentem w częstochowskim lokalu. Zakończył się pierwszy etap usuwania skutków wichury, jaka przeszła w ubiegłym tygodniu przez Sosnowiec. Czy w Gliwicach zostanie wprowadzona nocna prohibicja? Ruszyły konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Częstochowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał znieważyć obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę w jednej z częstochowskich restauracji. Nieznany mężczyzna podczas rozmowy z 21-letnią kobietą wulgarnie obrażał ją ze względu na jej pochodzenie. Jednocześnie popierał działania Rosji na terenie Ukrainy. Część rozmowy została nagrana i trafiła do internetu. Po jego analizie policjanci postanowili przyjrzeć się sprawie. Podczas gromadzenia materiału dowodowego do jednego z komisariatów zgłosił się mężczyzna z nagrania. To 51-letni częstochowianin. Został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu 5 lat więzienia. W Sosnowcu zakończył się pierwszy etap działań związanych z usuwaniem skutków wichury, jaka przeszła w ubiegłym tygodniu przez dzielnicę Kazimierz Górniczy. Tym samym został otwarty ponownie park imienia Jacka Kuronia. Pracy było sporo, mówi Radiu Katowice Krzysztof Polaczkiewicz z Sosnowieckiego Urzędu Miasta.
2: Usunięto wiatrołomy, usunięto konary, te pozostałości po burzy, które sprawiły, że w ostatnich dniach park nie mógł być dostępny w całości. W tej chwili można już swobodnie przemieszczać się alejkami. Otwarte jest już wejście i do strefy Dino, jak również do tężni solankowej, do Minizon. Jednocześnie prosimy jeszcze o zachowanie ostrożności, ponieważ trwają jeszcze cały czas prace porządkowe dotyczące uporządkowania terenów tam, gdzie jeszcze te gałęzie dość mocno zalegały.
0: A te prace mogą potrwać jeszcze kilka tygodni.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy Gliwic mogą wypowiedzieć się na temat ewentualnego wprowadzenia w mieście nocnej prohibicji. Ograniczenie sprzedaży alkoholu miałoby obowiązywać między godziną 22 a 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Takie rozwiązanie przyniosło pozytywny efekt w innych miastach, przekonuje Mariusz Kopać, rzecznik Urzędu Miasta w Gliwicach.
3: Obserwując sytuację w miastach, które wprowadziły takie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, można się dowiedzieć, że tamte statystyki poprawiły się, a zatem spadły na korzyść interweniujących policjantów, strażników miejskich czy osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień, bądź też doprowadzonych na SOR czy do izby przyjęć szpitali miejskich.
0: Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia nocnej prohibicji w Gliwicach potrwają do połowy września. Dziś rusza 7. edycja Beskidzkiego Festiwalu Klasyki Beskid Classic. Będzie to fascynująca podróż przez muzykę, kulturę i krajobrazy Beskidów, mówi organizator festiwalu i jego dyrektor artystyczny Paweł Kotla.
4: Będziemy w gminie Czernichów w Międzybrodziu Bialskim. Piękny koncert. Będziemy mieli także w Pałacu Czeczów Koza, gdzie w zeszłym roku mieliśmy wspaniały koncert z udziałem Henryka Talara. Także będziemy mieli koncert jeszcze w Szczyrku. Oczywiście przyjedziemy też do Bielska Białej. Co ciekawe, będziemy mieli też bardzo fajny koncert w nowej instytucji kultury, czyli w dworku u Kossaków w Górkach Wielkich.
0: Koncerty potrwają do 11 września. Dzisiejszy, zatytułowany Po ogrodach Iberii, zacznie się o 19 w Międzybrodziu Bialskim. Gwiazdą wieczoru będzie pianistka Katarzyna Musiał. Wstęp wolny. Tej nocy w regionie zachmurzenie będzie małe, jedynie na południu województwa, miejscami duże i tam możliwe będą słabe opady deszczu. Nad ranem mogą pojawić się mgły, a na termometrach zobaczymy minimalnie od 11 do 13 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice Marcin Rudzki. Ponownie zaczynam od Katowic. Przypomnijmy, DK86 za salonami meblowymi, pasy w stronę Tychów, tam mieliśmy stłuczkę. Droga w miejscu zdarzenia nadal korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują w miejscach prac drogowych i przypominamy, roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. Na A1 drogowcy także w Woźnikach. Tutaj z powodu prac droga nadal korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają ruch wciąż też na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na 3 odcinkach. Pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, Rajczą a Zwardoniem, a także w Bielsku Białej. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

Choć przyznaję to niechętnie, raczej pod przymusem. Ja nie jestem wiadomością, tylko pseudonimem. Ogień nie płacą za subskrypcję ani abonament, tylko żebym od

0: Minęła 19. Inwestycje na terenach pogórniczych mogą przebiegać szybciej, uważa prezes katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej profesor Rafał Żelazny. 5 lat więzienia grozi częstochowianinowi, który znieważył obywatelkę Ukrainy. W Mysłowicach powstał klub miejskich radnych związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Zagospodarowanie terenów pogórniczych na Górnym Śląsku mogłoby przebiegać szybciej, uważa prezes katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej profesor Rafał Żelazny. Jak dodaje, mamy wiele pozytywnych przykładów takich działań. Katowicka Strefa Kultury, hub gamingowo-technologiczny w Katowicach, czy nowoczesny akcelerator biznesowy Xenon, który powstaje w Bytomiu na terenach podawnej kopalni Centrum. Zdaniem Rafała Żelaznego zmiany regulacyjne i instytucjonalne mogłyby ten proces przyspieszyć.
2: Moim zdaniem można by było regulacyjnie, instytucjonalnie uprościć, pozwolić z większą elastycznością zarówno postępować z elementem pomocy publicznej, jak i ewentualnym przekazywaniem tych terenów tym, którzy mogliby te tereny łatwiej, szybciej oferować inwestycyjnie.
0: Przyciąganie inwestycji do terenów pogórniczych to jeden z tematów konferencji branżowej Future Mining Forum and Expo, która na początku września odbędzie się w Katowicach. Częstochowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał znieważyć obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę w jednej z częstochowskich restauracji. Nieznany mężczyzna podczas rozmowy z 21-letnią kobietą obrażał ją ze względu na jej pochodzenie. Jednocześnie popierał działania Rosji na terenie Ukrainy, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Część tej rozmowy została nagrana i szybko trafiła do sieci, a materiał od razu został zabezpieczony przez stróż. Prawa. W trakcie gromadzenia materiałów dowodowych do Komisariatu Policji I w Częstochowie zgłosił się 50-letni mieszkaniec Częstochowy, który znieważył tę kobietę.
0: Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty, został objęty policyjnym dozorem. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: W Mysłowicach powstał klub miejskich radnych związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Klub ma zajmować się sprawami miasta i jego mieszkańców. Jego powstanie ma być kolejnym krokiem w budowaniu struktur ugrupowania w samorządach. To nowy etap, zaznaczył poseł Grzegorz Puda.
4: To jest etap związany bezpośrednio z przekonywaniem samorządowców do tego, że warto być po stronie Rozwoju Plus, ponieważ i teraz, i w przyszłości to grupa osób, która myśli o samorządach, myśli o przyszłości samorządów, myśli o mieszkańcach nie tylko dużych, ale i mniejszych miast i miasteczek.
0: Najważniejsza jest Polska jednej prędkości, dodał podczas konferencji poseł Paweł Jabłoński.
5: Nie może być tak, że pieniądze na rozwój trafiają tylko do tych największych. Czy to do Katowic tutaj, czy do innych miast aglomeracji, ale też do innych dużych miast w Polsce. Jednej prędkości, cała Polska, to znaczy, że te inwestycje powinny być równomiernie wspierane przez rząd centralny, także przy wsparciu środków unijnych, przy wsparciu środków krajowych.
0: Powstanie klubu ma pokazać, że Stowarzyszenie Rozwój Plus chce działać nie tylko na szczeblu ogólnopolskim. Mysłowice są pierwszym miastem, w którym powstał taki klub. Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego w Gliwicach. Do wydania jest ponad 10 milionów złotych. W tym roku mieszkańcy zgłosili 360 propozycji. Weryfikację przeszło pozytywnie 189 projektów dzielnicowych i 4 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 2 głosy. Decyzję można podjąć przez internet lub tradycyjnie między innymi w Urzędzie Miasta. Głosowanie potrwa do 16 września, a wyniki poznamy do 15 października. W nocy w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu województwa nieco większe i tam możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 11 do 13 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek komentarze do kolejnych odsłon afery Zonda Krypto. Dzisiaj na jaw wyszło spotkanie szefa giełdy kryptowalut z posłem PiS na Ibizie. Rosja próbuje skłócić Polaków i Czechów, tak czescy eksperci mówią o dezinformacji wokół Zoolzia. Meta zapłaci 17 milionów dolarów w ramach ugody z kilkudziesięcioma amerykańskimi stanami. To finał sprawy o uzależniające działanie platform i niewłaściwe gromadzenie danych. Zegarek za 40 tysięcy euro dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkanie szefa Zonda Krypto z posłem PiS w hotelu na Ibizie oraz negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji Telewizji Republika. Takie wątki dotyczące afery upadłej giełdy kryptowalut wyszły na jaw w ciągu ostatnich kilku dni. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych, a prezes spółki Przemysław Kral rozpoczął współpracę z polską prokuraturą. Polityczne komentarze zebrał Michał Makowski.
8: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
9: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
8: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
10: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
11: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd Zonda Krypto.
8: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Ciała 12 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech przetransportowano wojskowymi samolotami z Budapesztu do podkrakowskich Balic. Sekcje zwłok odbędą się w Krakowie jutro i w piątek.
12: W Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie mogę potwierdzić, że w dniu wczorajszym skierowany został przez prokuraturę okręgową w Krośnie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.
7: Mówiła rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk. Do wypadku doszło w nocy 16 sierpnia. Autokar z polskimi pielgrzymami przewrócił się i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, a wiele zostało ciężko rannych. Kierowca usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Został tymczasowo aresztowany. Czeski ekspert nie ma wątpliwości, że to Rosja stoi za internetową kampanią dezinformacyjną mającą wywołać antypolskie nastroje na Zaolziu. W rozmowie z naszym korespondentem Bohumil Kartous zwrócił uwagę na charakterystyczny dla rosyjskich operacji sposób działania.
13: Fikcyjny protest w obronie czeskości Śląska Cieszyńskiego, sfałszowane dokumenty dyplomatyczne oraz fałszywe informacje o mieszkańcach sprzedających domy w obawie przed zmianą granic. To elementy kampanii uderzającej w relacje polsko-czeskie. Publikowane w sieci informacje opierają się częściowo na prawdzie i historycznym sporze terytorialnym między Polską a Czechami. Wyolbrzymiają go, nadając kontekst strachu i obaw przed tym, że ktoś straci majątek lub komuś stanie się krzywda. Zauważa Bohumil Kartous z inicjatywy czeskiej Elfy, która walczy z dezinformacją w sieci. Schemat jest powtarzalny, a celem jest poróżnienie państw wspierających Ukrainę. W październiku odbędą się w Czechach wybory lokalne. Nie zdziwiłbym się, gdyby populiści wykorzystali tę sytuację i zaczęli straszyć podatnych na dezinformację wyborców roszczeniami terytorialnymi Polski wobec Czech. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
7: Koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, zgodził się zapłacić blisko 17 milionów dolarów, aby zakończyć spór z 29 amerykańskimi stanami. Zarzuty dotyczyły tego, że firma zaprojektowała swoje platformy społecznościowe tak, aby uzależniały dzieci. Oprócz tego wprowadzała konsumentów w błąd co do kwestii bezpieczeństwa i w niewłaściwy sposób gromadziła dane osobowe najmłodszych użytkowników. Teraz Meta ma wprowadzić dzienne limity czasu korzystania z serwisów oraz ograniczy możliwość korzystania z nich w godzinach nocnych przez dzieci. Godząc się na zawarcie ugody, firma nie przyznała się do jakichkolwiek uchybień. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro zachmurzenie na ogół małe, na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie mgły. Na termometrach maksymalnie będzie od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w centrum, do 26 na południu.
14: Tu Radio Dźwięk.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Minęła 20. Strażacy walczą z pożarem hałdy odpadów w Lublińcu. Do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz zgłosił na policję domniemaną próbę ataku na swoje życie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Lublińcu na terenie jednej z firm przy ulicy Inwestycyjnej zapaliła się hałda odpadów. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży ze Straży Państwowej, Wojskowej i Ochotniczej. Nie tylko strażacy gaszą ogień, ale też zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. Sytuacja jest stabilna, ale wciąż nieopanowana. Detektory jakości powietrza nie wykazują na szczęście niebezpiecznych przekroczeń parametrów. Zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, poinformował dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Michał Fijałkowski. Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z taką inicjatywą trafiło do delegatury Krajowego Biura Wyborczego we wtorek. Inicjatorzy na zebranie podpisów mają 60 dni. Zgodnie z prawem referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta może odbyć się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku Gliwic to 12 700 osób. Prezydent Mysłowicz.

0: Dariusz Wójtowicz zgłosił na policję domniemaną próbę ataku na swoje życie. Jak przekazał w mediach społecznościowych, ktoś miał poluzować śruby w kołach jego samochodu. Ktoś, kto wiedział, że jadę w dalszą trasę, podkreślił prezydent Wójtowicz.
1: I gdyby nie fakt, że jeżdżę bardzo ostrożnie, to mogłoby dojść do tragedii. Kto? Nie wiem, ale mogę się jedynie domyślać, bo w ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych, w tym mojej partnerki oraz wiele, wiele innych.
0: Sprawa została zgłoszona organom ścigania. Ze względu na trwające postępowanie prezydent nie zdradził więcej szczegółów.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Władze Częstochowy zapowiadają budowę stadionu piłkarskiego na terenie dawnej przędzelni czesankowej Elaneks. Na jutrzejszą sesję wprowadzą punkty dotyczące zagospodarowania środków na przystąpienie do prac projektowych. Wynikające z nich informacje trafią do konserwatora zabytków, który niedawno wydał wstępną zgodę na budowę stadionu na terenie dawnej fabryki, mówi wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
3: Dokumenty, które pokazaliśmy pani konserwator, były bardzo, bardzo wstępne. Teraz chcemy przez najbliższy miesiąc, dwa, góra trzy pracować nad tym, żeby pani konserwator wiedziała już, jaki to będzie obiekt, na ile osób, jak będą wyglądały trybuny, czy te trybuny będą dochodzić do budynków. Więc to jest ten okres pracy po to, żebyśmy to mogli jak najszybciej zakończyć.
0: O planach budowy stadionu w środkowej części dawnej fabryki w miejscu hal, które nie są objęte ochroną konserwatora, władze miasta poinformowały na konferencji prasowej z udziałem prezesa Rakowa Częstochowa Wojciecha Cygana.
4: Współpracujemy z władzami miasta, słuchamy ich głosu, natomiast zaufanie budowane jest przez czyny, a nie przez deklaracje. Dzisiaj mamy deklarację, ale jutro już mamy pierwsze sprawdzenie tego, co się wydarzy na sesji Rady Miasta. A chciałbym, żeby te kolejne deklaracje tak samo szybko były weryfikowane i weryfikowalne.
0: W ciągu najbliższych dwóch lat magistrat przeznaczy na dokumentację projektową ponad 2 miliony złotych. Wstępna koncepcja zakłada budowę stadionu na 15 tysięcy kibiców. Zabytkowe obiekty, które będą go otaczać, mają być rewitalizowane. Kosztami inwestycji miasto chce podzielić się z prywatnymi inwestorami. Władze Częstochowy wskazują, że stadion może być gotowy do 2030 roku. Zdaniem meteorologów noc w regionie będzie pogodna, z temperaturą minimalną od 11 do 13 stopni. Przelotny deszcz spodziewany jest jedynie na południu województwa, a jutro słonecznie i ciepło.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W piątek w Polsce ląduje kolejnych 5 myśliwców F-35. Będzie ich już w kraju 8. Prawie 100 osób nie żyje po zejściu lawiny błotnej w Nepalu. Akcja ratownicza trwa. W przyszłym roku powróci Wiedźmin Geralt z Rivi. Będzie nowy dodatek do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kolejnych 5 F-35 wyląduje w piątek w Polsce. O transformacji polskiego lotnictwa z szefem sztabu lotnictwa US Air Force, generałem Janetem Wilsbachem, rozmawiał szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuł.
7: W piątek wylądują kolejne 5 samolotów, będziemy już mieli 8 na polskiej ziemi, ale dzisiaj nasze najważniejsze zadanie to niesamowite narzędzie wojskowe zintegrować z systemem walki sił zbrojnych. Między innymi o to prosiłem amerykańskiego dowódcę wojskowego, aby udzielono nas tu wsparcia, abyśmy radykalnie skrócili czas przygotowania tego samolotu do działania.
6: W Witkowie koło Gniezna szef sztabu wziął udział w obchodach 40. rocznicy śmierci Adama Borysa Cichociemnego, pierwszego dowódcy legendarnego batalionu Parasol. Rozpoczął się nabór do Akademii PKDP prowadzonej przez Państwową Komisję do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15. W ogólnopolskim projekcie szkoleniowym dla specjalistów zaangażowanych w ochronę dzieci mogą wziąć udział przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz placówek edukacyjnych, zdrowotnych i organizacji sportowych.
8: Program będzie realizowany w każdym województwie. Jego głównym celem jest wzmacnianie kompetencji specjalistów oraz wymiana doświadczeń, mówi przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii Joanna Napierała.
9: Program też na pewno będzie obejmował wiedzę, czy też w zasadzie praktyczne informacje, które mają pomóc też rozmawiać z osobami, które doświadczają tej krzywdy, także z opiekunami.
8: O tym, jak ważna jest umiejętność rozmowy z dzieckiem dotkniętym przemocą seksualną, mówi prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Marta Skierkowska.
10: Jeżeli nawet dzieci mają taką gotowość, to czasami nie spotykają się ze zrozumieniem, akceptacją i jakimś przyjęciem tego, o czym mówią z drugiej strony. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my dorośli reagowali w sposób wspierający, żebyśmy przede wszystkim wierzyli dzieciom.
8: Rekrutację do udziału w Akademii PKDP prowadzi Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Jolanta Truchowska, Polskie Radio.
6: Lawina i powódź w Nepalu była prawdopodobnie spowodowana przez odłamanie i upadek części górskiego lodowca. Wskutek kataklizmu w Nepalu zginęło co najmniej 95 osób, a w sąsiednim rejonie Chin co najmniej 3. Kilkaset osób, w tym 340 cudzoziemców, uważa się za zaginionych. Naruszenie lodowca zostało prawdopodobnie spowodowane trzęsieniem ziemi w regionie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o zaginionych Polakach. Akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy. Wiedźmin Geralt z Rivii powróci w dodatku do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zatytułowanym Pieśni Przeszłości. Polskie studio CD Projekt Red ogłosiło na targach Gamescom w Kolonii, że w 2027 roku na konsolach i komputerach stacjonarnych będzie można zagrać w kolejną odsłonę przygód bohatera stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. We wrześniu gracze otrzymają za darmo odświeżoną wersję gry Wiedźmin 3, która okazała się światowym bestsellerem i po 11 latach sprzedała się w łącznej liczbie ponad 65 milionów egzemplarzy.
5: Nie bój się.
11: Nie powiedziałem, że się boję.
12: Fabuła Pieśni Przeszłości zabierze graczy do krainy Leten, ojczyzny przyjaciela Geralta, Jaskra, która pod przykrywką spokoju i harmonii skrywa mroczne tajemnice. Oprócz żelaznych i srebrnych mieczy, Wiedźmin dostanie łańcuch z hakiem i nowe mutageny, aby zmierzyć się z nieznanymi wcześniej potworami.
11: Ogród domaga się krwi.
12: Za miesiąc gra Wiedźmin 3 doczeka się tak zwanego remasteru, czyli poprawionej grafiki, systemu walki i poruszania postaci. Prezes CD Projekt Red, Michał Nowakowski, uchylił rąbka tajemnicy w sprawie premiery Wiedźmina 4. Główną bohaterką gry stanie się Wiedźminka Ciri. Wiedźmin 4 zadebiutuje w 2028 roku. Wiem, że to długo, ale pozwólcie nam gotować. Niecierpliwość dało się wyczuć na polskiej giełdzie, która zareagowała na te doniesienia kilkuprocentowym spadkiem wartości akcji grupy CD Projekt. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: W wieku 80 lat zmarł aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w musicalu Rocky Horror Picture Show i w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku. Nie jest znana przyczyna śmierci urodzonego w Wielkiej Brytanii aktora. Curry, który w 2012 roku doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim, został znaleziony w swoim domu w Los Angeles. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czwartek słoneczny prawie wszędzie, na wschodzie w ciągu dnia chmur będzie przybywać i są możliwe przelotne opady deszczu od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum do 26 na południu.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: na zegarach 21. Policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych o włamania do kilku domów w powiecie będzińskim. W poniedziałek zmienia się organizacja ruchu pod wiaduktem w ciągu ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Z udziałem prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka na Jasnej Górze odbyły się uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych o włamania do domów w powiecie będzińskim. Zabezpieczone zostały pieniądze, złoto, sprzęt elektroniczny i narzędzia mogące służyć do włamań. Straty wyceniono na blisko 50 tysięcy złotych. Na podstawie zebranego materiału mundurowym udało się namierzyć osoby mogące mieć związek z przestępstwami, podkreślił Marcin Szopa z będzińskiej policji.
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Chciałem zaznaczyć, że cały czas sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami.
0: Wobec podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz poręczenia majątkowego. Od poniedziałku przejazd pod wiaduktem na ulicy Mikołowskiej będzie możliwy już w dwóch kierunkach. Kończą się prace związane z przebudową tamtejszej infrastruktury. W związku z tym zmienią się trasy wielu autobusów, podkreślił Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Do tej pory większość autobusów, które jechały z północnej do południowej części miasta, jechały objazdem od poniedziałku. Będą one mogły po wyjeździe z dworca PKP od razu kierować się na ulicę Mikołowską.
0: Jak dodał rzecznik prasowy ZTM-u, nie obejmie to jednak każdej linii.
3: Pasażerowie powinni zwrócić uwagę, że część autobusów nadal będzie jeździć po dotychczasowych trasach, czyli m.in. obsługując plac Miarki.
0: Z początkiem września powróci też ruch pod wiaduktem na ulicy Damrota. Dotyczy to zarówno pieszych, jak i samochodów. Prace na wiadukcie kolejowym będą kontynuowane, ale na tym etapie prac nie wpłyną na ruch drogowy. Docelowo powstanie tam zupełnie nowy obiekt, co wyeliminuje ograniczenia wysokości dla samochodów i usprawni przejazd.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 26 sierpnia obchodzone jest święto Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne uroczystości były okazją do ponowienia jasnogórskich ślubów narodu. Wygłoszone zostały 70 lat temu, a ich autorem jest ksiądz błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Głównym uroczystościom na jasnogórskim szczycie przewodniczył prymas

0: polski arcybiskup Wojciech Polak. Jak mówił w trakcie homilii, jasnogórskie śluby narodu pozostają polską kartą praw człowieka.
1: Wpisuje się w nią najpierw to podstawowe dla każdego człowieka prawo do życia od poczęcia. Mamy stawać po stronie świętości życia i jego godności. Trzeba głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie opartą na wiernym i wyłącznym związku mężczyzny i kobiety.
0: Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej to drugi szczyt pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę. Jak podało częstochowskie sanktuarium, od 16 do 25 sierpnia dotarło około 30 tysięcy pątników. Park imienia Jacka Kuronia w Sosnowcu ponownie został otwarty. Zakończył się pierwszy etap prac związanych z usuwaniem skutków wichury, jaka przeszła przez tą okolicę w ubiegłym tygodniu. Jak powiedział Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu, usunięte zostały m.in. wiatrołomy, uszkodzone drzewa i konary, które mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia spacerowiczów. Tym samym można bezpiecznie i swobodnie odwiedzić mini zoo, tężnię solankową czy Dino Park. Co ważne, to jeszcze nie koniec wszystkich prac na terenie parku w Kazimierzu Górniczym. Działania porządkowe, takie jak usuwanie gałęzi z terenów zielonych czy pozostałości po wycinkach, potrwają przez kilka najbliższych tygodni. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski Kościół Katolicki potępia narastającą agresję na tle narodowościowym. Nowy sprzęt dla polskich żołnierzy już tuż, zapowiada szef MONU. Właściciel Facebooka i Instagrama zapłaci 17 miliardów dolarów w ramach ugody z 29 amerykańskimi stanami. Episkopat apeluje o pojednanie polsko-ukraińskie. Rada Stała Biskupów wydała komunikat potępiający narastającą agresję na tle narodowościowym. Apelujemy do wierzących i niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich przede wszystkim ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości. Napisano w komunikacie. Dodano, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie Kościół jednoznacznie wspiera ofiary wojny. Za apel Konfederacji Episkopatu Polski podziękował kończący swoją misję ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar. Minister obrony zapowiada dostawy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego. Do Polski dotarły kolejne czołgi K2 z Korei Południowej, a wkrótce do bazy w Łasku przelecą ze Stanów Zjednoczonych nowe myśliwce F-35.
4: 28 czarnych panter dotarło do 16 dywizji zmechanizowanej. To pierwsza dostawa koreańskich czołgów z nowej umowy podpisanej w zeszłym roku, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Przychodzą te jeszcze niespolonizowane, ale już następne partie będą polonizowane i produkowane w Gliwicach.
4: Minister Obrony Narodowej przekazał, że w najbliższym czasie w bazie w Łasku wyląduje kolejnych 5 myśliwców F-35 Husarz. Do ich tankowania w powietrzu mają być wykorzystywane samoloty MRTT Airbus A330. 330, na których wspólny zakup zgodził się hiszpański rząd.
5: To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa.
4: Pierwszy z czterech samolotów może trafić do armii za 2 lata. Polska i Hiszpania wydadzą na ten cel 5,5 miliarda euro z programu SAFE. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: W Olsztynie po raz piąty odbywa się kampus Polska Przyszłości. Wydarzenie ma integrować młodych ludzi, którzy są aktywni, zaangażowani i gotowi działać na rzecz demokratycznej, otwartej i solidarnej Polski. Rafał Trzaskowski mówił, że kampus Polska Przyszłości to największe wydarzenie polityczno-społeczne we wschodniej części Europy.
6: 120 wydarzeń, 240 prelegentów. Naprawdę będzie się działo.
3: Kampus Polska Przyszłości potrwa do 30 sierpnia. Koncern Meta, właściciel platform Facebook i Instagram, zgodził się zapłacić 17 miliardów dolarów, żeby zakończyć spór z 29 amerykańskimi stanami. Sprawa trafiła przed wymiar sprawiedliwości. Zarzuty dotyczyły tego, że firma zaprojektowała te platformy tak, by uzależniały dzieci, wprowadzały konsumentów w błąd co do kwestii bezpieczeństwa i w niewłaściwy sposób gromadziły dane osobowe najmłodszych użytkowników.
2: Meta ma wprowadzić dzienne limity czasu korzystania z serwisów oraz ograniczy możliwość korzystania z nich w godzinach nocnych przez dzieci, a także wzmocni środki zapobiegające dostępowi dzieci do treści przeznaczonych dla starszych odbiorców. Firma z siedzibą w Kalifornii nie przyznała się do jakichkolwiek uchybień, godząc się na zawarcie ugody. Porozumienie kończy postępowanie wszczęte przez 29 stanów i zamyka proces federalny. Było to jedno z najważniejszych do tej pory postępowań dotyczących zarzutów, że firmy z branży mediów społecznościowych działają na szkodę młodych użytkowników. Uzgodnione porozumienie kończy również sprawy wytyczone przez stany Kalifornia, Illinois i Nowy Meksyk oraz Dystrykt Kolumbii dotyczące naruszeń prywatności w związku ze skandalem wokół firmy Cambridge Analytica, która gromadziła dane osobowe milionów użytkowników Facebooka. W ramach ugody wspomniane stany i dystrykt otrzymają łącznie $460 milionów. Meta od dawna utrzymuje, że nie mogła wprowadzić konsumentów w błąd co do uzależniającego charakteru swoich usług, ponieważ uzależnienie od mediów społecznościowych nie jest uznanym schorzeniem psychiatrycznym. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Dolina Rzeki Małej, tak nazywa się otwarty dziś nowy rezerwat przyrody. Od 2024 roku powstało ich już 200. Rezerwat obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria. Urbanizacja i zmiany klimatyczne powodują, że cennych obszarów jest coraz mniej, dlatego trzeba je silniej chronić, mówi generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski.
7: Dochodzimy w tej chwili do 0,7% powierzchni kraju, czyli tak na dobrą sprawę mówimy o ciągle bardzo niewielkim, wręcz ułamkowym fragmencie powierzchni, tej, która faktycznie jest najbardziej cenna.
3: Liderem pod względem liczby nowych rezerwatów jest województwo pomorskie, gdzie powstało ich 23.
8: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie Mateusz Foremniak.
10: Dobry wieczór. Za kilkadziesiąt minut poznamy komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. W ostatniej odsłonie eliminacji od kilku minut AEK Ateny gra z Lewskim Sofia, Lyon z Fenerbahce, Viking z Dynamem Zagrzeb, a NK Celje ze Slovanem Bratysława. Dzisiaj bramki jeszcze nie padły, a do wyników tych spotkań wrócę w serwisie po 23. Kto wzdycha do europejskich emocji z udziałem naszych klubów, musi poczekać do jutra. O jesienne być albo nie być zagrają Lech i Jagiellonia w Lidze Europy, a także Raków i Górnik w Lidze Konferencji. Ekipa z Zabrza jest już jedną nogą poza pucharami po domowej porażce 2-3 z AS Monaco. Trener Michał Gaszparik nie zamierza jednak składać broni.
11: Potrzebujemy odrobić wynik, ale ta wiara na pewno jest. Prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków potem to zadanie, ale wszystko jest możliwe.
10: Kciuki za niespodziankę w wykonaniu wicemistrzów Polski będzie można ściskać od 18.45. Piłkarze jeszcze ładują akumulatory, podobnie jak nasze siatkarki, które jutro zaczną poważne granie w Mistrzostwach Europy. Co prawda wciąż w fazie grupowej, z której mają zapewniony już awans, ale przed nimi poważna weryfikacja w spotkaniach z Niemkami i potężnymi Turczynkami. Dzisiaj w bezpośrednim meczu tych drużyn górą Turczynki 3-1. Nie zmienia to faktu, że reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów to mocna drużyna, przyznaje drugi trener kadry Nicola Vettori.
12: Niemki to bardzo wymagający zespół. Jest kilka bardzo doświadczonych zawodników. Jest to zespół, który gra taktycznie i tutaj też zasługa bardzo dobrego trenera.
10: Oby jutro górą była klasa naszych zawodniczek i taktyka naszego sztabu. Początek meczu z Niemkami o 15:00. Dodam jeszcze, że w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy A Słowenia wyszarpała wygraną 3-2 z Łotwą. W Poznaniu ruszyły dzisiaj kajakarskie Mistrzostwa Świata w sprincie. Rozegrano aż 69 wyścigów eliminacyjnych, przez które suchą stopą przeszedł komplet naszych reprezentantów. Jutro czas półfinałów, pierwsze wyścigi medalowe w piątek. Tak dobrych informacji nie mamy niestety z kwalifikacji do US Open. Szansę na występ w turnieju głównym zachowała już tylko Martyna Kubka, która za kilkadziesiąt minut powinna rozpocząć swój mecz z wyżej notowaną Hiszpanką Riberą. Z marzeniami o występie na głównej scenie w Nowym Jorku pożegnała się Linda Klimowiczowa po porażce w dwóch setach z Holenderką Covermans. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze na trasę hiszpańskiej Vuelty. Piąty etap padł łupem Matthew Brennana. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar.
3: Czwartek słoneczny prawie wszędzie, na wschodzie w ciągu dnia chmur będzie przybywać i są możliwe przelotne opady deszczu. Od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Na zegarach 21. Policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych o włamania do kilku domów w powiecie będzińskim. W poniedziałek zmienia się organizacja w ciągu ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Z udziałem prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha

0: Ciecha Polaka na Jasnej Górze odbyły się uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych o włamania do domów w powiecie będzińskim. Zabezpieczone zostały pieniądze, złoto, sprzęt elektroniczny i narzędzia mogące służyć do włamań. Straty wyceniono na blisko 50 tysięcy złotych. Na podstawie zebranego materiału mundurowym udało się namierzyć osoby mogące mieć związek z przestępstwami, podkreślił Marcin Szopa z będzińskiej policji.
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Chciałem zaznaczyć, że cały czas sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami.
0: Wobec podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz poręczenia majątkowego. Od poniedziałku przejazd pod wiaduktem na ulicy Mikołowskiej będzie możliwy już w dwóch kierunkach. Kończą się prace związane z przebudową tamtejszej infrastruktury. W związku z tym zmienią się trasy wielu autobusów, podkreślił Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Do tej pory większość autobusów, które jechały z północnej do południowej części miasta, jechały objazdem od poniedziałku. Będą one mogły po wyjeździe z dworca PKP od razu kierować się na ulicę Mikołowską.
0: Jak dodał rzecznik prasowy ZTM-u, nie obejmie to jednak każdej linii.
3: Pasażerowie powinni zwrócić uwagę, że część autobusów nadal będzie jeździć po dotychczasowych trasach, czyli m.in. obsługując plac Miarki.
0: Z początkiem września powróci też ruch pod wiaduktem na ulicy Damrota. Dotyczy to zarówno pieszych, jak i samochodów. Prace na wiadukcie kolejowym będą kontynuowane, ale na tym etapie prac nie wpłyną na ruch drogowy. Docelowo powstanie tam zupełnie nowy obiekt, co wyeliminuje ograniczenia wysokości dla samochodów i usprawni przejazd.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 26 sierpnia obchodzone jest święto Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne uroczystości były okazją do ponowienia jasnogórskich ślubów narodu. Wygłoszone zostały 70 lat temu, a ich autorem jest ksiądz błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Głównym uroczystościom na jasnogórskim szczycie przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Jak mówił w trakcie homilii, jasnogórskie śluby narodu pozostają polską kartą praw człowieka.
4: Wpisuje się w nią najpierw to podstawowe dla każdego człowieka prawo do życia od poczęcia. Mamy stawać po stronie świętości życia i jego godności. Trzeba głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie opartą na wiernym i wyłącznym związku mężczyzny i kobiety.
0: Czystości Matki Bożej Częstochowskiej to drugi szczyt pierwszego pielgrzymowania na Jasną Górę. Jak podało częstochowskie sanktuarium, od 16 do 25 sierpnia dotarło około 30 tysięcy pątników. Park imienia Jacka Kuronia w Sosnowcu ponownie został otwarty. Zakończył się pierwszy etap prac związanych z usuwaniem skutków wichury, jaka przeszła przez tą okolicę w ubiegłym tygodniu. Jak powiedział Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu, usunięte zostały m.in. wiatrołomy, uszkodzone drzewa i konary, które mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia spacerowiczów. Tym samym można bezpiecznie i swobodnie odwiedzić mini zoo, tężnię solankową czy Dino Park. Co ważne, to jeszcze nie koniec wszystkich prac na terenie parku w Kazimierzu Górniczym. Działania porządkowe, takie jak usuwanie gałęzi z terenów zielonych czy pozostałości po wycinkach, potrwają przez kilka najbliższych tygodni. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nowa opłata od sprzedaży alkoholu i papierosów na horyzoncie to pomysł resortu zdrowia. W sobotę w całym kraju odbędzie się Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Nie będzie przedterminowego zwolnienia skazanego za zabójstwo w aferze Łowców Skór w Łodzi. Resort Zdrowia chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Według doniesień medialnych danina miałaby wynosić 0,25% od wartości sprzedaży. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Kuba Sękowski potwierdził Polskiemu Radiu, że resort analizuje takie rozwiązanie.
7: Analizowane rozwiązania byłyby oparte na współodpowiedzialności. Podmioty osiągające znaczne dochody ze sprzedaży produktów związanych z wysokim ryzykiem zdrowotnym powinny współuczestniczyć w finansowaniu działań ograniczających te szkody zdrowotne.
6: Pieniądze pochodzące z opłaty miałyby być wydane na profilaktykę uzależnień. Nowa danina miałaby rocznie przynieść 225 milionów złotych. Dla porównania wydatki publiczne na ochronę zdrowia na ten rok zaplanowano na poziomie 250 miliardów złotych. Służby, samorządy i organizacje przygotowują się na sobotę. Przygotowują tysiące punktów edukacyjnych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania, podczas którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie nauczyć się, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu i gdzie szukać wiarygodnych informacji o zagrożeniu. O znaczeniu tego wydarzenia mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Ten trening reagowania jest na usystematyzowanie wiedzy, rozpoznanie sygnału dźwiękowego, który możemy usłyszeć, zweryfikowanie go i podjęcie odpowiednich działań. Będzie kwestia przypomnienia, a może niektórych nauczenia, jakie mamy sygnały alarmowe.
6: Podczas spotkań organizowanych na wsiach, w miasteczkach i dużych miastach mieszkańcy będą mogli posłuchać sygnałów alarmowych i dowiedzieć się, jak należy zachować się po ich usłyszeniu. Skazany za zabójstwo w głośnej łódzkiej aferze Łowców Skór nie wyjdzie przedterminowo na wolność. Sąd okręgowy odrzucił wniosek Karola B. o warunkowe zwolnienie. Mężczyzna odbywa półroczną przerwę w karze ze względów zdrowotnych.
9: O aferze Łowców Skór zrobiło się głośno w 2002 roku. Chodziło o pracowników łódzkiego pogotowia, którzy przekazywali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. W sprawie pojawiły się też zarzuty zabójstw. Chodziło o to, że medycy mieli podawać swoim pacjentom pawulon, żeby doprowadzić do ich śmierci. Karol B. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo jednej pacjentki i pomoc przy zabójstwach kolejnych osób. Teraz chciał wyjść wcześniej na wolność, ale Sąd Okręgowy w Łodzi się na to nie zgodził. Uznał, że Karol B. nie jest jeszcze gotowy do wcześniejszego wyjścia na wolność. Wskazał też, że skazany nie odnosi się krytycznie do tego, co zrobił. Karol B. ma 7 dni na złożenie zażalenia. Joanna Karp, Radio Łódź.
6: W procesie Łowców Skór skazano dwóch sanitariuszy i dwóch lekarzy z łódzkiego pogotowia. Na aferę ujawnili dziennikarze Gazety Wyborczej i Radia Łódź. Czeska autostrada D11 połączy się z polską S3 jeszcze w tym roku. Według zapowiedzi czeskiego ministra transportu Ivana Bednarika, pierwszym odcinkiem nowej drogi między węzłami Lubawka i Kralowec będzie można pojechać pod koniec listopada.
10: Co się tyczy konkretnego?
11: Według moich szacunków spotkamy się tutaj za 3 miesiące, żeby przeciąć uroczyście wstęgę. Jeżeli nam się uda zakończyć całą inwestycję do 2028 roku, to podróż z Pragi na granicę z Polską będzie trwała godzinę 20 minut.
10: Trwa godzinę 20.
6: Cała droga D11 od Trutnowa do Lubawki gotowana na przełomie 2028 i 2029 roku. Kolorowe balony znowu wypełniają niebo nad Lesznem. Dziś 25. balonowego Pucharu Leszna. Jak podkreśla Ewa Prawicka-Linkę z leszczyńskiego klubu balonowego, tegoroczne zawody zapowiadają się wyjątkowo, zarówno pod względem sportowym, jak i widowiskowym.
12: Sportowo będzie udział brało 28 pilotów zarówno z Polski, jak i z Litwy, Węgier, Austrii i Niemiec. A do tego dochodzi bardzo duża fiesta, która...
6: ...na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 22. Cieszyńscy policjanci zatrzymali po pościgu dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał zakaz prowadzenia pojazdów, drugi narkotyki. Mieszkańcy Gliwic mogą wypowiedzieć się na temat wprowadzenia w mieście nocnej prohibicji. Koncern Meta zapłaci 18 miliardów dolarów za uzależnienie nastolatków od Facebooka i Instagrama.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Nocny pościg w Cieszynie zakończył się zatrzymaniem dwóch mężczyzn. Do sytuacji doszło w niedzielę tuż po godzinie 4:00. Policjanci próbowali skontrolować kierującego, który, gdy tylko ich zobaczył, zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali samochód, mówi Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji.
2: 28-latek, który kierował, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i był już wcześniej karany za to przestępstwo. Natomiast sam samochód figurował w policyjnych bazach jako utracony w wyniku przestępstwa przywłaszczenia. Samochodem podróżował również 38-latek, który miał przy sobie narkotyki. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Następnie usłyszeli zarzuty związane z popełnionymi przestępstwami.
0: 38-latkowi grozi do 3 lat więzienia, z kolei jego młodszemu koledze nawet 7,5 roku. Decyzją sądu kierujący został objęty policyjnym dozorem. Częstochowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, który miał znieważyć obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę w jednej z częstochowskich restauracji. Nieznany mężczyzna podczas rozmowy z 21-letnią kobietą obrażał ją ze względu na jej pochodzenie poprzez używanie słów obelżywych i nieprzyzwoitych. Jednocześnie popierał działania Rosji na terenie Ukrainy. Część rozmowy została nagrana i trafiła do internetu. Po jego analizie policjanci postanowili przyjrzeć się sprawie. Podczas gromadzenia materiału dowodowego do jednego z komisariatów zgłosił się mężczyzna z nagrania. To 50-letni częstochowianin. Został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał dwa zarzuty. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Mieszkańcy Gliwic mogą wypowiedzieć się na temat ewentualnego wprowadzenia w mieście nocnej prohibicji. Ograniczenie sprzedaży alkoholu miałoby obowiązywać między 22 a 6 rano w sklepach i na stacjach benzynowych.

0: Takie rozwiązanie przyniosło pozytywny efekt w innych miastach, mówi Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Gliwickiego Magistratu.
1: Obserwując sytuację w miastach, które wprowadziły takie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, można się dowiedzieć, że tamte statystyki poprawiły się, a zatem spadły na korzyść interweniujących policjantów, strażników miejskich czy osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień, bądź też doprowadzonych na SOR czy do izby przyjęć szpitali miejskich.
0: Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia prohibicji w Gliwicach potrwają do 16 września.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Koncern Meta zapłaci 18 miliardów dolarów za uzależnienie nastolatków od Facebooka i Instagrama. Tak kończy się proces, w którym prokuratorzy generalni kilkudziesięciu stanów zarzucali firmie, że świadomie projektowała aplikacje tak, by przyciągały najmłodszych.
3: Amerykańskie Stany zarzucały koncernowi, że świadomie uzależniał od swoich aplikacji młodych ludzi i łamał przepisy o ochronie dzieci w internecie. Domagały się 200 miliardów dolarów odszkodowania. Ostatecznie stanęło na 18 miliardach. Pieniądze będą wypłacane stanom ratalnie przez 10 lat, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Poza limitem czasu Meta wprowadzi tryb nocny. Aplikacje będą domyślnie blokowane od północy do 6 rano. Powstanie także specjalny tryb szkolny, wyłączający powiadomienia między 8 a 15. Ustawienia te będzie mógł zmienić wyłącznie rodzic. Początkowo Meta wypłaci 70% zadeklarowanej kwoty, resztę tylko wtedy, gdy TikTok i YouTube wprowadzą u siebie podobne limity dla nieletnich i również zapłacą stanom odszkodowanie.
0: O czym z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski. Zdaniem meteorologów czwartek w regionie będzie słoneczny z niemal bezchmurnym niebem. Na termometrach zobaczymy to 26 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne wątki afery Zonda Krypto wychodzą na jaw. Prezes spółki rozpoczął współpracę z Polską. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Amerykanie dopuścili do sprzedaży pierwszy lek zaawansowanego raka trzustki. Zegarek za 40 tysięcy euro dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkanie szefa Zonda Krypto z posłem PiS-u w pięciogwiazdkowym hotelu na Ibizie oraz negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji Telewizji Republika. Takie wątki dotyczące afery dotyczącej upadłej giełdy kryptowalut wyszły na jaw w tym tygodniu. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych, a prezes spółki Przemysław Kral rozpoczął współpracę z polską prokuraturą w charakterze małego świadka koronnego.
5: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiS-u Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
6: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
5: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski.
7: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
8: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd Zonda Krypto.
5: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Prokuratura w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto sprawdza informacje dotyczące pochodzenia pieniędzy przekazanych m.in. na sponsoring Fundacji Zbigniewa Ziobry, Telewizji Republika oraz Kongresu KAIPAK w Rzeszowie. Marcin Romanowski może korzystać z pomocy rosyjskich służb. Takiej sytuacji nie wykluczają politycy koalicji rządzącej. Prawdopodobnie były wiceminister spraw PiS-u przebywa na terenie separatystycznego i kontrolowanego przez Rosję ze stolicy regionu. Teraz pola do warszawskiego sądu wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Na pośle PiS-u ciążą zarzuty wprowadzonym przez Prokuraturę Krajową w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
9: Podejrzenia, że Marcin Romanowski współpracuje z rosyjskimi służbami, ma Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera.
10: Byłbym w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli by się na 100% potwierdziły informacje o tym, że jest na terenie kontrolowanym przez rosyjskie służby, to wtedy mogą korzystać z jego wiedzy, bo rosyjskie służby, jeżeli komuś pomagają, to nie robią tego za darmo.
9: Z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że wykorzystanie wiedzy posła Romanowskiego może być niebezpieczne dla naszego kraju.
11: Dlatego, że Marcin Romanowski miał dostęp do dokumentów ściśle tajnych, a wiemy, że ludzie Putina nie działają bez zapłaty.
9: Z kolei

0: Mariusz Witczak, poseł KO, przypomina, że Romanowski raczej na pewno korzysta z pomocy rosyjskich służb.
1: Ucieka przy pomocy rozmaitych osób, które wydają się być powiązanymi z obcymi służbami.
0: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Witold Banach, Polskie Radio.
2: 12 ciał ofiar wypadku autokaru na Węgrzech przetransportowano z Budapesztu do Krakowa. Jutro rozpoczną się sekcje zwłok. Od tygodnia równolegle toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie, a sekcje zwłok są ważnym elementem śledztwa, tłumaczy rzecznik krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendrowska-Matejczuk.
3: Bardzo często korzystamy z usług tego właśnie zakładu, dlatego też zdecydowaliśmy się powierzyć im te sekcje w śledztwie. Oczywiście ma znaczenie ranga tego zakładu, jego możliwości pracy, które niewątpliwie przy tak skomplikowanym śledztwie, jeśli chodzi o ilość sekcji, ma znaczenie.
2: Stan zdrowia trzech osób, które pozostały w węgierskich szpitalach, nadal nie pozwala na ich powrót do Polski. Zdjęte blokady prędkości, zawrotne tempo na chodnikach i maszyny, które z hulajnogami mają wspólną tylko nazwę. Policja coraz częściej zabezpiecza nielegalne jednoślady i kieruje je do badań biegłych, a rząd zapowiada zmiany w prawie. Ministerstwo Infrastruktury wprowadzającą obowiązkową homologację, która ma zablokować sprzedaż zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów. Już teraz podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzają, czy w pojazdach nie ingerowano w fabryczne zabezpieczenia i czy mają ogranicznik prędkości, mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
4: Stykaliśmy się z tym, że była ingerencja w tą tak zwaną blokadę prędkości. Wówczas zatrzymywaliśmy takie pojazdy do kontroli i zatrzymywaliśmy je również fizycznie do tego, by wypowiedział się biegły. Tak naprawdę, co to jest za pojazd? Czy to nadal jest hulajnoga? Czy mówimy tutaj już o motorowerze, czy o rowerze elektrycznym?
2: Rządowy projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać uchwalony jeszcze w tym roku. Do ministra infrastruktury trafiła propozycja zmian dotyczących oznakowania odcinkowych pomiarów prędkości. Zgodnie z projektem, tablice informujące o kontroli miałyby wskazywać również obowiązujący na danym odcinku limit. Teraz znak informuje o pomiarze, ale nie podaje konkretnej wartości. Zdaniem pomysłodawcy zmian, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, może to powodować zamieszanie i prowadzić do gwałtownego hamowania, zamiast poprawić bezpieczeństwo na drodze.
5: Kierowca zaskoczony to kierowca, który może spowodować niebezpieczne zdarzenie dla siebie lub innych uczestników. My mówimy, kierowca ma prawo do informacji, jaka prędkość obowiązuje na danym odcinku, który pokonuje.
2: Wniosek czeka na decyzję Ministerstwa Infrastruktury. To resort zdecyduje, czy rozpoczną się prace nad zmianą przepisów. W Olsztynie politycy Koalicji Obywatelskiej po raz piąty otworzyli kampus Polska Przyszłości. Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że jej zdaniem wydarzenie to stało się inspiracją dla innych polskich ugrupowań politycznych.
6: Udało nam się to, że nie tylko. Kampus stał się w Polsce w pewnym wzorcem do naśladowania. Przecież, jak Państwo doskonale wiecie, naśladownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa.
2: Kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła do sprzedaży pierwszy lek przedłużający życie chorym na zaawansowanego raka trzustki. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. 5 lat od diagnozy przeżywa niecałe 10% pacjentów.
7: Lek został opracowany przez firmę Revolution Medicines. Tabletka przyjmowana raz dziennie przeznaczona jest dla chorych, u których nie zadziałała pierwsza terapia albo którzy nie kwalifikują się do chemioterapii. Preparat atakuje genetyczne podłoże choroby, blokuje białka z grupy RAS, których mutacje napędzają wzrost guza u większości pacjentów. Lek nie leczy raka trzustki, ale przedłuża życie pacjentom. W badaniach klinicznych chorzy przyjmujący go żyli średnio 13 miesięcy, a poddani standardowej chemioterapii 6. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Mateusz Foremniak.
9: Znamy już prawie wszystkie drużyny, które wystąpią w tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. To AEK Ateny, Fenerbahce, a także Viking Stavanger. Pełna pula wciąż jest na stole w rywalizacji NK Serie ze Slovanem Bratysława. Tam po remisie 2-2 w dwumeczu trwa dogrywka. Znacznie swoje szanse na awans ograniczyły za to piłkarki Czarnych Sosnowiec. Mistrzynie Polski 1-4 przegrały na własnym stadionie z Leuven i 2 września w Belgii będą musiały wznieść się na absolutne wyżyny. Wejście na pełne obroty to również nadchodzące zadanie dla naszych siatkarek. Przed fazą pucharową Mistrzostw Europy mają jeszcze do rozegrania dwa wymagające spotkania w grupie. Jutro z Niemkami, a w piątek z broniącymi tytułu Turczynkami. Dzisiaj te dwa zespoły sprawdziły się w bezpośrednim meczu i górą 3-1 mistrzynie kontynentu. Grały też Słowenki i Łotyszki, tutaj stanęło na wyniku 3-2. Polki miały wolne, a o tym jak wyglądał ich dzień opowiada nasza

0: Ośrodkowa, Sofia Stefanik.
1: Do południa na szczęście mogłyśmy trochę pospać, zregenerować się. Ten turniej jest na tyle długi, że też potrzebujemy takiego dnia wytchnienia od meczu. Także uważam, że o tyle dobrze to jest tak rozłożone, że mamy taki dzień, tak jak dzisiaj, żebyśmy mogły trochę odpocząć, zrobić też siłownię, która jest bardzo ważna dla nas i troszeczkę zresetować głowę.
0: Efekty treningów i odpoczynku będzie można sprawdzać w meczu z Niemkami od godziny 15. Sito kwalifikacji do EU jest zbyt gęsty tantów. Dzisiaj z korta żegnała się Linda Klimowiczowa, która w dwóch setach uległa wyżej notowanej Holenderce Covermans. Jako ostatnia z biało-czerwonych szansę na awans zachowała Martyna Kubka, która wciąż czeka na rozpoczęcie swojego meczu z kwalifikacyjnym numerem 21 Hiszpanką Riberą. Dużo lepiej Polacy zaprezentowali się pierwszego dnia kajakarskich mistrzostw świata w sprincie, które ruszyły w Poznaniu. Przez biegi eliminacyjne przedostali się wszyscy nasi zawodnicy. O tym, jak wyglądał ich plan na dzisiaj, Okład Zunow.
2: Wtedy chodziło tylko, żeby zaawansować do tego półfinału. Jak najmniej energii stracić, bo mocno ci pokazywać za wszelką cenę pozycji.
0: A to już jutro, w piątek, czas na pierwsze wyścigi medalowe. Ale w wioślarskich mistrzostw świata awansowała już za to nasza dwójka podwójna w składzie Rogiewicz-Kalinowska. Na trasie hiszpańskiej Vuelty w tym roku nie oglądamy Polaków, jest za to Tadej Pogaczar, który pozostał cykl. Najszybszy dzisiaj był jednak Matthew.
3: Czwartek będzie słoneczny prawie wszędzie, na wschodzie w ciągu dnia więcej chmur i możliwe przelot do 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w te

0: Minęła 23. Do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. W serwisie przyjrzymy się także danym ZUS-u dotyczącym L4. Inwestycje na terenach pogórniczych mogą przebiegać szybciej, tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, poinformował dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Michał Fijałkowski. Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną trafiło do delegatury we wtorek. Inicjatorzy na zebranie podpisów mają teraz 60 dni. Zgodnie z prawem referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta może odbyć się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku Gliwic to 12 700 osób. Chorujemy rzadziej, ale za to dłużej. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym półroczu spadła liczba zwolnień lekarskich w porównaniu do zeszłego roku, ale łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. Wystawiono ponad 14 milionów zaświadczeń lekarskich na 147 milionów 700 tysięcy dni absencji. To mniej więcej tyle, jakby 1 200 000 osób nie przepracowało ani jednego dnia przez całe półrocze. Jak mówi Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, wśród najczęstszych schorzeń dominuje układ mięśniowy.

0: musculoszkieletowy.
1: Choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienia lekarskie, to gdy już na nie przychodzą, to na dłużej. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania SLA.
0: W województwie śląskim w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wystawiono 1 662 000 zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę ponad 17,5 miliona dni. Przeciętna długość jednego zwolnienia wyniosła nieco ponad 10 dni.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zagospodarowanie terenów pogórniczych na Górnym Śląsku mogłoby przebiegać szybciej, tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny. Jak dodaje, mamy wiele pozytywnych przykładów takich działań. To m.in. Katowicka Strefa Kultury, hub gamingowo-technologiczny w Katowicach, czy nowoczesny akcelerator biznesowy Xenon, który powstanie w Bytomiu na terenach podawnej kopalni Centrum. Zdaniem profesora Żelaznego zmiany regulacyjne i instytucjonalne mogłyby ten proces przyspieszyć.
3: Moim zdaniem można by było regulacyjnie, instytucjonalnie uprościć, pozwolić z większą elastycznością zarówno postępować z elementem pomocy publicznej, jak i ewentualnym przekazywaniem tych terenów tym, którzy mogliby te tereny łatwiej, szybciej oferować inwestycyjnie.
0: Przyciąganie inwestycji do terenów pogórniczych to jeden z tematów konferencji branżowej Future Mining Forum and Expo, która na początku września odbędzie się w Katowicach. Przez pierwsze 2 miesiące od otwarcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza obiekt odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających. Dzięki nim ciągle coś poprawiamy w naszej ekspozycji, mówi Tadeusz Papierzyński, prezes miejskiej spółki Baseny Wisła, która zarządza centrum.
4: Już ponad 7 tysięcy osób, które nas odwiedziły. Ludzie, którzy przychodzą, to są rzeczywiście tak wierni fani Adama Małysza. Ja jestem zaskoczony, jakich drobnostek ludzie się doszykują i nam tak naprawdę pomagają trochę jeszcze tą ekspozycję poprawić. Jak przychodzą dzieci, przychodzi młodzież, to na tych naszych symulatorach to potrafią spędzić długie godziny. Często przychodzą z rodzicami czy z dziadkami i próbują ciągnąć dalej, ale dzieci nie, dzieci jeszcze chcą pobawić się.
0: Nowoczesne miejsce w Centrum Wisły opowiada historię narciarstwa beskidzkiej tradycji oraz sukcesów polskich skoczków narciarskich. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas słoneczny dzień z niemal bezchmurnym niebem. Będzie ciepło, na termometrach maksymalnie 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki Marzena Godon. Na początek o nowych wątkach dotyczących afery upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. A są to m.in. spotkanie szefa Zonda Krypto z posłem Prawa i Sprawiedliwości w hotelu na Ibizie oraz negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji Telewizji Republika.
7: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
8: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
7: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
9: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
10: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrocki. Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd Zonda Krypto.
7: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Po raz piąty rozpoczął się kampus Polska Przyszłości. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele rządu, eksperci, dziennikarze i artyści. To największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy, podkreśla inicjator kampusu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: 120 wydarzeń, 240 prelegentów i co najważniejsze, będziemy tutaj wszyscy, cała strona demokratyczna, mnóstwo ekspertów. Będą dyskusje w trzech głównych osiach tematycznych.
6: Tegoroczny kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Stopnie alarmowe drugiego i trzeciego stopnia Bravo i Charlie przedłużone do 30 listopada, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Drugi stopień alarmowy Bravo będzie obowiązywał od 1 września na terenie całego kraju. Trzeci stopień Charlie będzie obowiązywał na terenach kolejowych zarządzanych przez PKP. Ten sam stopień będzie obowiązywał też wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Na dziś i na piątek zaplanowane zostały ich sekcje zwłok. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie przeprowadzi je Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12: Transport zwłok do kraju wymagał wielu zaświadczeń i pozwoleń. W zgromadzeniu potrzebnych dokumentów bliskim ofiar pomagały służby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Czynności nadzorowała prokuratura okręgowa w Krośnie, która zleciła też wykonanie sekcji zwłok. Zarówno rodziny zmarłych, jak i poszkodowani w wypadku mogą liczyć na wsparcie psychologiczne. Tak długo, jak będzie ono potrzebne. W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 osoby. W tej chwili ich stan nie pozwala na powrót do kraju. Anna Orzeł, Polskie Radio.
6: Dodajmy, że zatrzymany w tej sprawie został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Węgierski sąd aresztował mężczyznę na 30 dni, to jest do 18 września.
2: To są aktualności jedynki.
6: Koncern Meta zapłaci 18 miliardów dolarów za uzależnianie nastolatków od Facebooka i Instagrama. Tak kończy się proces, w którym prokuratorzy generalni kilkudziesięciu stanów zarzucali firmie, że świadomie projektowała aplikacje tak, by przyciągały najmłodszych.
13: Amerykańskie Stany zarzucały koncernowi, że świadomie uzależniał od swoich aplikacji młodych ludzi i łamał przepisy o ochronie dzieci w internecie. Domagały się 200 miliardów dolarów odszkodowania. Ostatecznie stanęło na 18 miliardach. Pieniądze będą wypłacane stanom ratalnie przez 10 lat, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Poza limitem czasu Meta wprowadzono do myśl północy. Powstanie także specjalny wyłączający powiadomienia między 8 a 15. Ustawienia te będą wyłącznie rodzic. Wypłaci procent zadeklarowanej kwoty, resztę tylko wtedy, gdy TikTok i YouTube wprowadzą u siebie podobne limity dla nieletnich i również zapłacą stanom odszkodowanie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
6: I jeszcze wracamy do kraju. Balony znów wypełnią niebo. Rozpoczęła się 35. odsłona Enea balonowego Pucharu Leszna. Jak podkreśla Ewa Prawicka-Linkę z leszczyńskiego klubu balonowego, tegoroczne zawody zapowiadają się wyjątkowo, zarówno pod względem sportowym, jak i widowiskowym.
14: Sportowo będzie udział brało 28 pilotów zarówno z Polski, jak i z Litwy, Węgier, Austrii i Niemiec. A do tego dochodzi bardzo duża fiesta, która z naszej strony i ze strony lotniska Leszno będzie liczyła prawie 80 balonów. Trzymajmy kciuki za pogodę, bo ona niestety bardzo rozdaje karty w tym sporcie.
6: Jeśli pogoda pozwoli, dzisiejsze zmagania rozpoczną się około godziny 6 rano, a w piątek i sobotę odbędzie się Leszczyńska Noc Balonowa, w której weźmie udział ponad 100 balonów. W nocy tylko na krańcach południowych Polski możliwe słabe przelotne opady deszczu, miejscami mgły. Temperatura od 6 stopni na północnych podgórzach, w zachodzie kraju. Dzień zachmurzenie na ogół pogodnie będzie na krańcach wschodnich, tylko możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany.
2: Jedynka. Polskie Radio.
6: W czwartek
15: dźwięk. Na Radio Dźwięk. Damy najlepsze dźwięki.